Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Piłem już taryfę, żeby jechać znowu gdzieś na imprezę. Chciałbym ZTM. Biorę ten inhalator, nagle dziwnym dźwiękiem do mnie śpiewa Messenger. Boris pyta, czy depresja, myślę, nie no stary, przestań, już lecę. Zmierzam w ten eter, wjeżdżam w to miejsce, gdzie wybrzeża fermenta tech, branża wkręcona w techno. Ty palisz zmęczona mentol, rekin kobiety na węgorz, łowi tu, a druga wędka to bankroll. Ale nagle znikasz mi w oparach dymu, w mojej głowie twoja twarz, tak jak lata temu. Na mojej mapie zmarszczki, ale mnie to nie martwi, bo kiedy byłem gładki, to nie miałem celu. Wokół parkietu jak ta baluga, mam astmę, czy możesz mi zabrać szluga? Zanim zasnę, to dzwonię i sprawa głupia, bo w słuchawce czerwonej odbiera ta baba tuka. Abonent jest czasowo niedostępny.
1: Abonent, abonent, abonent.
0: Abonent jest czasowo niedostępny.
1: Abonent, abonent, abonent.
0: Abonent jest czasowo niedostępny.
1: Abonent, abonent, abonent.
0: Abonent jest czasowo niedostępny. Chyba nauczyła się nie odbierać w weekend. Dziwny komunikat, kiedy dzwoni moje serce.

0: czasowo niedostępny. Chyba nauczyła się nie odbierać weekendy, huh?
1: A byłem gdzieś czasowo niedostępny.

Stewardesa słyszy tę rozmowę, mówi o trybie samolotowym i się przeokropnie gniewa. Także pogadamy potem. Nie mamy czasu na głupoty, mam 28 lat, a potomnych ciągle na mym horyzoncie nie ma. Ale nie gadajmy o tym. Jak telefon z lat 90. trzęsę się na myśl o kontakcie z tobą, czuję już twój dotyk nie ma. Tylko ty mnie umiesz włączyć.

I co mnie obudziło dzisiaj o poranku? Co mnie obudziło? No przecież nie motocykl odpalany u sąsiada, tylko niestety deszcz i to dość intensywne opady deszczu. One przeszły przez Warszawę, one przeszły przez Mazowsze, teraz kierują się na Warmii i Mazury. Natomiast Wielkopolska. Tutaj padać może właśnie w tym momencie i tutaj ta strefa z kolei przesuwa się w stronę

0: województwa kujawsko-pomorskiego, Bydgoszcz, Toruń, te okolice. No i wszystko jeszcze wróci później na Warmię i na Mazury, w okolice także Gdańska, delikatnie zahaczając. I tego deszczu naprawdę dzisiaj będzie sporo, on nam będzie doskwierał, będzie nam dokuczał, więc proszę o tym pamiętać. Natomiast wartości na termometrze dzisiaj o poranku 21 stopni. Pokazują termometry w Siedlcach i 14 stopni pokazują termometry IMGW, oczywiście w Zakopanem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy sobotni poranek i dzisiaj zachmurzenie będzie duże. Większe przejaśnienia na szczęście możliwe. W wielu miejscach przelotne opady deszczu także się będą pojawiały i burze, zwłaszcza na południu i na wschodzie Polski. Natomiast na zachodzie z upływem dnia opady będą zanikać. Wysokość opadów w czasie burz, no na wschodzie kraju to nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Na południowym wschodzie nawet do 40, a lokalnie także może pojawić się grad. Temperatura maksymalna dzisiaj choć chłodniej niż wczoraj. Do 22 do 23 miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich około 26. Zobaczymy na termometrach w centrum i 29 na południowym wschodzie. Tutaj wcale nie tak chłodno. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, także dość silny, porywisty, do 60 km na godzinę. W czasie burz oczywiście poryw wiatru na południowym wschodzie i wschodzie do 80, czyli silniej powieje, a na południowym zachodzie i w centrum do 65 km na godzinę. To jeszcze na koniec informacji pogodowych. Ciśnienie dzisiaj w Warszawie na barometrach w południe będzie wynosiło 995 hektopaskali. Przewiduje się spadek, a potem wzrost ciśnienia. No to się będzie działo w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co dzieje się u was? Kto z was już wystartował w trasę? Kto dzisiaj szykuje się jednak na wycieczkę motocyklową? A kto ewentualnie szykował się, ale plany się szybko zweryfikowały? No to czekam na wiadomości w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Można zawsze do nas napisać, można zawsze się do nas odezwać. 2 minuty po godzinie 6:00. Kuba Marcinowicz. Dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 6 PRK Polskie Radio Kierowców. Jak zwykle w każdą sobotę lewa w górę, czyli coś dla motocyklistów. No ciekawy jestem swoją drogą, czy dzisiaj się odważycie i wyjedziecie i wyprowadzicie swoje motocykle z garażu i ruszycie w trasę. Zaraz to sprawdzimy, zweryfikujemy, więc można już teraz pisać w aplikację. Emilia Kleszczewska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O poranku będzie przyglądała się trasom, tak żeby wam się dobrze i przyjemnie jeździło. Te trasy oczywiście z uwzględnieniem warunków pogodowych, tym ja się chyba bardziej zajmuje, bo dzisiaj tego deszczu naprawdę będzie sporo. Na razie Warmia, Mazury, ale także Wielkopolska, więc uważajcie na siebie, bo to dość intensywne opady. 11 minut po godzinie 6, jedziemy.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: I ja też zapraszam na pierwszy dzisiaj raport z dróg. Przed godziną 4 na drogach pojawiły się już 2 utrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim i na samym Pomorzu. Niestety nie są to dobre wiadomości. Na S7 po 3.30 w miejscowości Kiezmark na 24 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery. Niestety skutki tego wypadku są tragiczne. Jedna osoba nie żyje, a 2 są ranne. Nie ma możliwości przejazdu w kierunku Elbląga. I kolejny wypadek też niestety śmiertelny. To województwo kujawsko-pomorskie, droga krajowa nr 91 w miejscowości Brzoza, czyli między Toruniem i Ciechocinkiem. Tam osobówka uderzyła w drzewo. Tak jak poinformowała nas Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jedna osoba nie żyje, a 2 są ranne. I akurat tam droga jest całkowicie zablokowana. Służby kierują objazdem przez odcinek autostrady A1 od węzła Ciechocinek do węzła Toruń Południe i prace służb powinny tam zakończyć się przed godziną 7. Na koniec dobre informacje są z autostrady A2, gdzie do północy zablokowany był odcinek między Kołem i węzłem Konin Wschód w województwie wielkopolskim. Na 264 kilometrze zapalił się bus, no i na czas akcji gaśniczej jezdnia w kierunku Poznania była zablokowana. Jeżeli chodzi o kontakt do nas, 22 513 11 11, ale też jak zawsze zachęcamy Was do tego, żeby korzystać z naszej aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to już teraz zaglądamy z Emilią do naszej aplikacji. Witam, Kubo. Czy możesz sprawdzić trasę Zielona Góra Ustka? Oho, czyli tak. Jedziemy nad morze, bardzo ładnie. Sprawdzamy. Pozdrowienia dla całego PRK i dla wszystkich kierowców. Pozdrawiają Gosia, Stasiu, Ludwik i Tobo 1, 2, 3. No to z Zielonej Góry do Ustki lecimy w takim razie.
1: Lecimy, ale że o tej porze wyjeżdżać. Powodzenia.
0: Najlepsza pora. Najlepsza
1: tak,
0: pora
1: rzeczywiście.
0: Na wyjazdy.
1: A pogoda tam jaka? Średnia na jeża.
0: No właśnie. No, inne pytanie poproszę.
1: Dobrze, to ja może przejdę, słuchajcie, nie, do sedna. Nie, S3 spokojnie naprawdę się jedzie. Od Szczecina zjeżdżamy oczywiście na autostradę A6 i później S6 do Wrześnicy. Co później? Już zjeżdżamy na drogę wojewódzką numer 203 i tak jedziemy do samej Ustki. Nie widać żadnych pięknie utrudnień. Spokojnie, także szerokości.
0: No to przejeżdżając właśnie w okolicach Gorzowa czy w okolicach Poznania, no to jeszcze można tutaj natrafić na intensywne opady deszczu. Natomiast im bardziej na północ, tym spokojniej. No i im głębiej w dzień, tym będzie spokojniej, zwłaszcza na zachodzie i na północnym zachodzie kraju, więc nie ma co narzekać. Chyba dobra destynacja i chyba bardzo dobry kierunek.

Ależ fajnie tak podróżować z wami wczesnym porankiem sobotnim. To jest w ogóle bardzo dobry moment na to, żeby się spakować i ruszyć w drogę. Nie dość, że człowiek jest maksymalnie wypoczęty, w dobrym humorze. Poza tym to jest najlepsza i największa przyjemność. Zatrzymać się gdzieś na stacji benzynowej. Właśnie tak skoro świt. Kiedy jeszcze czuć, że to początek dnia. No i właśnie kupić sobie kawę, usiąść wygodnie i rozkoszować się smakiem czarnej na przykład kawy. No ja to uwielbiam, naprawdę, więc jeśli miałbym wybierać porę, w której startuję, to jest właśnie między 5 a 7, zdecydowanie najlepiej. No i także wy ruszacie na przykład ze Śląska nad morze. Witam kochane Radio PRK z samego rana. Jak tam dróżka ze Śląska nad nasze piękne morze, Serbinowo. O, jak lubię, bardzo fajnie. Niedaleko Lubiatowo też bardzo polecam. Wybrać A2 czy S5? Pozdrowienia z wesołego samochodu Alicja, Liliana, Roxana i Szymon. Przede wszystkim to bym jechał i cisnął z tego Śląska najpierw A4, a później na wysokości Legnicy uderzyłbym na górę, czyli na północ. I tutaj myślę, że przez Zieloną Górę, czyli S3, cały czas ciśniemy w okolice Szczecina, później zjeżdżamy na A6, S3 znowu, S6, no i sobie dojedziecie spokojnie. Co prawda najwięcej kilometrów, no bo ponad 700, ale najkrócej, bo tylko 6 godzin 43 minuty, więc wybrałbym tę trasę i za bardzo bym tutaj nie kombinował, ale chyba z tą A2 to nie wiem, jak wy chcecie jechać. Więc Alicjo, Liliano, Roxano i Szymonie, wszystkiego dobrego dla was. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. To czekam na raporty z trasy i czy już zrobiliście sobie przerwę na tę fantastycznie smakującą kawę o poranku. To jest po prostu najlepsze. Spróbujcie koniecznie i dajcie znać. Czekam na recenzję mojego protipa na trasę, zwłaszcza o godzinie 6:20. 3.

polecałem naszym słuchaczom, którzy jadą ze Śląska do Serbinowa, tę A4. No i od razu się Tomek z Dużego odezwał. Dzień dobry, polecanie A4 jadącym ze Śląska nad morze jest dość ryzykowne. Odcinek Wrocław-Legnica to droga przez mękę. Mając z tyłu głowy jeszcze przeklęty odcinek i okolice kątów wrocławskich, mogą stracić więcej niż obraną drogę. Pozdrawiam, Tomek z Dużego. Tak, zdecydowanie, ja absolutnie to rozumiem, natomiast myślę, że gdyby to pytanie pojawiło się o godzinie 10 czy 11, to zdecydowanie bym tak nie odpowiedział. Ale skoro nasi słuchacze jadą właśnie w tym

0: momencie, to można śmignąć, można przelecieć i raczej tutaj nie widać żadnych spowolnień i utrudnień, więc chyba tę trasę bym wybrał. Chociaż cały czas teraz jakby zacząłem nabierać coraz więcej wątpliwości, czy aby na pewno.
1: Ja tylko mogłabym powiedzieć, że Kuba teraz był na takiej długiej wycieczce, że on naprawdę zna się na trasach w tym momencie.
0: Serbinowo zaliczyliśmy, a jeszcze przyjechaliśmy do tego Lubiatowa. No dobrze, to udanego wypoczynku wam życzymy. No i dajcie znać, którą trasę wybraliście, jak się wam jedzie, bo naprawdę czuję się jakby tak, no, czuję się odpowiedzialny za tę trasę troszeczkę, więc
1: no nie dziwię ci się.
0: Poleciłem, to teraz będzie problem.
1: Ale o tej porze, tak jak wspomniałeś, można jechać.
0: Tak, więc mam nadzieję, że jakoś przemkniecie. Dobrej, spokojnej podróży z nami. 29 minut do godziny 7. Jedziemy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Przypominamy natomiast, że trwają poważne prace służb na drodze krajowej numer 90 oraz na ekspresowej 7C. To województwo kujawsko-pomorskie i Pomorze, gdzie mamy dwa wypadki śmiertelne. S7 to węzeł Cedry Małe do węzła w Dworek, czyli w pobliżu miejscowości Kiezmark na 24 kilometrze. Tam samochód osobowy uderzył w bariery. No i niestety właśnie zablokowany jest cały czas pas w kierunku Elbląga. Natomiast jeżeli chodzi o drogę krajową numer 91, to odcinek Toruń-Ciechocinek w pobliżu miejscowości Brzoza. I tam samochód osobowy uderzył w drzewo. Dwie osoby zostały ranne. Jedna osoba nie żyje, droga jest zablokowana i sugerowany jest też objazd przez odcinek A1 do węzła Toruń Południe. Od 4 na miejscu są służby. Jeżeli chodzi o czas utrudnień, to jeszcze to może być niecała godzina, tak jak dostaliśmy informację. A jeżeli chodzi o przebudowy, to one też się dzisiaj zaczną, a tak naprawdę zaczęły się, bo od 6 drogowcy są na przykład na S7. To węzeł Lotnisko do Głuchowa, gdzie trzeba zwolnić do 90 km na godzinę dzisiaj do godziny 17. Tam koszony jest pas drogowy i zajęty jest pas awaryjny. Także droga krajowa numer 79 w województwie mazowieckim trzeba zwolnić do 50. Trwają prace drogowe także do 17 i od 6. I to również jest koszenie pasa drogowego, zajęte jest pobocze. A my czekamy na wiadomości od Was. 22 513 11 11 jest też dostępna aplikacja.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To kto jeszcze dzisiaj wybiera się w dłuższą trasę? Czekamy na wiadomości, można pisać. No i pytanie oczywiście, kto dzisiaj chciałby jechać motocyklem albo miał taki plan i niestety pogoda zweryfikowała, a kto uparcie twierdzi, że jednak absolutnie nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani motocykliści. Można pisać w aplikacji, czekam na wasze nagrania głosowe również.

18 minut jeszcze. Do godziny 7 i wracam ponownie do wiadomości od was w aplikacji. Cześć, dzisiaj wakacyjnie. No jeśli tak zaczyna się wiadomość, no to musi być dobrze. Z Łodzi dzisiaj jedziemy na Kaszuby. Może jakiś obiadek w Toruniu, pozdrowienia i szerokości. No fajny plan, zdecydowanie. Kaszuby jak najbardziej super. Natomiast zastanawiam się nad tym Toruniem, bo ja też kiedyś bardzo często jeździłem do Torunia. Jeśli tylko się gdzieś przejeżdżało, to właśnie do Torunia można zawsze wpadać. Natomiast jakieś 3 lata temu odkryłem absolutnie, całkowicie i jakby zachwyciła mnie Bydgoszcz. I zawsze jakoś tak, nie wiem, w mojej głowie na tle Torunia jakby tak krok dalej, a nie, zdecydowanie Bydgoszcz wyprzedziła Toruń. Jeśli chodzi o jakby klimat tego miasta, naprawdę jestem po prostu zauroczony, więc może zweryfikować trochę te plany i ten obiadek nie w Toruniu, jeśli na przykład nie znacie aż tak dobrze Bydgoszczy jak Torunia, no to może właśnie tam. Co wy na to? No to dajcie znać, czy faktycznie to będzie dobry, fajny pomysł, bo można coś ciekawego odkryć. Podkreślam, ja naprawdę wiele lat temu, 3-4 lata temu, to nie tak wiele. Natomiast odkryłem tę Bydgoszcz i jestem nią zachwycony, po prostu zakochany. Dzisiaj trasa Sosnowiec-Świdwin, województwo zachodniopomorskie, 600 km do zrobienia. Zawozimy syna do babci. O, to będzie! Tak jest, a wiadomo, że u babci zasady nie obowiązują, prawda? To jest oczywiste. Jak się zawozi dzieci, to dzieci mają taką sztamę zawsze z babcią. No dobrze, zawożę syna do babci na wakacje. Jutro ta sama trasa powrotna, a jeśli chodzi o trasę A4 i S5, to najlepsza. Pozdrawia szerokości Paulina. Uff, bardzo dziękuję za wsparcie, bo już się naprawdę bałem, że posłałem naszych słuchaczy złą trasą. Nie, no wszystko jest w porządku. Na razie zwłaszcza o poranku. Paulino, wszystkiego dobrego również dla ciebie. No to zawoź syna, a później wakacje. No i syn będzie miał wakacje i ty też będziesz miała wakacje.

0: Jak ruszać w trasę, to tylko z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. Gramy wam tak, żeby wam się dobrze i przyjemnie jeździło, a dodatkowo jeszcze co 20 minut informujemy was o tym, co przed wami. Być może to zależnie od tego, którą drogę wybraliście i którą drogą jedziecie do celu. 10 minut jeszcze zostało. Do 7:00, ja się rozpędziłem troszeczkę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A zakończyły się już prace na S7 między węzłami Cedry Małe i węzłem Dworek. W pobliżu miejscowości Kiezmark na 25 km samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany był jeden pas w kierunku Elbląga i tutaj konieczna jest korekta. Nic nikomu się nie stało, nie ma osób rannych. Patrząc na mapy, można jechać spokojnie już zarówno do Elbląga, ale też w kierunku Gdańska. Wydłuża się czas prac służb na drodze krajowej nr 91 w województwie kujawsko-pomorskim.

0: między Toruniem i Ciechocinkiem w pobliżu miejscowości Brzoza. Pojazd osobowy uderzył w drzewo i jak wiemy, dwie osoby zostały ranne, no a jedna zmarła. Droga zablokowana jest już od czwartej. Jeśli planujecie przejazd w tamtych okolicach, to drogowcy sugerują objazd przez odcinek autostrady A1 od węzła Ciechocinek do węzła Toruń Południe. Większe utrudnienia spotkają już teraz przejeżdżających przez drogę wojewódzką numer 215, czyli to trasa od Helu w kierunku Karwi. No i przypominamy, że w Rozewiu zablokowana jest częściowo ta wspomniana trasa, dlatego w kierunku Karwi mogą pojawić się większe utrudnienia i blokadę drogi wojewódzkiej można ominąć, na przykład przez ulicę Garnizonową. Przypominamy, że na A1 trwają też prace drogowe, które zaczynają się za Grudziądzem i te utrudnienia mogą pojawić się w drodze do Trójmiasta. 22 513 11 11 czeka. Czekamy na Wasze wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja cały czas jestem bardzo ciekawy, kto dzisiaj motocyklowo wybiera się w jakąś trasę. No to dajcie znać, jakie macie plany na to sobotnie przedpołudnie w aplikacji w wersji tekstowej albo w wersji głosowej.

0: To już mamy siódmą na zegarze. Jeśli ruszyliście w trasę i już godzinę albo ponad godzinę jesteście w drodze, to proponuję zrobić sobie krótką przerwę. Odpocząć, rozprostować kości, napić się kawy, przeciągnąć parę razy i później dalej możemy jechać. Paulina jakiś czas temu chwaliła się tym, że zawozi syna do babci na wakacje. To są najlepsze wakacje. Ach, to jest coś zdecydowanie. U babci, no to wraca się, no podejrzewam, że nie dość, że bogatszym o wspomnienia, to jeszcze do parę kilogramów może przybyć. Tak to wygląda właśnie, bo u babci zasady nie obowiązują. No i już nasi słuchacze odpowiadają Paulinie.
1: Witam, szanowna Radyjko, to może dla tej koleżanki, co wywozi syna do babci, to może piosenkę Kult trzeba wypuścić, gdy nie ma dzieci w domu, wszyscy są niegrzeczni. A tak serio, to pozdrawiam

0: wszystkich motocyklistów ze słonecznej Grecji. No nie wiem, jaka pogoda w tej chwili w Polsce, ale ja mam tutaj, wczoraj bynajmniej było 38, dzisiaj się zanosi na to samo. Także motocyklistów zapraszam do Grecji. Na pewno nie zmarzniecie. Pozdrawiam, Krzysztof z Volvo.
1: Pięknie, naprawdę pięknie. Lewa w górę, Krzysiu, dla ciebie. Bardzo dziękuję za te informacje pogodowe z Grecji, a informacje pogodowe z Polski są takie, że 21 stopni teraz mamy na termometrach IMGW w Terespolu. To jest najcieplejsze miejsce, a najchłodniej Zakopane, tutaj około 14, ale będzie cieplej i też niestety dzisiaj intensywnie popada.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to dzisiaj nad Polską zachmurzenie będzie duże, ale możliwe na szczęście większe przejaśnienia. W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i na wschodzie Polski, natomiast na zachodzie z upływem dnia opady będą zanikać. Wysokość opadów w czasie burz na wschodzie kraju na przykład do 30 litrów wody na metr kwadratowy, natomiast na południowym wschodzie nawet do 40. Lokalnie także mogą pojawić się opady gradu. Temperatura, myślałem, że będzie chłodniej, a tu proszę bardzo, od 22-23 miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich. Natomiast 26 w centralnej Polsce i 29 na południowym wschodzie. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, chociaż nad morzem może być silny, porywisty, w porywach do 60 km na godzinę. No i w czasie burz porywy wiatru także na południowym wschodzie i wschodzie do 80, więc trzeba na ten wiatr zwracać uwagę, nawet w centrum do 65, więc trochę nam dmuchnie. Niestety. Ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 995 hektopaskali. Najpierw spadek, a później wzrost ciśnienia w drugiej połowie dnia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To kto jeszcze wybrał się motocyklem w jakąś fantastyczną trasę? No ja nie mówię, że może od razu do Grecji, no ale może gdzieś bliżej. Jakieś macie plany motocyklowe? No to proszę bardzo, można pisać, można się nagrywać. A jeśli nie wybieracie się motocyklem, tylko normalnie samochodem w trasę wakacyjną, to również się pochwalcie. No przecież to będzie fantastyczna inspiracja dla innych, którzy zastanawiają się, czy jechać na ten urlop, czy jednak zostać i remontować mieszkanie. Jechać, jechać. 3 minuty po godzinie 7. Kuba Marcinowicz. Dzień dobry.

0: Takie przypadki chodzą po ludziach. Naprawdę. I mam na to dowody. Czyli jakie przypadki, pewnie zapytacie, a ja odpowiem. No takie przypadki, że jednak ludzie mają urlopy. Czyli jednak mają ochotę wypoczywać. Jednak tych dni w pracy jest za dużo, więc trzeba to zbalansować i wyrównać, więc wybrać się na urlop. Tydzień, dwa, trzy, albo ile fabryka dała. Są tacy rekordziści, którzy mają tych dni urlopowych ponad 50. No to trzeba wykorzystywać niestety. No takie mamy realia. I czy słońce świeci, czy ciepło, czy zimno, czy pada, to trzeba na urlop iść. No i zazdrościmy tym, którzy tak mają.
1: Witam polskie radiokierowców. Trzeba zacząć urlop. Powiedzcie mi, jak najlepiej dojechać z Kępna do Jastarni. Pozdrawiam, Włodek ze Skody.
0: Jakoś tak Włodek, jakoś mało optymistycznie. On jakby się nie cieszy w ogóle.
2: Tak, to tak, dokładnie.
0: Tak, zaczynam.
2: Tak jakby musiał jechać jednak.
0: Znowu do tej Jastarni trzeba jechać.
2: Boże, no. Jak co roku. Dobrze, słuchajcie.
0: I ta ryba, i te gofry, jejku.
2: No ale wiesz, ryba kosztuje teraz stówę, więc może tym tak. Się, tym jest przerażony.
0: Zabrać w puszce najlepiej.
2: Ale sprawdzimy, drogi. No to jak z tego Kępna, Jastarnia, dawaj. Trasa, mój drogi. Więc S8 do Romanowa pod Łodzią jedziesz sobie bez problemu. A tam zjazd na A1, tak dojeżdżamy do Grudziądza, no i tam są prowadzone te prace drogowe na A1. Mhm. To jest oczywiście Warlubie, Rulewo, dalej też są przebudowy, ale nie widzimy, żeby tam były jakieś większe korki, przynajmniej teraz z rana. Później może ta sytuacja się trochę zmienić, także można tam oczywiście objechać sobie bardziej przez sam Grudziądz, chociaż, tak jak mówię, nie powinno być większych problemów. Też prace drogowe są prowadzone później na S6 przed wjazdem do Gdańska, ale widzę, że przez Gdynię, przez S7 i dalej Rumie. Jedziemy naprawdę gładziutko. We Władysławowie również nie ma większych problemów, chociaż tam droga wojewódzka numer 216, to już wiadomo, że latem są korki. No i z tym trzeba się akurat liczyć.
0: No to życzymy udanego urlopu.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Oczywiście udanego urlopu, a jeżeli jedziecie przez drogę krajową numer 91, to też mamy dla Was dobre informacje, że odcinek Toruń-Ciechocinek jest już przejezdny. To województwo kujawsko-pomorskie oczywiście, gdzie na odcinku w pobliżu miejscowości Brzoza uderzył samochód osobowy w drzewo. Wiemy, że dwie osoby zostały ranne. No niestety jedna osoba nie żyje. Droga była zablokowana od godziny 4 do godziny 7, ale tak jak potwierdza już Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, droga krajowa numer 91 została odblokowana, także można już przejechać. Też nie widzimy oczywiście tutaj na mapach, żeby tworzyły się większe utrudnienia na krajówce. Są też godziny poranne, więc po prostu nie ma tam w tym momencie większego ruchu. Jeżeli chodzi o pracę służb, to od 6 na S7 między węzłem Lotnisko a Głuchowem trzeba zwolnić do 90 km na godzinę i tak będzie do godziny 17, ponieważ mamy koszenie pasa drogowego i zajęty jest pas awaryjny. Jeżeli natomiast mowa o S7 na innym odcinku, węzeł Żukowo do węzła Gdańsk Południe, tutaj prace zaczęły się właśnie o 7 i potrwają do 18. I tam ograniczenie prędkości to 70 km na godzinę, a to prace związane z budową drogi. I właśnie jeżeli chodzi o przejazd, to możliwe są naprzemienne zwężenia na jezdni prawej, a także na jezdni lewej. Aplikacja czeka na Was.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze dzisiaj na wakacje się wybiera. Dokąd jedziecie? No i tak oceniamy poziom radości od 1 do 10. Mam nadzieję, że jest pełna dycha z powodu tego, że jedziecie na urlop. Będziecie odpoczywać, nic nie będziecie robić. Nikt, absolutnie nikt nie będzie wam narzekał, marudził i wymagał. Pięknie.

24 minuty już po godzinie 7. Dziś w trasie do Austrii z przystankiem w Niemczech. Motocykl jest na przyczepie. Pozdrawia Radek i Agnieszka, ależ pięknie. No nic, tylko sobie pojeździć. A domyślam się jakby, co jest, czym jest to spowodowane, no bo jednak jechać motocyklem do Austrii, różne warunki pogodowe, a jak człowiek dojedzie już na przyczepie, zrzuci z tej przyczepy, można pojeździć i jest człowiek jakoś tak bardziej uzależniony, uniezależniony od tego środka transportu, więc absolutnie genialny plan, po prostu rewelacyjny. I zamierzacie sobie pewnie tam śmigać, miło spędzać czas, a później wracacie do Polski. Piękny urlop, piękne lato, piękne wakacje. No i tak sobie od razu pomyślałem, ciekawy jestem, czy macie w swoich głowach również tego typu przemyślenia. Ile koni mechanicznych powinien mieć motocykl, czy jaką pojemność macie w swoich motocyklach i ile koni? Czy na przykład 200 koni to jest już gruba, gruba przesada i jakby trudno to wykorzystać w normalnym ruchu miejskim i kończy się tylko na torze i to jest optymalna wersja. Ale są też tacy, mam takich znajomych, którzy, uwaga, 125-kami postanowili ostatnio wybrać się na Warmię i na Mazury z okolic Warszawy. I z tego, co mówią, to byli nawet zadowoleni. Wybrali oczywiście drogi lokalne, drogi wojewódzkie, krajowe. Absolutnie nie jechali S-kami czy autostradami i mówią, że było fantastycznie, więc przygoda, a z drugiej strony czemu nie? A to tylko 125. Ile tam tych koni? 15? A szło, a radość była. I o to właśnie chodzi w jednośladach. No to ciekawy jestem, jak to wygląda według was. Ile koni mechanicznych powinien mieć motocykl? Jaką pojemność powinien mieć, żeby maksymalnie czerpać przyjemność z jazdy? Czy to jest też tak, że z wiekiem w pewnym momencie człowiek dorasta do litrowego motocykla? Albo na przykład kupuje 1100, albo 1300. Jak to wygląda w waszym przypadku? Czekam na wasze spostrzeżenia w aplikacji. Można pisać, można się nagrywać.

0: 29 minut po godzinie 7. No i proszę, proszę, jest nasza ekipa. Alicja, Liliana, Roxana piszą. Bardzo dziękujemy za podpowiedź. Wybraliśmy właśnie tę trasę. Jak przejedziemy Wrocław, to damy znać, jak tam korki. A mówimy oczywiście o A4. Kawa na trasie w termosie. Pozdrawiamy wszystkich kierowców, czyli to już są zaprawieni w bojach podróżnicy. Wiedzą doskonale, że trzeba zabrać ze sobą termos, kanapki. W ogóle taka kanapka w trasie, w takiej przerwie, gdy się zatrzymujemy, smakuje tak obłędnie dobrze, że nawet gdybyście identyczną zrobili i zjedli w domu, to ona w ogóle nie smakuje.
1: Ja muszę coś do tego dopowiedzieć.
0: Dawaj.
1: Jeżeli na przykład ja wyjeżdżam w trasy, tego mnie nauczyli moi rodzice, ja to powtarzam, że kanapka musi być z kotletem mielonym.
0: Wiesz,
1: o co chodzi? I z masełkiem buła, kotlet mielony i można jechać. I tego się nie je poza trasami.
0: I koniecznie pomidor, prawda? Taki zasypywany solą z łapy.
1: To ja bez pomidoru.
0: Och, to jest szaleństwo. No dobrze. Pora śniadaniowa, więc może dlatego takie jakieś wątki kulinarne się pojawiły. To teraz pojawią się wątki drogowe oczywiście, bo jeśli ruszacie, to chcecie wiedzieć, co przed wami, prawda?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No tak, zaglądamy na trasy. Jeżeli chodzi o te informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, to wiemy, że już droga krajowa nr 91 i S7 są przejezdne, ale powtórzymy tą informację. Toruń-Ciechocinek w miejscowości Brzoza. Tam mieliśmy rzeczywiście blokadę w obu kierunkach i był sugerowany przejazd przez autostradę A1 od węzła Ciechocinek do węzła Toruń-Południe. A to wszystko po poważnym wypadku drogowym, tragicznym. Jedna osoba nie żyje, dwie osoby zostały ranne po tym, jak samochód osobowy uderzył w drzewo. A S7 to węzeł Cedry Małe do węzła Dworek oczywiście w pobliżu miejscowości Kiezmark w województwie pomorskim na 24 kilometrze. Osobówka uderzyła w bariery, no i nie można było przejechać jednym pasem do Elbląga, ale teraz już można. I sprawdzamy sobie także, jak wygląda sytuacja na przejściach granicznych z rana. Jeżeli chodzi o granicę Polska-Białoruś, to tutaj nie będzie żadnych utrudnień tak naprawdę, natomiast Polska-Ukraina. Godzinę poczekacie w Medyce, 4 godziny w Korczowej i godzinkę jeszcze na przykład w Zosinie. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o informacje oficjalne i o szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy. I jeszcze na koniec przypominamy, że trwają prace, na przykład na drodze krajowej nr 79 Piaseczno-Tomice w województwie mazowieckim, gdzie do 17 trzeba zwolnić do 50 km/h.

0: godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To co sądzicie, ile koni mechanicznych powinien mieć motocykl, żeby dawał frajdę i przyjemność z jazdy, zarówno w pojedynkę, jak i w duecie, czyli z plecakiem, jakie wartości i czy przypadkiem nie jest tak, że jesteśmy zainteresowani tymi mocniejszymi motocyklami z wiekiem? To proszę bardzo, można podzielić się opinią w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, można nagrać, można napisać.

0: No i pięknie są i urlopowicze. Początek urlopu od dzisiaj na pięknym Półwyspie Helskim, a konkretnie w Juracie. Trzymamy kciuki za pogodę, oj tak bardzo mocno, żeby pojawiło się słońce, żeby zrobiło się ciepło i żeby ten wypoczynek nad Bałtykiem był naprawdę czymś, co lubimy, a nie co musimy lubić. Podczas tego dwutygodniowego pobytu, no i oczywiście pozdrawiamy całą redakcję PRK, Martyna wraz z rodziną z Białej Oktawii. Wszystkiego dobrego dla was. No i oby jednak ta pogoda wam się sprawdziła i oby dopisała i oby było tak, jak sobie wymarzyliście podczas tegorocznego urlopu. Pytam jeszcze o te motocykle. Ile koni powinien mieć motocykl, żeby było idealnie?
1: Witam serdecznie. Motocykl powinien mieć tyle koni mechanicznych, ile w stanie jest opanować dany kierowca motocyklu. Pozdrawiam, Marcin z Rumianowa. Trzymajcie się. Spokojności, długości i bez deszczu. Na motorze.
0: No to ciekawy jestem, ile Marcin ma koni w swoim motocyklu. Ile jest w stanie opanować, ale jest w tym pewna logika, jest w tym pewien sens zdecydowanie. No dobrze, to jeszcze Marcin z Rumi pisze a propos tego jedzenia, czyli a propos tego zestawu, który zawsze zabieramy ze sobą w trasę. Gdy pauzujemy, no to nie ma nic przyjemniejszego jak znaleźć, chociaż takich miejsc jest coraz mniej. Kiedyś były takie parkingi na dziko w lasach, a dzisiaj to już raczej zorganizowane mopy. No ale dobra, niech będzie. Znaleźć sobie takie miejsce, rozpakować i zrobić sobie taki piknik w trasie. Ja to uwielbiam, nie wiem jak wy. I na przykład chleb z makiem.

Pasztet, konserwy na wyjazd, ogórek kiszony obowiązkowo, no pysznie i pięknie. No to smacznego tym, którzy właśnie pauzują albo właśnie w tym momencie stwierdzili, że oho, trzeba zjechać na śniadanie. No to czekamy, można także wysyłać zdjęcia. Można pisać, można się nagrywać. To wszystko w naszej aplikacji, więc co tylko chcecie.

0: A propos tych zestawów, które zabieramy ze sobą w trasę i przy pierwszej, lepszej, nadarzającej się okazji robimy sobie przerwę, piknik, odpoczywamy, ale przede wszystkim jemy. No to jest kolejna propozycja od Tomka i od Ilony. Stały zestaw podróżniczy. U nas to, uwaga, grahamka z masłem, z szynką, z papryką i z rukolą i dodatki dla zaawansowanych, czyli na przykład ser, pomidor. Nie ma wyjazdu bez tego zestawu, to wręcz taki rytuał. No i mama Ilonka dba o podtrzymanie tej tradycji z należytą pieczołowitością. My już niestety po urlopie, no i pięknych wycieczkach rowerowych w Lwinio, ale udanego urlopu życzymy tym, co dopiero jadą na urlop, Tomasz i Ilonka. Pięknie, wszystkiego dobrego dla was w takim razie, ale tak, to jest bardzo dobra opcja.
1: Jeżeli fajna. Chodzi o tą kanapkę, no, ale ona już jest bardziej do mojego kotleta.
0: Tak, bo bardzo często właśnie łapaliśmy się na tym, że w trasę zabieramy coś najprostszego, takiego, tak. Żeby, wiesz...
1: A tutaj grahamka
0: a tu
1: i rukola.
0: Jednak tak, no, troszkę tak fąfą.
1: Bardziej podwyższony level.
0: No, zdecydowanie. Już prawie gwiazdka wjeżdża. No dobrze, co zabieracie, co jest zestawem obowiązkowym, jedzeniowym w długiej trasie, takiej wakacyjnej? Tylko patrzeć i tylko czekać, aż się pojawi jajko na twardo. Naprawdę.
1: Myślę, ty zabierasz?
0: Błyskawicznie. Nie, ale kiedyś zabieraliśmy.
1: No i oczywiście tak, do tego było. Musi być solniczka, tak. I pieprzniczka, żeby to jajko doprawić.
0: Dobra, mamy 10 minut do godziny 8. Jedziemy dalej. Oczywiście i mamy dla was najświeższe informacje drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na S2 pojawiły się utrudnienia w Warszawie. Węzeł Puławska, węzeł Warszawa-Okęcie. 468 km. Samochód osobowy uderzył w ścianę tunelu. Na łącznicy S2 z S79 wiemy, że zablokowany jest lewy pas w kierunku Terespola. Jak widzę na mapach, to tutaj na razie utrudnienia w Warszawie się nie tworzą na S2, chociaż może w najbliższym czasie lepiej ominąć, oczywiście, jeżeli macie taką możliwość. No i tutaj też wcześniej

0: Niej nasi słuchacze pytali się o trasę, na przykład no właśnie do Gdańska, Gdyni, ale też na te wszystkie, do tych wszystkich miejscowości, jak Władysławowo, Chałupy i tym podobne. I mówiłam wcześniej, że nie ma większych utrudnień na autostradzie A1. Jeżeli jedziecie przez Grudziądz, Warlubie i Rulewo, na autostradzie A1, przypominamy, są prace drogowe. No i niestety ta sytuacja już się trochę zmieniła. Widzimy, że jest zdarzenie drogowe. Nie mamy na razie jeszcze informacji, co tam się wydarzyło, ale widzimy, że korek ma 3 kilometry. No i niestety tam trzeba albo postać, albo trzeba też objechać. Na przykład drogą krajową numer 91 jest taka możliwość, żeby zjechać i potem wrócić z powrotem na autostradową jedynkę. Jeżeli wiecie, co tam się dzieje i nie tylko tam na A1, to oczywiście dajcie nam znać. 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papam.
1: Plebiscyt Polskie Radio PL.
4: To była reklama. Jutro.

kompletujemy różne zestawy spożywcze, żywnościowe, piknikowe, wyjazdowe, takie, które idealnie sprawdzają się w długiej trasie. Zestaw obowiązkowy do chleba z masłem. Pięknie się zaczyna. Ser żółty, jajko na twardo, kotlet mielony. No i z takim zestawem to żadna wycieczka absolutnie się, bez takiego zestawu taka wycieczka absolutnie nie może się spełnić. Direx pozdrawia. Absolutnie, potwierdzam, bardzo mi się to podoba. Cześć ekipo, Kubuniu. Kawa, kabanosik, podstawowy zestaw turystyczny Hanczaka, który niebawem wyrusza z Małopolski ku wam. No to do zobaczenia, Kuba, w takim razie. Trzymaj się, ale tak, kabanosy bardzo często też się pojawiają, chociaż kabanosy mają to do siebie, że można je jeść podczas jazdy, podczas prowadzenia pojazdu. Wiadomo, że jakby to zawsze trochę rozprasza, ale szukamy takiego zestawu, że jednak człowiek zjeżdża na parking, rozkłada się i celebruje daną chwilę. I to jest zdecydowanie najprzyjemniejsze. No to można pisać cały czas, a ja teraz zaglądam na mapy pogodowe. 22 stopnie, Terespol 16 stopni, Zakopane.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to dzisiaj zachmurzenie będzie duże, ale na szczęście możliwe dzisiaj i w planach mamy większe przejaśnienia. W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i na wschodzie Polski. Natomiast na zachodzie z upływem dnia, czyli pewnie w drugiej połowie i pod wieczór, opady będą zanikać i ma się przejaśniać. Wysokość opadów w czasie burz na wschodzie na przykład 30 litrów wody na metr kwadratowy, na południowym wschodzie nawet do 40. Możliwe, że pojawi się także grad. Wartości na termometrach raczej wysokie, 22-23 miejscami na Pomorzu, na Warmii i na terenach podgórskich około 26. Kresek zobaczymy na termometrze w Polsce centralnej i 29 na południowym wschodzie. Wiatr dzisiaj będzie słaby, umiarkowany. Nad morzem także dość silny, porywisty nawet do 60 km na godzinę. W czasie burz też wiadomo, że dmuchnie trochę mocniej do 80. Proszę pamiętać, że w centrum też do 65 dmuchnąć może. Ciśnienie 995 hektopaskali w południe w Warszawie. Na początku zaliczymy spadek, a później zaliczymy wzrost, czyli klasyczny ciśnieniowy roller coaster.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A ciekawy jestem, kto z was jest, albo kto z was wybiera się do polskiej nowej wsi pod Opolem. Master Track. I to już 22. edycja? Matko, jak ten czas leci. Zajrzymy tam, tam jest Patryk Kuliszewicz. Ciekawy jestem, jak się bawi. No to o szczegółach na pewno w tej godzinie. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

Tak się dzisiaj złożyło, że w wielu przypadkach jedziemy na wakacje, więc postanowiliśmy stworzyć taki zestaw wakacyjnego żywienia albo zestaw do piknikowania podczas drogi, bo przecież robimy sobie przerwy co godzinę, co dwie. Czasami niektóre samochody są wyposażone w te funkcje, że same przypominają o tym, żeby zrobić sobie przerwę na kawę. No więc szukamy tego rozwiązania.

0: jedzenia, czyli takiego najlepszego, czyli co wyciągamy z bagażnika, co rozkładamy na stole i co jemy w trasie.
1: A tak na szybko to można wziąć sobie bułeczki, kabanosika albo serdelka i musztarda. I do tego sok. I też jest dobrze. Ale jak ktoś lubi wydziwiać, no to może sobie tam kombinować. Pozdrawiam, Marcin.
0: Oj, tam od razu wydziwiać. No jak człowiek zabiera musztardę w trasę, to też można było powiedzieć, że wydziwia.
2: Ja też z tą rukolą wtedy żartowałam. Ta, bardzo chętnie bym też zjadła taką kanapkę. Właśnie. Tylko to często jest tradycja, że jak już po prostu raz zrobimy jakąś rzecz, jakąś kanapkę, to ona już taka zostaje przez wiele, wiele lat.
0: No to zbieramy te wasze pomysły i zbieramy wasze zestawy na piknik w trasie. Robimy przerwę i co wyciągamy z bagażnika? Proszę bardzo, można pisać, można się także nagrywać głosowo. 12 minut już po godzinie 8. I lecimy z informacjami drogowymi dla was.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zaczynamy od informacji z drogi ekspresowej, z S2, węzeł Puławska do węzła Warszawa-Okęcie. 468 km, tam samochód osobowy uderzył w ścianę tunelu. Na łącznicy, czyli S2, na drogę ekspresową numer 79, to ten odcinek. Jeżeli chodzi o blokadę, to nie można przejechać lewym pasem w kierunku Terespola od godziny 7.30. Te utrudnienia będą jeszcze do godziny 10. I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o informacje od służb, chociaż przypominamy, że dość spory korek jest na autostradzie A1, to w miejscowości Rulewo, gdzie oczywiście prowadzone są prace drogowe na A1. No i ten korek ustawia się w kierunku Gdańska. O tym warto wiedzieć, chociaż też zaczyna się zdecydowanie większy ruch, jeżeli wyjeżdżacie z Warszawy, a w kierunku Płońska na przykład. I tu już chyba też można zgadywać, jaka to będzie trasa, jaki to będzie odcinek. Droga krajowa numer 7, a potem S7 w Czosnowie i w Dziekanowie Leśnym. Tutaj rzeczywiście często są te korki ze względu m.in. na prace drogowe. Tak jest też i dzisiaj. Jeżeli chodzi o korek, w tym momencie ma on 3 km, także najlepiej być może zjechać, jeżeli oczywiście macie taką możliwość, na przykład na drogę krajową numer 61 lub w tym Dziekanowie Leśnym postać troszeczkę, kilkanaście minut. Miejmy nadzieję, że dłuższy ten przejazd nie będzie. I to tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o trasy na ten moment. Jeszcze sobie przypomnijmy, że od godziny 6 trwają prace na S7, węzeł Lotnisko, węzeł Głuchów, gdzie trzeba zwolnić do 90 km na godzinę do godziny 17.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i proszę, proszę, Wojtek i Jasia piszą z województwa lubuskiego. Cześć PRK, ja dzisiaj nigdzie nie wyjeżdżam na swoim, no ponad litrze, to jest 1250, ale zaczynam pakowanie mojego wielbłąda. Namioty, śpiwory, materace, ubrania, propan do palnika, niezbędnik, no i w poniedziałek ruszamy do Norwegii. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, bo to akurat tam jest najważniejsze. 12 dni na motocyklach. Pozdrawiamy. Lewa w górę. Może uda się przekazać wam aktualne warunki gdzieś z trasy dla innych motomaniaków, którzy planują również zwiedzić północ. Pięknie, Wojtku, Asiu, no to ja już nie mogę się doczekać waszych raportów, waszych informacji, więc jeśli tylko będzie taka okazja, to róbcie zdjęcia, wysyłajcie je do nas, piszcie, jak wam się podróżuje. No i trzymamy mocno kciuki. To kiedy ten start? A, w poniedziałek. No dobra, no to do poniedziałku.

bułeczki z jajkiem sadzonym. Do tego słoik ogórków kiszonych i oczywiście kawa. Pozdrawiam Magdalena, Jakub, Oliwka i Mati. No piękny zestaw, naprawdę rewelacyjny. To jest taki dobry zestaw podróżnika, więc jeśli się zatrzymujecie, to ach, aż przyjemnie pomyśleć i przyjemnie sobie to wyobrazić. I coś tak czuję, że myślę, że nie jeden postój dzisiaj przed wami, a nie tamte hot dogi ze stacji, prawda? To jest jednak najlepsza opcja. Przygotować sobie w domu i zabrać ze sobą w trasę. My też się przygotowujemy i zabieramy was w trasę. No i oczywiście między innymi dzisiaj wybierzemy się także do polskiej Nowej Wsi pod Opolem. Tam totalne szaleństwo dla fanów dużych samochodów, dla fanów ciężarówek, ale i nie tylko. Coroczny zlot i coroczna impreza Master Truck Show. No i oczywiście nie mogło nas tam zabraknąć. Tam jest Patryk Kuniszewicz, z którym połączymy się już za kilka minut.

0: Ależ miło gramy dla was, żeby wam się przyjemnie i dobrze jeździło. Witam Polskie Radio Kierowców, Wojtek i Diego. Dzisiaj w trasie na ulubiony hel. Dzisiaj praktycznie wszyscy jadą nad morze. Coś niesamowitego. Bardzo się cieszę. No i tak załatwiając dwie sprawy za jednym zamachem, to pierwsza sprawa to śniadanie. No to najlepiej by było jajko na twardo, sól, kanapka z masłem, ogórek, pomidor, no i ser. Takie niskobudżetowe śniadanie z PRL-u. Ładne. Druga sprawa to światła, jeszcze raz światła. Jest pochmurno i przelotny deszcz. Pozdrawia Wojtek i Diego. Pamiętajmy, jeździmy na światłach mijania, nie korzystajmy ze świateł do jazdy dziennej, zwłaszcza, że faktycznie warunki pogodowe nie najlepsze. A warunki na trasie? No to posłuchajcie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No właśnie, jedziecie do Władysławowa, na Hel, jeszcze na przykład do Gdańska, do Gdyni, Sopot, tutaj nam się jawi na mapach i rzeczywiście korki już są. Mówiliśmy wcześniej, że to autostrada A1 na wysokości Rulewa i w Warlubiu, gdzie prowadzone są prace drogowe, ale i nie tylko. Jeżeli chodzi o autostradę A1, to przed miejscowością Lisewo również mamy korek, nie jest on długi, tam też oczywiście trwają prace drogowe, no ale widać, że te utrudnienia są już teraz i podobnie jest jeszcze w miejscowości Nowa Cerkiew, na wysokości miejscowości Nowa Cerkiew, gdzie również prace drogowe służb są. No i oczywiście ta autostrada A1 w najbliższym czasie może być delikatnie zakorkowana albo po prostu może być rzeczywiście troszeczkę utrudniony ten przejazd. Może trzeba zjeżdżać z autostrady A1 na przykład na drogę krajową numer 91, żeby ominąć utrudnienia. To nie wszystko, bo zdecydowanie ruch rośnie również już w województwie małopolskim przed węzłem w Balicach. To jedna informacja, a druga, że zaczyna być zakorkowana Zakopianka w drodze do Krakowa i w kierunku Zakopanego, no ale oczywiście tam też wiemy, że prace służb trwają od dłuższego czasu, dlatego ta droga krajowa, ta Zakopianka nam się korkuje. I na koniec jeszcze zajrzymy sobie, co się dzieje w Zakopanem, a powoli jest...

0: no rzeczywiście coraz większy ruch na drodze wojewódzkiej numer 958, to oczywiście ulica Nowotarska przed Rondem Solidarności. Te korki są, ale niewielkie, w Alei 3 Maja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze jeden głos od Was w naszej aplikacji.
3: Cześć PRK, dzisiaj 12, ostatni dzień podróży, a tak naprawdę powrót do domu po Norwegii. Pogoda się w końcu popsuła, zaczęło padać, wijać, odczuwalne 4 stopnie, więc wracamy. Dziękujemy za Wasze towarzystwo, bo słuchaliśmy Was jak tylko był zasięg sieci komórkowej, bo ciężko było w niektórych przypadkach, ale dawaliście nam dużo uśmiechu, dużo dobrej muzyki. Aby do przodu. Powodzenia dla wszystkich.
2: Bardzo dziękujemy, ależ miła wiadomość. No to teraz tak się zacząłem trochę martwić o naszych słuchaczy, którzy w poniedziałek właśnie motocyklowo startują do Norwegii. Jak się pogoda pogorszyła, ajajaj, niedobrze i odczuwalna 4 stopnie, no to miejmy nadzieję, że do poniedziałku to jednak wyjdzie na prostą.

To jeszcze 23 minuty do godziny 9. Pędzimy teraz w stronę Opola, a konkretnie Polska, Nowa Wieś pod Opolem. Tam Patryk Kuniszewicz i tam Master Track Show, czyli coroczna wielka impreza.

0: dla fanów ciężarówek, dla tych, którzy przez cały rok bardzo intensywnie i ciężko pracują, żebyśmy chociażby mieli wszystko w sklepach, no ale ten weekend zdecydowanie należy do nich. Oni dzisiaj nic nie robią, odpoczywają, imprezują i dobrze się bawią. No jak jest, Patryku, w polskiej Nowej Wsi?
1: Jest cudownie, jest fantastycznie, jest pogoda i o to chodzi. I święte słowa twoje, bo powiem ci, dajmy im 3 dni urlopu i właśnie od wczoraj świętują do niedzieli. Ja przyznaję szczerze, bo to w końcu lewa w górę, miałem taką pokusę, żeby przyjechać tutaj motocyklem, bo Kuba, sam wiesz, jak potrafi się zakorkować droga wojewódzka z Opola do Polski Nowej Wsi.
0: Niestety i to
1: no ale
0: bardzo.
1: Wczoraj, no przyznaję, no wziąłem osobówkę i bardzo dużo dużych, widząc napis Polski Radio Kierowców, po prostu mnie przepuszczała, więc cudownie, bardzo wam za to dziękuję. No i jak tylko się dojeżdża do Polski Nowej Wsi, to wszędzie widnieją napisy Master Track 2026, uwaga, strefa ciszy. No to po cichutku zacząłem się skradać, ale na miejscu już wielka feta i tak naprawdę wielkie świętowanie, już nikt nie przestrzega tych zasad, a to, co moją uwagę przykuło, jest sporo motocyklistów przyjechało i wiecie co? Królują takie maszyny amerykańskie, no bo jeżeli mamy tutaj ciężarówki, czyli DMC powyżej 3,5 tony, a nawet w niektórych przypadkach 40 ton i więcej, to tak samo w tej motoryzacji na dwóch kółkach króluje marka ze Stanów Zjednoczonych, czyli krążowniki Shoss, potężne chopery. Z chłopakami przybiłem piątkę, ale byli trochę zmęczeni podróżą, więc przerzuciłem się na auta. Ciężarowe, ale takie, których na polskich drogach raczej nie uświadczymy, bo to też rodem ze Stanów Zjednoczonych, czyli z długą, wyciągniętą maską. I to nie to, że 2-3 egzemplarze zobaczyłem. Jest tutaj naprawdę kilkanaście sztuk. Pytanie, skąd przyjechali?
2: Przyjechaliśmy spod Wągrowca, z Wielkopolski. Działamy przy dworku Róża Poraja w Budziejewie.
3: Macie prawdziwego amerykańskiego krążownika.
2: Byłem 5 tygodni w zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych i się zakochałem w tych autach. I oto ten egzemplarz przyprowadziłem z Aten na kołach. 50 godzin przygód, 3000 kilometrów i ten aerograf już zrobiłem na miejscu, dopieściłem go.
3: O, nie słychać, amerykański orzeł, no piękne, flaga amerykańska. Dlaczego takich samochodów jest tak mało na naszych drogach?
2: Drogi amerykańskie pozwalają na zestawy ohoho, dużo większa niżeli te 16,5 metra. Drogi amerykańskie są 2 razy szersze od naszych dróg, dlatego te auta się świetnie tam czują. Natomiast w Polsce, jeżdżąc takim autem, to naprawdę potrzeba dużo wyczucia i pokory.
3: Ale panu się udało.
2: Tak, mnie się udało.
3: Jak on brzmi, coś niebywałego.
2: Mnie się udało, bo dopowiem tylko, że to jest Kenworth, samochód ciężarowy i mam jeszcze 15 klasyków aut amerykańskich. Piękna kolekcja, retro poraj. Zapraszamy. Pod maską mamy 700 koni mechanicznych, Kenworth W900 z roku 1994.
3: Specjalnie dla was, bo nie ukrywam, że dla mnie też, bo jara mnie taka motoryzacja. No. 3, 2, 1.
1: Jak to brzmi! I ten dźwięk mnie właśnie dzisiaj obudził i takich dźwięków tutaj nie brakuje, bo tak jak sam powiedziałeś na początku, to jest święto ciężkiej motoryzacji, potrwa do jutra, więc was gorąco zapraszamy. Tak patrzę sobie teraz na to słońce, ale lampa daje, dzisiaj będzie znowu upał, nie zapominajmy pić wodę.
0: Mówisz poważnie?
1: Piękne Mówię słońce? Poważnie, jest tam... Jest piękne słońce, jest błękitne niebo i już od samego rana praży. Nawet powiedziałbym, ile jest stopni. 30 jeszcze nie ma. 20 z hakiem pokazuje tutaj termometr rtęciowy.
0: No to zazdrościmy zdecydowanie tych przepięknych warunków pogodowych, ale z drugiej strony to jest taka pewna prawidłowość, że na Master Tracku zawsze jest skwar, zawsze jest gorąco, upalnie i można się naprawdę nieźle opalić. Więc pamiętaj o czapce, pamiętaj o wodzie, no i słyszymy się po godzinie 9 koniecznie.
1: Dobrze, mamo. I wtedy też opowiem, co nas czeka w sobotę i w niedzielę.
0: Grzecznie, grzecznie.

0: To mamy kolejną informację do naszych słuchaczy, którzy już w najbliższy poniedziałek wybierają się motocyklowo w trasę do Norwegii. A propos norweskiej pogody, to z całym szacunkiem nie do końca się zgadzam z tymi informacjami, że zimno, że pada, że 4 stopnie w deszczowej krainie Bergen. Przepiękna pogoda. Zapraszamy. Pozdrawia Robert i Piotr. Bardzo dziękujemy za tę aktualizację, więc też mi się tak wydaje, że jednak ta pogoda dla naszych motocyklistów, dla naszych słuchaczy będzie łaskawa, więc nic tylko podróżować. A widoki, ach, cudownie, i te przepiękne drogi, i ta przepiękna przyroda, i ten zupełnie inny niż w Polsce kolor zielony w przyrodzie. No, to naprawdę zazdroszczę, więc udanej, fajnej podróży. Ktoś z was jeszcze wybiera się dzisiaj na wakacje? No to proszę bardzo, można pisać, można się pochwalić, można także nagrać wiadomość głosową, a my oczywiście zbieramy dla was informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: U nas na mapach też zielono, jak patrzymy oczywiście tutaj na te największe trasy, chociaż też zaczyna pojawiać się kolor żółty, czyli trudniejsze warunki na drogach, i tak jest cały czas na autostradzie A1. W kilku miejscach tak naprawdę. Zaczynamy sobie od A1 na wysokości Torunia, to jest Nowa Wieś, i tutaj rzeczywiście te korki są w obu kierunkach, czyli jeżeli jedziecie do Gdańska i jeśli zmierzacie do Łodzi. Dalej, raczej w kierunku już Gdańska są głównie utrudnienia na wysokości Lisewa. To jest oczywiście ten odcinek, który jest remontowany, i podobna sytuacja jest za Grudziądzem, czyli Rulewo i Warlubie.

0: gdzie też mamy zdarzenie drogowe, o czym mówiliśmy już wcześniej. Jeżeli wiecie, co się dzieje na autostradowej jedynce na tym odcinku autostrady bursztynowej, to oczywiście dajcie nam znać. Aplikacja jest cały czas dla Was dostępna. Korek ma tam w tym momencie 3 kilometry. Jeżeli chodzi o ostatni odcinek autostrady A1, no to to jest dokładniej Nowa Cerkiew, ta miejscowość, i utrudnienia są akurat w obu kierunkach, ale głównie w stronę Gdańska. To nie wszystko. Przypominamy, że są cały czas prace służb na S2 w Warszawie między węzłami Puławska i węzłem Warszawa-Okęcie. Tam na 468 kilometrze samochód osobowy uderzył w ścianę tunelu na łącznicy S2 z S79. No i mamy cały czas blokadę lewego pasa w kierunku Terespola. Te utrudnienia miały zakończyć się po godzinie 8, no ale już jest prawie 9, czyli się przedłużają. Czekamy na wiadomości od Was.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To wracamy do tego wątku motocyklowego, bo przecież lewa w górę w każdą sobotę od godziny 6 do godziny 11. Ile tych koni powinno być w tym motocyklu, żeby nie było za dużo, żeby było optymalnie? Czy przypadkiem nie jest tak, że z wiekiem rośnie apetyt na pojemności silników w motocyklach i rośnie apetyt na więcej mocy w tym motocyklu? No to jak to wygląda u Was? Bo znam też takich, którzy spokojnie zadowoleni są i mega szczęśliwi na 125, która tam z 15 koni ma. No to czekam na Wasze spostrzeżenia i wrażenia, ile to koni jest w Waszych motocyklach. Proszę bardzo, można pisać, można się nagrywać, a na Master Trucka na pewno jeszcze wrócimy po godzinie 9.00.

0: No i proszę, proszę, piękne warunki pogodowe dzisiaj. W wielu miejscach oczywiście, chociaż IMGW także wydaje ostrzeżenie przed burzami pierwszego i drugiego stopnia, a ten drugi stopień to głównie tutaj Bieszczady i okolice Podkarpacia. Natomiast pierwszego stopnia, no dla zdecydowanego obszaru naszego kraju. I ciepło, 23 stopnie teraz mamy w Terespolu na wschodzie. Natomiast przenosimy się na zachód, lądujemy w Zielonej Górze i tutaj mamy 18 stopni. Ten deszcz jeszcze jest i będzie nam trochę doskwierał. On jest wzdłuż wschodniej ściany. Natomiast z tego, co jeszcze dodatkowo widzę, to tak. Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, czyli Bydgoszcz-Toruń. Tutaj intensywne opady deszczu. Znad Poznania ten deszcz już się przesuwa. Do tego jeszcze Trójmiasto, Elbląg i te okolice. Natomiast na Warmii i na Mazurach już się trochę uspokoiło. No i bardzo dobrze. Oby tak właśnie było. No to dobrej, spokojnej podróży. Informacje pogodowe już teraz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Możemy trochę dzisiaj narzekać na to duże zachmurzenie, ale na szczęście z drugiej strony będą większe przejaśnienia. W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i na wschodzie Polski. Natomiast na zachodzie z upływem dnia opady będą zanikać. Wysokość opadów w czasie burz na wschodzie to około 30 litrów, na południowym wschodzie około 40 litrów wody na metr kwadratowy. Możliwe, że także opady z gradem. Temperatura maksymalna dzisiaj od 22-23 miejscami na Pomorzu, na Warmii i na terenach podgórskich, 26 stopni w Polsce centralnej do maksymalnie 29 na południowym wschodzie. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, nad morzem także może być dość silny w porywach do 60, no i w czasie burz porywy wiatru na południowym wschodzie i wschodzie do 80, natomiast w centrum i na południowym zachodzie wtedy, gdy burza się pojawi, nawet do 65 km na godzinę. Ciśnienie 995 hektopaskali, dzisiaj najpierw spadek,

0: a później wzrost.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To dokąd się dzisiaj wybieracie? Kto dzisiaj na urlop? Ręka w górę! Proszę bardzo, można pisać. Ciekawy jestem, dokąd dzisiaj jedziecie. Zdecydowanie przewagę mają ci, którzy wybierają się dzisiaj nad polskie morze. Takich słuchaczy mamy najwięcej. Kto wybiera się w inny region kraju, a może gdzieś za granicę? Proszę bardzo, zrobimy taki ranking najbardziej popularnego kierunku właśnie dzisiaj, w sobotę, na 3 minuty po godzinie 9. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Game. No.

0: Najintensywniejsze opady deszczu teraz w okolicach Słupska. No i cały czas ta strefa deszczowa przesuwa się, tak można powiedzieć, na północ, na północny wschód. Oby dzisiaj ten deszcz was za bardzo nie złapał i nie zmoczył. Tego wam życzymy. Witam. Kolejna wiadomość od naszej słuchaczki, tym razem od Kasi. Kierunek Bielsko-Biała. Wracamy z Koszalina. Pozdrawiamy Kasia i Pedro, pies owczarek niemiecki. Całą drogę was będziemy słuchać. Bardzo się cieszymy. No to Pedro, daj głos. No i ruszamy w trasę z kolejnymi informacjami drogowymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A stoimy na dwóch odcinkach. Na drodze krajowej nr 16 i na ekspresowej 8. To województwa warmińsko-mazurskie i województwo łódzkie. Najpierw zaczniemy od ekspresówki, od S8, węzeł Babsk do węzła Kowiesy, a w pobliżu miejscowości Chrzczonowice, 398 km, tam motorówka wypadła z przewożącej ją przyczepy i blokuje prawy pas w kierunku Warszawy. No właśnie, jeżeli chodzi o utrudnienia, to one są od 8.20 i do 9.20 niby powinny być rozwiązane, czyli już za

0: chwilę, no ale to oczywiście może się troszeczkę wydłużyć. Droga krajowa nr 16 Mrągowo-Mikołajki w pobliżu Baranowa na 215 km osobówka wjechała do rowu. No i tutaj niestety jest to poważna sytuacja, ponieważ wiemy już, że jedna osoba jest ranna. Ruch jest naprzemienny jednym pasem od 8.34 i akurat te utrudnienia powinny zakończyć się do 10.00. Czekamy na aktualizację od służb. Także jeżeli chodzi o przejazd, to najdłużej stoicie cały czas na autostradowej jedynce w Rulewie oraz w Warlubiu, gdzie trwają prace drogowe, to oczywiście wiemy, ale tam też jest zdarzenie drogowe i ten korek się wydłuża, ma on już w tym momencie 7 km, także zdecydowanie zalecamy zjechać na drogę krajową numer 91 w Nowych Marzach, potem można wrócić z powrotem na autostradę A1, no i kontynuować drogę do Trójmiasta. A jeżeli chodzi o Pomorze, no to krótko sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w tym Rozewiu, gdzie jest blokada drogi. Nie ma korków na drodze wojewódzkiej numer 215, no ale są spowolnienia w obu kierunkach. Jeżeli chodzi o te trasy pomorskie, to trzeba też wymienić Karwie, gdzie na tej samej trasie już są większe korki w obu kierunkach, czyli jeżeli jedziecie na przykład do Lubiatowa, już wspominanego dzisiaj, czy na przykład w kierunku Helu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No tak, tak. I nawet piszecie w aplikacji, że jedziecie właśnie w stronę morza. Pozdrowienia z wakacyjnej trasy Tarnów, Kraków i Międzyzdroje na końcu. SX4 i Tigi pozdrawiają. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego dla was. Kto jeszcze dzisiaj w wakacyjną trasę rusza o poranku? Jakie warunki panują na waszej drodze? Te drogowe to mniej więcej znamy, ale te pogodowe bardzo chętnie poznamy również, więc można napisać, można się nagrać. To wszystko w naszej aplikacji.

0: 20 minut.
1: Już po godzinie 9 podróżujemy z wami. Marek pisze do mnie. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, pani Emilio. Dzień dobry osobie realizującej. Dzisiaj Adam po drugiej stronie. No i dzień dobry wszystkim państwu. Dobrej soboty. Bardzo dziękujemy. Dobrej soboty również życzymy i robimy wszystko, żeby ta sobota właśnie taka była. Jeśli ktoś z was dzisiaj na przykład wybiera się nad morze, to bardzo chętnie was poprowadzimy właśnie w tamte rejony. Jeśli startujecie z jakiegoś miejsca, to proszę o punkt startowy i punkt docelowy. Bardzo chętnie prześledzimy dla was każdą trasę. A może na przykład ktoś nie na północ, tylko na południe. Wybieracie się w okolice Opola, na przykład Polska, Nowa Wieś. Tam kolejny dzień fantastycznej imprezy dla tych, którzy kochają duże samochody, duże ciężarówki i mają ochotę również poodpoczywać w ten weekend. Na co dzień intensywnie i ciężko pracują, żeby chociażby niczego nam nie brakowało w sklepach, żeby towary były dowiezione o czasie, a dzisiaj odpoczywają. No i dzisiaj Master Truck Show, kolejny dzień tej imprezy. Otwarcie punktualnie o godzinie 10, natomiast my jeszcze przed oficjalnym otwarciem zlotu połączymy się z Patrykiem Kuniszewiczem, a dzisiaj między innymi w programie pokazy driftu, ale także szereg konkursów. Ja uwielbiam zawsze patrzeć na bardzo precyzyjną jazdę kierowców ciężarówek, a tych konkursów tam właśnie opartych o tę zasadę precyzyjnej jazdy jest mnóstwo, no ale także trial motocyklowy, jest także specjalna konkurencja, która polega na tym, że trzeba pęknąć balonik, jadąc ciężarówką, która ma zainstalowaną taką sztycę z przodu.

No właśnie, więc dzisiaj będzie na co popatrzeć. To wszystko także będzie pokazywał wam Patryk w naszych mediach społecznościowych, więc zapraszam, tam właśnie odsyłam, a z Patrykiem słyszymy się już za kilka minut.

0: Zaglądam ponownie do aplikacji. Tam kolejne wiadomości od podróżujących w stronę morza. Ależ dzisiaj was wiele. Witam z tej strony, Agnieszka. Pozdrawiam z trasy z Częstochowy do Kołobrzegu. Pogoda nas nie zachęca. Humory na szczęście dopisują, a dwójka dzieciaków dodaje energii szerokiej drogi dla wszystkich kierowców. Bardzo dziękujemy, Agnieszko. Pozdrowienia również dla was. Na pocieszenie mogę powiedzieć, że chyba się trochę poprawi ta pogoda. Więc jakoś musimy wytrzymać te dni najbliższe, więc mam nadzieję, że jeszcze złapiecie piękne promienie słońca i piękny, gorący piasek na plaży.
1: A ja mam jeszcze pytanie do naszych słuchaczy, mogę? No bo tutaj rozmawialiśmy o tym, co zabieramy w trasy do jedzonka. No a ja się zapytam, co zabieracie na plażę, skoro wszyscy jadą właśnie nad morze.
0: Gorąca,
1: bo to też jest taka
0: tradycja
1: jest. Każdy ma swoją tradycję. Ja zabierałam na plażę zawsze brzoskwinie.
0: O, proszę,
1: zawsze
0: bardzo.
1: Tak było. Więc jestem ciekawa, co wy zabieracie.
0: No to ciekawy wątek. No to proszę bardzo, można się pochwalić. Tak przeglądam te długoterminowe prognozy jeszcze dla was. No, przyszły weekend fajnie wygląda. Jutro też bardzo przyjemny dzień. 21-24 stopnie bez opadów. No, dobrze jest. W poniedziałek może trochę popadać i trochę chłodniej. We wtorek już cieplej, ale już deszcz przelotny. W środę cieplej, 20 i deszcz przelotny. Dobrze będzie, naprawdę. A jak jest na trasach? Sprawdzamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: To ja też zacznę od tego, że dobrze będzie, ale czy jest? No niekoniecznie, jeszcze nie teraz. S5 Kostrzyn, Gniezno, w pobliżu miejscowości Wieżyce na 11 kilometrze mamy zdarzenie drogowe. Auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Bydgoszczy właśnie od 8.30 i do 10.00 będą jeszcze te utrudnienia. Natomiast S8 mamy dobre wiadomości z odcinka Babsk do węzła Kowiesy. To województwo łódzkie, 398 km, gdzie no, były utrudnienia właśnie z przejazdem, głównie w kierunku Babska. Motorówka wypadła z przewożącej ją przyczepy i blokowała prawy pas w kierunku też Warszawy głównie. Te utrudnienia od 8.20 były i miały zakończyć się o 9.20, więc tutaj służby się wywiązały akurat z tego czasu mniej więcej. Jeżeli chodzi o drogę krajową numer 16, to jeszcze nie przejedziecie przez miejscowość Baranowo. To odcinek Mrągowo-Mikołajki i przypomnę raz jeszcze, droga krajowa numer 16, 215 km. Tam samochód osobowy wjechał do rowu. Akurat jedna osoba została ranna. Tak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jeżeli chodzi o to, jak przejeżdżacie na krajówce, to wprowadzony jest przejazd jednym pasem.

0: naprzemiennie. I na koniec S2 Puławska Warszawa Okęcie, czyli Warszawa lotnisko, 468 km. Tam pojazd osobowy uderzył w ścianę tunelu na łącznicy S2 z S79. Zablokowany jest cały czas lewy pas w kierunku Terespola.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Monachium Szczecin się leci. Maciek z Trafika pozdrawia w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Również odpozdrawiamy. No i oczywiście także gramy, a że mamy taką zasadę, że gramy wszystkie te numery, których dobrze się słucha w samochodzie i nie tylko, no to teraz kolejny dowód.

0: To teraz cały ten świat, zwłaszcza ten świat dużych samochodów, dużych ciężarówek, jest w jednym miejscu, w Polsce, w polskiej Nowej Wsi pod Opolem, czyli na największym w Polsce, a może nawet i w Europie, zlocie fanów ciężarówek i w ogóle ciężarówek. Tam jest nasz człowiek Patryk Kuniszewicz, który od wczesnych godzin porannych przygląda się tym ciężarówkom i kierowcom też.
1: No i niektórzy już te auta swoje rozgrzewają.
0: Słyszę właśnie. No,
1: powiem szczerze, że naprawdę tutaj dzień powoli budzi się do życia, bo wczoraj był ten pierwszy, kiedy wszyscy przybili piątkę i całą noc naprawdę balanga na całego, no bo po całym roku trzeba było się spotkać, omówić to, co się wydarzyło. No a dzisiaj już taki dzień bardzo rodzinny. Naprawdę jest słońce, piękna pogoda, błękitne niebo. My czekamy tutaj na was, bo jest wiele atrakcji, takich, które mogą przyciągnąć i małych, i dużych, i zwolenników tych aut ciężarowych, ale także i dwóch kółek, a nawet i samochodów osobowych, bo program jest wyjątkowy, wyjątkowi są również i ludzie, jak mówi Sebastian Wątroba, prowadzący na osi, konferencjer w czasie Master Truck Show 2026 i aktor.
2: Przede wszystkim fantastyczni ludzie, no bo tacy tutaj są zawsze, co roku. A z programu, oczywiście to, co już jest sprawdzone, czyli różne konkursy typu, nie wiem, ciągnij pchaj, ciężarówkę Mana, czy też, nie wiem, slalom z beczkami oleju, czy też na przykład konkurs dla taty i syna przetaczanie opony. To są fantastyczne rzeczy, przy których bawią się i duzi, i mali. Oprócz tego, oprócz oczywiście różnych konkursów, też koncerty. I też tematyka różna, bo i będzie zespół Honker, czyli dobra porcja bluesa, dobra porcja rocka. Będzie też Ines, czyli taka bardziej taneczna muzyka. Będzie później na końcu na przykład DJ Marecki, czyli już takie hity do poskakania, potańczenia.
3: No i to co najważniejsze, wybieramy tę najpiękniejszą.
2: Dokładnie, wybieramy tę najpiękniejszą ciężarówkę. Co roku nie będzie łatwo, bo te ciężarówki są naprawdę piękne.

0: ale to już jest na szczęście trudne zadanie dla jurorów. Myślę, że jak co roku poradzą sobie z tym znakomicie.
1: Oj, wybierzemy dopiero jutro, dzisiaj się świetnie bawimy i tak naprawdę dla tych, którzy no, kochają na przykład takie ekstremalne emocje, to ja od razu mówię, też ich nie zabraknie, bo jest specjalna płyta, specjalnie przygotowany tor, gdzie driftują i samochody osobowe, ale także i ciężarówki i choćby to warto zobaczyć, oczywiście wszystko w bezpiecznych warunkach, legalnie, bo taki właśnie jest Master Truck Show 2026. Zresztą, Kuba, ty wiesz, niektórzy odliczają rok od Master Trucka do Master Trucka.
2: Dokładnie i wiernie się trzymają tej zasady, więc nie może ich nie być na tej imprezie. Natomiast dzisiaj mój ulubiony dzień i moje ulubione wydarzenie na tej imprezie, czyli godzina 21, gdy zrobi się już trochę ciemniej, pokaz świateł, czyli takie light show, wtedy wszystkie ciężarówki uruchamiają maksymalnie dużo świateł, trąbią, więc jest głośno, jest wyjątkowo, magicznie wręcz, no a później o godzinie 22 klakson do nieba, to także dla całej społeczności Master Trucka bardzo ważny moment, bo to hołd dla kolegów, których już z nami nie ma. Więc wyjątkowa impreza z wyjątkowym klimatem. Warto wpaść, warto zobaczyć, ale też warto z naszym człowiekiem Patrykiem Kołniszewiczem przybić piątkę. No to w takim razie do usłyszenia, Patryk. Dobrej zabawy. No i czekamy na relacje w mediach społecznościowych, również i na antenie Polskiego Rady Kierowców.
1: Do usłyszenia. Pamiętajcie, Polska, nowa wieś pod Opolem i 45. i 46. Krajową i A4 na pewno dotrzecie na miejsce.

0: 10 minut. Zostało nam jeszcze do godziny 10. Jak tam wasza trasa? Potrzebujecie pomocy, dobrej rady albo prześledzenia tej trasy, to oczywiście jesteśmy do waszej dyspozycji. Jeśli potrzebujecie dobrej muzyki, to dobrze trafiliście. A informacje drogowe już teraz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Trochę to wszystko podsumujemy. Po 9 doszło do 3 zdarzeń drogowych, o których informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Najpoważniejsza sytuacja jest na drogach krajowych. W województwie wielkopolskim w Kotowie, czyli między Ptaszkowem a Granowem, zdarzyły się 3 samochody osobowe. Już teraz wiadomo, że 2 osoby są ranne. Droga krajowa nr 32 jest teraz całkowicie zablokowana. Na miejscu działają służby i wprowadzony został objazd drogami lokalnymi. Jeżeli chodzi o ustalanie szczegółów wypadku, no to tam prawdopodobnie drogowcy popracują dłużej, bo już w tym momencie wiemy, że krajówka będzie zajęta przynajmniej do 13. Na drodze krajowej nr 16 w województwie warmińsko-mazurskim w Baranowie samochód osobowy wpadł do rowu. Tam jedna osoba jest ranna, między Mikołajkami i Mrągowem wprowadzony jest przejazd naprzemiennie jednym pasem. Na wielkopolskim odcinku S5 w Wieżycach auto osobowe uderzyło w bariery, nie ma możliwości przejazdu do Bydgoszczy i planowo prace na tym odcinku mają zakończyć się do 10.30, ale są też dobre wiadomości, ponieważ wiemy, że przejezdny jest odcinek S2 w Warszawie od węzła Puławska do węzła Warszawa-Okęcie. Na 468 kilometrze samochód osobowy uderzył w ścianę tunelu na łącznicy S2 z drogą ekspresową nr 79, ale teraz można już jechać na spokojnie w kierunku Terespola.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A wy dzisiaj dokąd zmierzacie? Jakie warunki drogowe i pogodowe panują dzisiaj na waszej trasie? No to czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców tekstowo i głosowo.

0: robi się upalnie już.
1: Bo na przykład w Rzeszowie termometry IMGW pokazują 25 stopni, czyli gdzieś może być trochę mniej, gdzieś może być trochę więcej. To są takie wartości trochę uśrednione. Bardzo często zgłaszacie właśnie, że u was jest zdecydowanie cieplej, no ale to są dane od IMGW. Natomiast najchłodniej teraz mamy w Resku, 18 stopni pokazują tamtejsze termometry w stacjach badawczych. Co z tym deszczem, pewnie zapytacie? No on jest, no i dzisiaj nam będzie towarzyszył. Teraz z tego co widzę, to chyba najintensywniej może teraz popadać, sprawdzam godzinowo. No nie, jeszcze w okolicach Torunia nie, ale w Bydgoszczy już tak, zdecydowanie, więc tutaj teraz się jakoś nawarstwiły te chmury deszczowe. No i cały czas Trójmiasto, Elbląg, w ogóle Pomorze, ale także ta strefa opadów deszczu w okolicach godziny 15-16 wyląduje na Warmii i na Mazurach, więc w Olsztynie padać będzie i na Suwalszczyźnie również. Szczegóły już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dzisiaj zachmurzenie duże, ale większe przejaśnienia możliwe. W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i we wschodzie Polski także. Natomiast na zachodzie z upływem dnia opady zanikające, wysokość opadów w czasie burz na wschodzie kraju około 30 litrów, na południowym wschodzie 40 litrów. Możliwy także grad. Temperatura maksymalna od 22-23 miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich do 26 w Polsce centralnej i 29 na południowym wschodzie. Natomiast wiatr, no on słaby, umiarkowany, chociaż nad morzem może być dość silny w porywach do 60. No i oczywiście, gdy tylko pojawią się burze, to też dmuchnie trochę mocniej do 80 nawet. Ciśnienie w Warszawie w południe 995 hektopaskali. Przewiduje się spadek, a potem jeszcze wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Kto z was dzisiaj motocyklowo rusza w trasę, no to proszę się pochwalić, dokąd dzisiaj jedziecie. Przecież nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani motocykliści. A może właśnie wykombinowaliście taką trasę, że uda wam się ominąć tę strefę deszczową i nic wam absolutnie nie zepsuje tego przedpołudnia sobotniego. No to lewa w górę dla was, 2 minuty po godzinie 10. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: No wrócę na sekundę jeszcze do tych zestawów śniadaniowych, zestawów, z którymi ruszamy w trasę i bardzo chętnie lubimy robić sobie takie pikniki przy drodze, gdzieś na mopie albo gdzieś ewentualnie na takim parkingu skrytym w lesie. Kiedyś jak nie było ekspresówek, to były tylko takie i były chyba najfajniejsze moim zdaniem. Zwłaszcza duży drewniany stół, wiesz, tak, taki drewniany namiot, taka wiata, no to było super, jaki to był klimat, tam pająki, zazwyczaj gniazdo os na górze, no fajnie było. No to właśnie kanapka z szynką i świeży ogórek. To jest moja kandydatura.
1: Definicja
0: właśnie.
1: Definicja twoja szczęścia.
0: Tak, właśnie. Tak jest, właśnie przed chwilą zrobiłem sobie taki piknik. Po pierwsze, bez drewnianego stołu, bez drewnianej wiaty, no ale i tak było bardzo smacznie.
1: To ja muszę wyrazić tutaj swój smutek, ponieważ zapytałam się o tą plażę. Na razie nic nie wiemy. Co, nie jecie nic na plaży, moi drodzy?
0: Właśnie, właśnie. No coś, jak to jest?
1: A ty co jesz na plaży?
0: Nic, na razie nie mam mnie na plaży.
1: Ja jak właśnie jestem, to jem te brzoskwinie, a jestem ciekawa, co wy jecie.
0: Ja właśnie nie jadam chyba nic na plaży, wiesz, bo to tego piachu za dużo później wchodzi,
1: tak.
0: Zwłaszcza na polskiej plaży, bo jakby wieje nad Morzem Bałtyckim.
1: A potem masz piach na tej brzoskwini. Masz rację,
0: coś tam zjeść.
1: I wszystko chrupie w zębach.
0: Właśnie. S6 Słupsk. Dostaliśmy zdjęcie od naszego słuchacza Adama, który pozdrawia intensywne opady deszczu. No, to potwierdzają mapy satelitarne, tak to może wyglądać, ale jedź spokojnie, zaraz się poprawi, zaraz przestanie padać, więc dobrej, spokojnej podróży. Bardzo dziękujemy za te informacje drogowo-pogodowe. 11 minut po godzinie 10, jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dobre wiadomości z drogi krajowej numer 16 mamy. Mrągowo-Mikołajki w pobliżu Baranowa w województwie warmińsko-mazurskim został już odblokowany odcinek. Na 215 kilometrze, przypomnijmy, pojazd osobowy wjechał do rowu. Tam jedna osoba została ranna i prowadzeni byliście jednym pasem naprzemiennie od 8.34. Informacje dostaliśmy dosłownie 10 minut temu, także krajówką można już jechać. S5 to Łbowo do Gniezna Południe w pobliżu miejscowości Iwno. Na pierwszym kilometrze tak naprawdę tego odcinka S5 mamy kolizję samochodu osobowego z barierami. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Bydgoszczy od 9.20. Kolejna wiadomość z drogi krajowej numer 32. Jeżeli chodzi o województwo, to także wielkopolskie 139 kilometr tej drogi krajowej. Ptaszkowo-Granowo na wysokości miejscowości Kotowo. Na 139 kilometrze zderzyły się trzy samochody osobowe. Tam dwie osoby są ranne i to chyba najpoważniejsze zdarzenie drogowe w tym momencie. Tam droga jest całkowicie zablokowana, ale przejechać możecie. Wytyczono objazd drogami lokalnymi. No i te prace będą do 13, także no trzeba omijać w tym momencie ten odcinek drogi krajowej. Jeśli chodzi o to, co się dzieje na trasach, to na pewno trzeba powiedzieć, że poza autostradą A1 i tą wiadomością, że tam jest spory ruch, to trzeba powiedzieć parę słów jeszcze o autostradzie A4. Gliwice na tym odcinku A w kierunku Opola mamy dość spory korek. W drugą stronę, jeżeli wyjeżdżacie z Katowic na wysokości Jaworzna, też mamy dość sporo samochodów. No i ciasno jest już dosyć na autostradzie A4 w Balicach, czyli przed wjazdem do Krakowa. Oczywiście na Zakopiance jest

0: już trudniejsza sytuacja. Tam trwają prace drogowe przed wjazdem do stolicy województwa małopolskiego. No i droga krajowa numer 47, o niej dzisiaj nie mówiliśmy. To trasa z Nowego Targu do Zakopanego, gdzie korek, oj, mamy bardzo duży. Szaflary, Bańska Niżna, Poronin, głównie w kierunku Zakopanego, chociaż w drugą stronę, czyli do Krakowa, też te korki są.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trochę mnie zmartwił nasz słuchacz Adam, wysyłając to zdjęcie z tej zapadanej Polski, a raczej zapadanej części Polski, więc może jednak gdzieś piękne słońce, no to może uda mi się was namówić na szybkie raporty pogodowe. Gdzie jest słońce? Szukamy słońca. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie pada, no i za chwilę będziemy wiedzieć, dokąd jechać, a dokąd nie.

0: I ponownie zaglądam do aplikacji, ale obrodziło wiadomości odnośnie tego, co się dzieje u was na waszej trasie. Ustka nie pada już, jest, ale słońca brak. Beata z Reni pozdrawia. Bardzo dziękuję za te informacje z nadmorskich miejscowości. Kuba, w Słupsku już nie pada. Do Ustki tylko 13 km. Szybka kawa i powrót do Wrocławia. No to kawał drogi. Szczerze mówiąc. Wszystkiego dobrego również. Dzień dobry, słońce jest w Tarnowie i 24 stopnie, pozdrawia Ania. Aniu, wszystkiego dobrego dla ciebie, bardzo dziękuję za te informacje. Czyli mamy słońce na nie na północy, tylko na południu kraju. To też cenna wiadomość. S17 pozdrawia Zbyszek z Mondeo. Ale informacji pogodowych tutaj raczej nie widzę. No nie ma. Napiszę króciutko. Rano się wydawało, że będzie padać, ale na ten moment mamy 27 stopni. Piękne słońce i piękną pogodę. Lekko pochmurno, wiaterku brak, tak? Chyba tak. Zapraszam wszystkich do słonecznego łańcuta. Pozdrawia Sławek z pomocy drogowej. Pozdrawiamy Sławku. Białystok pół godziny temu lało. Teraz się przejaśnia. Sławek z białego auta. I Stoku też. Pięknie. Wszystkiego dobrego, Sławku. Bardzo dziękuję za te informacje. A propos jeszcze tej plaży, to jest rozwiązanie, jest pomysł odnośnie tego, co zabieramy na plażę.
1: Jakby torbę na plażę pakowała nasza córka, to by zabrała kulu-kulu, czyli borówki, winogrona i suchy naleśnik. To jest zestaw plażowy. Pozdrawiamy. Na drogę też dobre.
0: Fajne, naprawdę fajne. Tylko to się jakoś ze sobą łączy, tak? To chyba trzeba zrobić taką pacie z tego kulu-kulu i ewentualnie te pacie do tego suchego naleśnika. Witam na plaży, biorę bułkę z masłem i ogórki małosolne, obowiązkowo. Arbuz też, pozdrawia Katarzyna. Fajny zestaw. Arbuz w ogóle jest bardzo dobrym takim owocem na plażę i też w plener i w ogóle na piknik. Sprawdza się zdecydowanie. No dobrze, jak tam trasa z Gdańska do Nowego Dworu Mazowieckiego? Zaraz się tym zajmiemy. Zostańcie z nami, słuchajcie uważnie, bo jest jeszcze jedno pytanie odnośnie trasy. Do tego pytania także wrócimy punktualnie o godzinie 10.30.

0: 29 minut po godzinie 10. Jak tam trasa z Gdańska do Nowego Dworu Mazowieckiego? Pozdrawiam serdecznie moje ulubione radio. I teraz uwaga, fajne słowo. Wszystkich speakerów z piękną dykcją oraz ekipę z ulicy Poziomkowej, z którą właśnie wracamy do domu. Joanna z Kijanki pisze. No fajnie, jakby fajnie. Ja nie słyszałem jeszcze w swoim kontekście słowa speaker, ale niech będzie.
1: No bo tak to się kiedyś w ogóle
0: mówiło. No tak, to onegdaj się mówiło zdecydowanie. Kiedyś w polskim radiu pracowali speakerzy, zdecydowanie. Absolutnie się z tym zgadzamy. A wracając do trasy z Gdańska do Nowego Dworu Mazowieckiego.
1: Sprawdzamy sobie. Dobrze, słuchajcie, mamy tutaj naprawdę dużo wiadomości. Zacznijmy właśnie Gdynia-Włocławek, tak? To tak, ta trasa? No tutaj tych utrudnień jest dość sporo. Jeżeli mielibyście akurat jechać autostradą A1, to rzeczywiście ta trasa może się wydłużyć nawet o kilkadziesiąt minut, tak myślę. No i tutaj, jeżeli chodzi o odcinek za Toruniem, już autostradowa jedynka nam się korkuje, głównie na wysokości Lisewa, to nie wszystko, bo w Arlubie tutaj też trwają prace drogowe, także tam, gdzie możecie, to zjeżdżajcie. Tak na przykład można zrobić w Grudziądzu. Można zjechać na drogę krajową numer 91 i sporo tych korków ominąć, bo też dalej na wysokości Pelplina trwają prace drogowe i mamy korek oczywiście. Także omińmy to albo musimy postać troszkę dłużej,
0: no,
1: co wolicie.
0: Niestety, no co zrobić? No trudno tutaj wybierać. Ale jest dużo także pozytywnych wiadomości.
2: 122 km autostrady A1 korek w stronę Gdańska. Roboty drogowe rozbierają barierki. Pozdrawiam Mateusz z rodziną.
0: To nie była pozytywna wiadomość, że jest korek. No dobra, to może teraz będzie troszkę lepiej?
3: Dzień dobry, Marcin, Olga i Helenka z tej strony z Tucsona. Jedziemy z Gdyni w stronę Włocławka do Nowego Duninowa. Macie jakieś informacje o utrudnieniach na trasie? Pozdrawiamy.
0: Powiedz, że nie ma żadnych.
1: Nowe. No to powiem, że nie ma żadnych.
0: Ale faktycznie mówisz prawdę?
1: Wiesz co, patrzyłam na coś innego. Czy ty powiesz mi jeszcze raz, jaki to był
0: odcinek? Do Duninowa, czyli w okolice Włocławka, w stronę Włocławka.
1: No właśnie o tym Włocławku też już mówiliśmy, więc jeżeli chodzi o ten odcinek Gdynia-Włocławek, to troszeczkę jest, ja zaraz dosłownie to wpiszę i powiem dobra. Za sekund kilka, dobra?
0: No to jedziemy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Więc tak, Gdynia-Włocławek. Jeżeli chodzi o ten odcinek, no to bardzo dużo się tutaj dzieje. Co ja mogę powiedzieć? Jednak nie, to nie będą pozytywne wiadomości, ponieważ no, autostradowa jedynka tutaj jest przebudowywana w kilku takich znaczących miejscach, o tak to można nazwać. Dlatego Pelplin, tutaj w Arlubie są największe utrudnienia właśnie na tych odcinkach autostrady. Także szerokości życzymy na drogach, albo można zjeżdżać na te drogi, o których mówiłam wcześniej, albo troszeczkę sobie tego czasu doliczyć do przejazdu. Jeżeli chodzi o wiadomości od służb, to cały czas mamy na mapach S5 Łubowo do węzła Gniezno Południe w miejscowości Iwno. Mamy kolizję samochodu osobowego z barierami. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Bydgoszczy od 9.20. Jeżeli chodzi o drogi krajowe, 32 Ptaszkowo-Granowo. W pobliżu Kotowa na 139 kilometrze był poważny wypadek trzech samochodów osobowych, które się ze sobą zderzyły. Dwie osoby są ranne i droga jest zablokowana już od 9.20, ale możecie bez problemów przejechać drogami lokalnymi, tak informuje nas Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jeżeli chodzi o trasy, to jeszcze na mapach widzimy, że coraz większy ruch robi się pod Szczecinem, czyli autostradowa szóstka przed wjazdem do Szczecina na węźle Klucz są te problemy. I jeszcze, jeżeli wyjeżdżacie z Polski w kierunku Berlina, czyli do Niemiec, to w Kołbaskowie mamy rzeczywiście większy ruch, tam dość mocno przewężona jest autostrada.

0: i kierowcy stoją na odcinku 4 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze jedna wiadomość w aplikacji a propos tego, co zabieramy ze sobą na plażę albo w ogóle w trasę, na taki piknik, jak wypełnić tę przerwę w trakcie jazdy. Witam, przypomniało mi się, że jak na plażę zabieraliśmy owoce i bułki słodkie, to zmorą, absolutną zmorą były osy, które pojawiały się bardzo szybko, więc trzeba było to szybko zjadać. Pozdrawia Paweł z BMW.

0: Ależ nam się fantastycznie dzisiaj podróżuje, nawet jeśli gdzieniegdzie tam ten deszcz trochę pada, trochę się rozmazuje na przedniej szybie. W ogóle się tym proszę nie przejmować. Jedziemy, przecież mamy lato, mamy wakacje, więc możemy wypoczywać. W wielu przypadkach jedziemy właśnie nad morze, natomiast proszę pamiętać, niezależnie od tego, dokąd jedziemy, czy na północ, czy na południe, czy na wschód, czy na zachód, róbmy sobie przerwy i w ogóle za każdym razem pamiętajmy o tym, że jeśli wsiadamy do samochodu, to wakacje i urlop zaczynają się nie od momentu, kiedy dojedziemy do celu, czyli otworzymy domek kempingowy, przyczepę, czy ewentualnie wejdziemy do hotelu, tylko od momentu, kiedy wsiadamy w garażu jeszcze do samochodu. Zapakujemy się wszyscy, mamy wszystko przygotowane w samochodzie i ruszamy w trasę. To już jest urlop. Czerpmy przyjemność, ogromną przyjemność z prowadzenia pojazdu. Odpoczywajmy za kierownicą, no i róbmy sobie przerwy. A jak już robimy sobie przerwy, to miejmy coś dobrego do jedzenia.
1: Ja na plażę, piknik, zabieram zawsze kiełbasę w rękę, suchą bułkę, jajka na twardo i ogórek małosolny. Moja żona co prawda krzyczy na mnie, ale ja to bardzo lubię. Pozdrawiam, Bartek z Marysią ze Skody.
0: Kompletnie nie rozumiem, dlaczego żona krzyczy. Może za mało. Już.

0: No i proszę, proszę, witam i pozdrawiam z drogi wojewódzkiej 747 w województwie lubelskim. Powrót po 2 tygodniach w trasie do bazy, zostało 30 kilometrów. Jak widać, pogoda piękna, pozdrawiam, Paweł, zaglądam. No, faktycznie, przepiękne zdjęcie, przepiękna, fantastyczna pogoda. Pawle, wszystkiego dobrego, dobrego powrotu do domu, uważaj na tych ostatnich kilometrach, bo to zazwyczaj najniebezpieczniejszy odcinek, czyli już wydaje nam się, że już jesteśmy w domu, już witamy się z gąską albo z kimś tam. No i właśnie, niestety wtedy jesteśmy najbardziej rozproszeni, więc proszę, proszę o tym pamiętać. 10 minut zostało do 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Powtarzamy wiadomość z S5, to węzeł Łubowo do węzła Gniezno Południe w pobliżu miejscowości Iwno. Tam jest kolizja samochodu osobowego z barierami energochłonnymi. Zablokowany mamy lewy pas w kierunku Bydgoszczy od 9.20. Zakończyły się prace na drodze krajowej nr 16, Mrągowo-Mikołajki. To taka przypominajka w miejscowości Baranowo, czyli w województwie warmińsko-mazurskim. Natomiast Pomorze bardzo duży ruch jest na trasie wojewódzkiej nr 216 prowadzącej do Władysławowa i do Rozewia, a także na drodze wojewódzkiej nr 215, czyli przez Puck. Ta droga wojewódzka prowadzi przez Gnieżdżewo i przez Swarzewo. Najwięcej samochodów ustawia się w tym momencie chyba we Władysławowie, gdzie jest zator. Mowa głównie o rondzie imienia świętego Jana Pawła II i o trasach, którymi do tego ronda dojeżdżacie. Na miejscu działają także służby i policja. Na mapach widzimy dwie informacje o zdarzeniach drogowych. No a pozostając na Pomorzu, jest przewężenie trasy S6 do węzła Gdynia Wielki Kack w kierunku Gdańska. Ta sama ekspresówka przewężona jest w tym samym kierunku, na węźle Gdańsk-Karczemki. No i podobna sytuacja jest za węzłem Gdańsk-Południe w Rusocinie. I to także nitka w kierunku Łodzi. To oczywiście nie wszystko, bo tych utrudnień mamy więcej, ale to już za 20 minut. Natomiast jeśli wy chcecie nam powiedzieć, co się dzieje na trasach, zarówno tych pomorskich i nie tylko, to oczywiście aplikacja jest do waszej dyspozycji.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cześć, z tej strony rodzina Sikorek. Dzisiaj jedziemy z Nakła nad Notecią do Lublina. Wcale nie nad morze. Co roku góry, tym razem w drodze w Bieszczady, A1, a teraz już A2 czysta. Do jedzenia mamy kiełbaski górskie, uwolnione przez dzieci, i chałkę upieczoną wczoraj przeze mnie. Nie zabraknie też chrupek kukurydzianych, by choć na chwilę zakleić buzię dwójki dzieci.
3: Come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need

0: Ależ to jest dobry numer. No mam nadzieję, że ten prawy pedał, skrajny prawy pedał w waszych samochodach jakoś przez przypadek oczywiście za głęboko tam nie wszedł w tę podłogę. Ale no to tak gramy, no przepraszamy, no to jest efekt uboczny czasami, no.
1: No wiem.
0: Ale oby się człowiek od razu zreflektował.
2: Ale pod kontrolą.
0: Ten szał
2: pod kontrolą.
0: Tak jest, dokładnie, zawsze pod kontrolą. Monika Gniewaszewska
2: z
0: wami.
2: Dobry.
0: Po godzinie 11:00. W takim razie ja idę zobaczyć, jak jest na zewnątrz.
2: Idź zobacz, jest duszno.
0: Tak?
2: Duchota.
0: A słońce jest?
2: Ajajaj. Jest słońce.
0: No to pięknie. No to lecę. Dobrego weekendu, udanej soboty, fantastycznej podróży z PLK z Polskim Radiem Kierowców.
2: Dobrego.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, zgodnie z zapowiedzią wjeżdżamy na wysokie obroty.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Ale absolutnie będziemy podróżować sobie razem bezstresowo, bo o to chodzi tak naprawdę, jeśli ktoś jest w podróży na wakacje, albo i też nie w podróży na wakacje, tylko do jakichś swoich obowiązków, albo po prostu jest z nami w domu, co nas bardzo też cieszy. No ale o pogodzie będzie teraz, bo to jest ten moment, 11 na zegarach i właśnie o tej porze mówimy wam, co dzieje się w pogodzie. Otóż sytuacja jest taka, że mamy ostrzeżenia przed burzami. Zagrzmieć może właściwie w prawie całym kraju. Wyjątkiem jest zachód, gdzie jeszcze mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, ale one zgodnie z zapowiedziami synoptyków będą sobie w ciągu dnia zanikać. Natomiast te burze będą sobie wędrować przez centrum, wschód kraju, południowy wschód, południe kraju i też miejscami na północy kraju, na północnym wschodzie, ale też nad morzem. Może się zdarzyć, że gdzieniegdzie zagrzmi. Jeśli chodzi o temperaturę, to ona taka powyżej 20 stopni, właściwie w całym kraju, nawet pod 30 miejscami. Pod 30 to jest na Lubelszczyźnie, ale na Podkarpaciu, też miejscami w Małopolsce, chociaż Zakopane na przykład to w ciągu dnia maksymalnie 24 stopnie. 28 na przykład w centrum, pokazać mają termometry w Warszawie, 26 w Świętokrzyskiem, ale już 21 w Zachodniopomorskim, więc dość duża ta różnica temperatur, choć nie za duża. Jednak umówmy się, mamy lato. To jest pewne, przynajmniej tyle, jest ciepło. Najcieplej w tej chwili 26 stopni to jest Rzeszów, a najchłodniej w Koszalinie. No i ta temperatura jeszcze sobie wzrośnie zgodnie z zapowiedziami synoptyków. Uważajcie na siebie, bo te burze mogą być miejscami gwałtowne, zwłaszcza zgodnie z tym, o czym mówią synoptycy na południowym wschodzie kraju. To tutaj te opady mogą być intensywne, intensywnie też może zagrzmieć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i tę wspólną podróż będziemy mieć razem do godziny 17 na wysokich obrotach. Zapraszam was serdecznie, Monika Gniewaszewska.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. To jest ten moment, w którym sprawdzamy sytuację dla Was na drogach. Robi to teraz Kamil Olak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Moniko.
0: Jak twoje samopoczucie?
1: Super, czekałem na ten dzień.
0: Wiesz, powiem ci, że ja
1: że?
0: Też.
1: Tak?
0: Naprawdę.
1: Na ten duet?
0: Tak.
1: No to jedziemy.
0: Jedziemy.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: Trwają utrudnienia w Wielkopolskiem na trasie S5 między węzłem Łubowo a węzłem Gniezno Południe. W pobliżu miejscowości Iwno na pierwszym kilometrze tej trasy po kolizji auta osobowego z barierami energochłonnymi zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Bydgoszczy. Trwają też kłopoty w Wielkopolsce na drodze krajowej numer 32. Chodzi o odcinek Ptaszkowo-Granowo. W pobliżu Kotowa zderzyły się trzy auta osobowe i droga pozostaje zablokowana na 139 kilometrze. Obowiązuje tam objazd drogami lokalnymi. Nie odwołano też utrudnień w Dolnośląskiem na krajowej 8 pomiędzy Wrocławiem a Łagiewnikami. W pobliżu miejscowości Pustków-Wilczkowski w kierunku Kłodzka na 9 kilometrze auto osobowe wjechało do rowu i tam cały czas poruszamy się naprzemiennie. Patrząc na mapy w większych miastach na razie spokój. Wyjątkiem jest jak zwykle Warszawa, ale też nie ma zbyt wielu odcinków z poważnymi utrudnieniami. Na trasie S8 w obu kierunkach podróż stołecznym odcinkiem powinna przebiegać bez przeszkód. Niewielkie spowolnienia są na wysokości Marymontu. Wjazd do Warszawy krajową 7 od strony Trójmiasta też powinien przebiegnąć całkiem sprawnie, ale problemy są za to przy wyjeździe. Roboty drogowe na wysokości Młocin są powodem niewielkiego, ale jednak korka. I drugie takie miejsce, gdzie stracimy więcej czasu niż zwykle, to Dziekanów Leśny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK Polskie Radio Kierowców. Już za chwilę pojedziemy sobie do Opola. Tam jest Patryk Kuniszewicz i tam duże opanowały lotnisko.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Patryk Kuniszewicz już z nami teraz na antenie w polskiej Nowej Wsi. Ja powiedziałam, że to jest Opole, ale to jest niedaleko Opola, prawda, Patryk?
1: No bardzo blisko. Jeżeli jedziecie Krajową 45, Krajową 46, to nawet te remonty, które tam są przed samym Opolem, nie są straszne. Dojedziecie i wojewódzkimi dojedziecie, i A4 dojedziecie. To jest stolica dużej, ciężkiej motoryzacji. Przez ten weekend w końcu trwa Master Truck Show 2026.
0: No i co tam się dzieje, powiedz, bo to są niezwykłe samochody, pojazdy.
1: Oj, dzieje się, dzieje się. Wiecie co? To chyba was przywitam w takim trackerskim stylu, tylko będzie głośno, od razu ostrzegam. Jesteś na to, Monika, gotowa?
0: No, przygotowałam się, jak powiedziałeś. Dawaj.
1: Bo ja w tym momencie siedzę w ciągniku siodłowym, więc witam się z wami w ten sposób. Jak? Aż wszyscy dookoła podskoczyli. Przepraszam, to ja.
0: Ojejku, ale dobra, miło, słuchajcie. Miło. Jeszcze zapach benzyny. Tego brakuje.
1: Tak, tylko że to nie jest mój ciągnik siodłowy. To jest tak naprawdę ciągnik siodłowy naszego słuchacza, o, który właśnie filmuje i pewnie potem wrzuci na Instagrama. Puchaty ze Skanii jest również na zlocie. Cześć, Wojtek.
2: Cześć, witaj. Patryku. Witam was wszystkich serdecznie, gorąco.
1: Wiecie co? Nie uwierzycie. Przed chwileczką była parzona, bo to właśnie Wojtek codziennie rano zachęca nas do picia kawy w stylu włoskim, czyli fusiastą zalewamy wodą. Ty jeszcze chyba mi miodu dodałeś.
2: Tak, zgadza się. Dodałem ci, Patryku, troszkę miodu do tego.
1: I żeby to nie jest zwykła fusiara, to nie jest parzona. To jest kawa w stylu włoskim, czyli parzona. Smakuje wyśmienicie. Ale, Moniko, my postanowiliśmy z Wojtkiem ciebie wciągnąć w ten wir trackerski driverów, gdzie DMC jest powyżej 3,5 tony. Czy jesteś na to gotowa?
0: Tak, bardzo chętnie.
1: Słuchaj, tak porównując do twojego Passerati, ty masz pojemność, nie pamiętam, 1,9, 2,0?
0: No, 1,9.
1: Okej, to teraz Wojtek, jakie są pojemności w ciągnikach siodłowych? 1,5 litra, 2 litry czy trochę więcej?
2: No, troszkę więcej, od 5 w górę.
1: Od 5 litrów w górę, to jest raz. Czyli silniki są naprawdę 2-3-krotnie większe. Teraz tak, ile ma koni osobówka? No jak ma 150-200, to się cieszymy, bo już ma moc, prawda?
0: Prawda.
1: W ciągnikach prawda siodłowych to tych koni jest dużo więcej, bo zaczyna się wszystko od
2: 350 w górę.
1: Wow. Ale jest i 500 i 700 koni. Jeżeli chodzi o moment obrotowy, no jakoś te tony trzeba ciągnąć, więc tutaj w newtonometrach.
2: O, ciężko powiedzieć, to zależy w zależności od pojemności silnika i koni mechanicznych.
1: No właśnie, ale słuchajcie, jak już wprawimy to wszystko w ruch, to teraz ograniczenie prędkości. No nie pojedziemy więcej jak 80.
2: No zgadza się, 80 przepisowo na autostradach 80, na drogach krajowych jest 70, ale wiadomo, że te auta potrafią jechać i 90 km na godzinę.
1: I pamiętajcie, że ten zestaw, który naprawdę maksymalnie może mieć 40 ton i liczyć 16,5 metra, mówią przepisy?
2: Dokładnie.
1: To nie zatrzyma się w miejscu, więc jeżeli my teraz w wakacje jeździmy, a dużo jest ciężarowych, bo to w końcu dzięki nim mamy towar na półkach i wszystko, czego potrzebujemy, to nie wjeżdżajmy przed samą kabinę. Ja siedzę w tej chwili właśnie tutaj i tak naprawdę na 2-3 metry przed sobą nie widzę nic, bo to jest martwe pole.
2: Zgadza się. Na 2 metry przed siebie to kierowca nie jest w stanie nic zauważyć. Żadnego auta, które momentalnie wyjedzie, czy z lewej strony, czy z prawej strony. Jak się mówi...

0: mówi w naszym żargonie, przed twarz.
1: No właśnie, a do tego, jeżeli my jedziemy osobówką, ważymy 1,5–2 tony, wiadomo, ile zajmuje droga hamowania. Jeżeli tutaj mamy, no nie wiem, 7, 10, 20, a nawet 40, ta droga hamowania jest zdecydowanie dłuższa. I teraz, wiecie co, wielki szacunek mam właśnie dla kierowców zawodowych, których tutaj

0: No nie, no dzisiaj akurat o tej godzinie to mamy zakaz. To ciężarówki nie jadą, chyba że wiozą artykuły spożywcze i łatwo psujące się, typu mleko, czekolada, mięso. To te auto mogą jechać, a inne to muszą niestety stać.
1: To jest kolejny aspekt, na który właśnie chciałem wam podczas Master Trucka zwrócić uwagę, że kierowca zawodowy to nie jest taki freestyler na drodze, on też ma przepisy. Tak jak dopiero co mówiliśmy o prędkości, to przecież pamiętajmy, że po każdej jeździe, która trwa 4,5 godziny, musi być obowiązkowa pauza, która trwa...
0: 45 minut, minimum 45 minut.
1: To jest obowiązkowe.
0: Tak, zgadza się. To jest obowiązkowe.
1: A czas pracy w ogóle dzienny?
0: Dzienny jest maksymalnie 15 godzin.
1: W ciągu doby. Chociaż jeżeli przejedziemy 9, no możemy wydłużyć do 10 w sytuacji takiej, kiedy dojeżdżamy do bazy. Potem obowiązkowo pauza?
0: Tak, zgadza się. Przy maksymalnym wydłużeniu czasu pracy do 15 godzin obowiązkowa przerwa jest 9 godzin.
1: No więc widzicie, tutaj są regulacje, w związku z tym szanujmy ich na drodze, róbmy im czasami miejsce, szczególnie kiedy jedziemy autostradą dwupasmową, wiemy jakie są przepisy, że tak zwany wyścig słoni, no nie możecie się wyprzedzać.
0: Z reguły nie, przepisy to stabilizują, że jest zakaz wyprzedzania pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony.
1: Chyba że na przykład na A1, gdzie mamy 3 pasy, wtedy ułatwmy im ten manewr, bo dla nas to jest tak naprawdę może niewiele, ale dla was w czasie pracy i całego dnia podróży to bardzo dużo.
0: Tak, zgadza się, bo czasami braknie minuta, tak się można powiedzieć, że brakuje czasami minuta czy 2 minuty, aby dojechać przykładowo na bazę i aby przyjechać do domu po 12-dniowym cyklu pracy, taki jak przykładowo ja mam. No i czasami niestety, jak braknie 2-3 minuty, to już człowiek musi zostać w tej kabinie 3 km przykładowo od bazy i od domu, prawda?
1: Wojtek, wielki szacun za twoją robotę i za was wszystkich, którzy wozicie to, co my konsumujemy. No.
0: Zgadza
1: się. Aż się wzruszył, niesamowite. Puchaty ze skani, przybijamy pionę. Otóż
2: ja
1: to.
2: Też tutaj, ja też tutaj przebijam.
1: Tak, myślałem, Monika, od ciebie też przebiłem. I na pewno słyszycie te wszystkie klaksony,
2: prawda? No właśnie,
1: prawda?
2: Co tam się dzieje?
1: No wszyscy słuchają PRK Polskiego Radia Kierowców i was gorąco pozdrawiają.
2: Pozdrawiamy.
1: Ale to są te dźwięki akustyczne. Ja za chwilę przyjrzę się, co jest pod maską i już za chwilę będzie symfonia na antenie, ale z pięknych dieslowskich silników, na przykład V8. Jeżeli chcecie to usłyszeć, zostańcie z nami, za kwadrans do was wracam.
2: Będzie się działo. Dziękujemy. Patryk Kuniszewicz z Polskiej Nowej Wsi, niedaleko Opola. Jeśli ktoś ma ochotę, czas, no to oczywiście zapraszamy, ale wszystkiego dowiecie się już za chwilę z relacji Patryka Kuniszewicza i to nie będzie ostatnia.

0: rytm nie wymieniam.
1: Do Polskiej Nowej Wsi jeszcze wrócimy za kilka minut, ale teraz nadszedł ten czas, żeby sprawdzić sytuację na drogach. Ja tylko powiem, że jeśli ktoś jest właśnie na czwórce i jest między Katowicami a Wrocławiem, bardzo się nie spieszy, no to absolutnie do Polskiej Nowej Wsi w okolicach Opola zapraszamy, zwłaszcza, że ruch w okolicach tutaj tego miejsca z lotu 1000 pojazdów ciężarowych, takich tuningowanych, niezwykłych pojazdów ciężarowych jest niewielki. Ale jak wygląda sytuacja w innych miejscach? O tym już opowie wam Kamil.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Wzmożony ruch na autostradzie A1 między Trójmiastem a Grudziądzem. W dwóch miejscach teraz kierowcy mierzą się z korkiem. Jedno z nich to od strony Trójmiasta na wysokości miejscowości Pelplin, a drugie miejsce to w stronę Trójmiasta na wysokości Rulewa. W obu tych miejscach prowadzone są roboty drogowe. Na południu Polski wzmożony ruch obserwujemy wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa, czyli na autostradzie A4 przed mostem na Wiśle w obu kierunkach. Na wysokości portu lotniczego Kraków-Balice także więcej aut. No i tradycyjnie Krajowa 7 przed wjazdem do Krakowa. Tam od dłuższego czasu prowadzone są roboty drogowe i powoduje to utrudnienia w ruchu. Korek zaczyna się jeszcze przed miejscowością Gaja, w zasadzie tuż za Mogilanami. Nowe utrudnienie w województwie pomorskim na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Lotnisko a węzłem Gdańsko-Wczarnia. W pobliżu Klukowa auto osobowe uderzyło w drzewo. Jezdnia w kierunku Gdyni jest zwężona. Na 329 km mamy do dyspozycji tylko jeden pas. Oprócz tego wciąż problemy w Wielkopolsce. Na trasie S5 między węzłem Łubowo a węzłem Gniezno-Południe. W pobliżu Iwna auto osobowe zderzyło się z barierami i tam zablokowany jest lewy pas w kierunku Bydgoszczy. W Wielkopolsce utrudnienia także cały czas na krajowej 32 między Ptaszkowem a Granowem. W pobliżu Kotowa po zderzeniu trzech aut osobowych droga pozostaje zablokowana na 139 km i tam policja kieruje na objazd drogami lokalnymi. Nie odwołano też utrudnień w Dolnośląskiem na krajowej 8 między Wrocławiem a Łagiewnikami. W pobliżu Pustkowa Wyliczkowskiego w kierunku Kłodzka auto osobowe wjechało do rowu i dlatego cały czas na 90 km poruszamy się naprzemiennie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pytacie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców o trasę. Dąbki Tarnów, Paweł, Agata, Zosia, Wiktor, Karol. Pozdrawiamy serdecznie. Otóż no, kilometrów rzeczywiście bardzo dużo, ale sytuacja nie wygląda najgorzej. Chociaż to są te dąbki, jak się domyślam. Tak wynika przynajmniej z mapy. Nad morzem oczywiście, w okolicach Darłowa. I tutaj 203 wygląda dobrze, bez specjalnych zatrzymań i spowolnień. Trochę gorzej w Darłowie, do którego dobrze jest pojechać, żeby później kierować się na 37. Ona nas sobie doprowadzi do S6. No i ta S6 wygląda w porządku, bez specjalnych spowolnień, jeśli chodzi o odcinek Darłowo-Słupsk i później Słupsk-Obwodnica Trójmiasta, bo już sama Obwodnica Trójmiasta, jeśli wybierzecie S6, no to tutaj bardzo duży ruch i ciasno. Korki są na tej trasie, więc zalecamy raczej S7. Wtedy tych korków będzie mniej. Z tej S7 sobie węzłem Gdańsk-Południe wjeżdżamy na A1, którą to podróżujemy już na same południe kraju. Sytuacja na A1 wygląda dobrze. Zresztą tutaj te okolice Torunia, gdzie mieliśmy prace drogowe, są one nadal zresztą, ale w innym, w stronę nadmorza, więc wracając z Dąbek do Tarnowa, to nic nie powinno was zaskoczyć. Troszkę prac drogowych na odcinku Katowice-Kraków, no a później za Krakowem już wszystko w porządku. Też ta obwodnica Krakowa nie wygląda najgorzej, przynajmniej teraz.

0: Wysokie obroty zobowiązują. Znów wchodzimy wysoko, bo z Patrykiem Kuniszewiczem jesteśmy w Polskiej Nowej Wsi, a tutaj same ciężarowe i duże na master tracku tuningowane pojazdy. Patryku, słyszymy się?
1: Słyszymy się, jestem. Polska Nowa Wieś, Master Truck Show 2026. I skoro powiedziałeś o tych wysokich obrotach, no miałem trochę inny plan, ale jeżeli prosisz, to będzie ci oczywiście dane. Obok mnie Jarek Palmet Trans, który ma tak piękny ciągnik siodłowy, że to wszyscy tutaj się zatrzymują i robią zdjęcia.
0: Jak wygląda?
1: On jest dopieszczony w każdym calu. Jak wygląda? To już sam właściciel opowie.
2: To mi się wydaje, że wygląda... Dzień dobry w ogóle.
0: Dzień dobry.
2: Wydaje mi się, że wygląda super.
1: Super to jest mało powiedziane. Wszędzie skóra w beżu i takim... To jest bordo? To jest czerwień?
2: To jest lakier kędy, wiśnia.
1: Okej, okay. I ciągnik też jest siodłowy właśnie w tym takim wiśniowym kolorze. Wszystko jest dopieszczone pod maską V8. A w ogóle możemy odpalić? Chcecie usłyszeć, jak to brzmi?
0: Tak,
2: za chwilę odpalimy.
1: No to poczekajcie, zaraz będą te wysokie obroty. Dobra, odpalamy, tylko przygotujcie się, bo tutaj jest specjalny wydech. Może to iść górą, kominami, ale może to iść też dołem. I jak słyszycie, to V8 potrafi brzmić. V8 i co więcej?
2: V8 R620. Moc niesamowita. Z dymem, bez dymu, różne toningi.
1: A gwizdki są?
2: Są.
1: No co, spróbujemy?
0: Tak.
2: Spróbujemy.
1: No chociaż raz, no. Okej, dobra. I to wystarczy, ale zaraz. Teraz tak, ta ciężarówka to nie tylko praca w transporcie, ale też zdobywanie wielu nagród, bo tam widziałem puchary w środku.
2: Tak, oczywiście, no, sporo jest tych nagród już, między innymi też nagrody są zagraniczne, z Holandii, z Finlandii, z Norwegii, także trochę tego jest.
1: Za brzmienie czy za wygląd?
2: Różne nagrody, no, i wyróżnienia, i niewyróżnienia, i różne, i za brzmienie tak samo, i za wygląd też.
1: Nie przesadzam, jeżeli powiem, że to jest drugi dom.
2: Tak, to jest drugi dom.
1: Dlatego jest tak dopieszczony.
2: Tak, to jest drugi dom.
1: No dobrze, i bardzo kosztowny, bo słuchajcie, ciągnik też jest wymalowany w zasadzie aerografem. I tak, gdybym miał ten dom wycenić, metrów kwadratowych nie jest za dużo, a cena idzie w setki, tysięcy czy już miliony?
2: Tysięcy, kilka tysięcy.
0: Kilka tysięcy?
1: Kilka tysięcy włożonych w to, żeby to tak wyglądało. Dużo pracy przy takim dopieszczeniu pojazdu?
2: Wszystko razem to trwało 2 lata. 2 lata trzeba robić takie ciężarówki. To była robiona po prostu od podstaw, nie? Silnik wyciągany, malowany silnik. No wszystko to, co mnie to cieszyło i zdobyłem to, co chciałem.
1: Teraz jeszcze robociznę dorzućcie. To co, jeszcze raz przepalimy go? I tak się właśnie z wami teraz pożegnamy.
0: No pięknie.
1: I tego brzmienia jest tutaj więcej. Chcecie to zobaczyć, usłyszeć? Zapraszamy. Polska Nowa Wieś Master Truck Show 2026. Do jutra.
0: Do jutra. Dołączamy się do tych zaproszeń. Oczywiście do jutra to będzie ten Master Truck Show. Oczywiście my się jeszcze z Patrykiem dzisiaj usłyszymy, a imponujące to było spotkanie. No i ta miłość do ciężarówki to jest dopiero coś. No, rzeczywiście. Będziemy odwiedzać jeszcze Polską Nową Wieś. Tak jak wspomniałam, z Patrykiem Kuniszewiczem jeszcze się dzisiaj usłyszymy.

0: Mam nadzieję, że jedziecie sobie teraz spokojnie na wakacje, a przynajmniej, a może przed wami właśnie ten przyjemny czas. Lato w pełni, dziś ta sytuacja pogodowa jest no taka letnia, tak to sobie ujmijmy. O szczegółach to już za niecałe 10 minut, a teraz to jest ten moment, w którym Kamil Olak gotowy jest do tego, żeby powiedzieć wam, kiwa głową.
1: Kiwam głową, ale nie mogę się skupić.
0: Nie możesz się skupić?
1: Czuję tę różę cały czas.
0: Te róże. Muszę się wybrać do sklepu.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Drogowcy odwołali utrudnienia na trasie S5 w Pomorskiem, te między węzłem Gdańsk-Lutnisko a węzłem Gdańsk-Owczarnia. W pobliżu Klukowa zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Gdyni, konkretnie na 329 km, po tym jak auto osobowe uderzyło w drzewo. Ale od kilkunastu w zasadzie minut jedziemy tamtędy bez przeszkód, całą szerokością jezdni. Skończyły się także problemy na trasie S5 w województwie wielkopolskim między Kostrzynem a Gniezdem. W pobliżu Wieżyc zablokowany był jeden pas w kierunku Bydgoszczy po tym, jak auto osobowe uderzyło w bariery, ale także w tym przypadku udało się to miejsce w pełni udrożnić, na 11 kilometrze konkretnie. Ale nowe utrudnienia są na Mazowszu, na Krajowej 10 między Drobinem a Płońskiem, w pobliżu miejscowości Góra. Na 430 kilometrze bus wypadł z jezdni, 4 osoby zostały ranne i w obu kierunkach poruszamy się tam naprzemiennie. Trwają też kłopoty w województwie dolnośląskim, na Krajowej 8 między Wrocławiem a Łagiewnikami. W pobliżu Pustkowa Wilczkowskiego na 90 kilometrze po tym, jak auto osobowe wjechało do rowu na jezdni w kierunku Kłodzka, w obie strony poruszamy się tam naprzemiennie. I jeszcze województwo wielkopolskie i Krajowa 32, odcinek Ptaszkowo-Granowo. W pobliżu Kotowa zderzyły się 3 auta osobowe wczesnym porankiem i nadal na 139 kilometrze droga jest zamknięta i obowiązuje tam objazd drogami lokalnymi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: PRK Polskie Radio Kierowców. Kamil, czy ty to widzisz? To jest monitor po lewej stronie.
1: Tak,
0: nasz.
1: Widzę ten monitor.
0: Czy ty sobie wyobrażasz coś takiego?
1: Nie, ja nie miałbym tyle siły.
0: Wiecie co? To jest naprawdę niepojęte. Ja nigdy nie widziałam na żywo tej sytuacji, ale to jest ciągnik siodłowy. No wiadomo, ile ciągnik waży. No co najmniej kilka ton. No i pan przed nim i ciągnie.
1: Tak, sam.
0: I on ciągnie.
1: Ja nie wiem.
0: Ale jak to jest możliwe w ogóle? Jak to jest możliwe? Słuchajcie, jeśli nasi słuchacze mieliby coś na ten temat do powiedzenia, no to zapraszamy
1: sok
0: do aplikacji.
1: Sok z gumy jagód, albo nie wiem, co tam jeszcze.
0: Myślisz, że to jest sok z jagód? A, to jest taki, wiesz, eliksir. Wypijasz
1: na siłę. Przepraszam, gumy jagody to czego innego, to eliksir. Tak, pomyliły mi się bajki, ale to mniej więcej
0: ale
1: coś
0: dokładnie.
1: Takiego. Tak.
0: Z tym, że to chyba nie jest bajka. Jak macie coś do powiedzenia na ten temat, to dawajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Zawodnicy, no solidnej budowy, no i 34 lata, 187, ile tam było? 69 kilowagi? Nie,
1: gdzie,
0: więcej.
1: Gdzie? 96 chyba, ale wygląda na więcej.
0: Nie, ale taki widać mięśnie. No właśnie, tak. Jeśli macie coś do powiedzenia
1: mięśnie,
0: w tej sprawie.
1: Siła, werwa.
0: Jeśli kiedyś próbowaliście w ogóle czegoś takiego ciągnięcia, takiego ciągnika siodłowego i mieliście takie siły, to dawajcie znać. To jest bardzo ciekawa sytuacja.
1: Patrz, jakie wyniki.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, na zegarach południe.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: No i co godzinę informacje pogodowe, co 20 te z dróg. Teraz o pogodzie będzie. Najcieplejsze miejsce w kraju to Rzeszów, 27 stopni. Wzrosła nam więc ta temperatura w ciągu godziny o ten stopień. Mniej więcej właśnie w Rzeszowie, najchłodniej w Koszalinie. Czyli te dwa miasta cały czas na tapecie, jeśli chodzi o chłód i gorąco. A gorąco dziś będzie. Te wysokie temperatury możemy zobaczyć na słupkach rtęci, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju, a więc wszystko się zgadza. Ten Rzeszów rzeczywiście się wybija, natomiast ta ciepłota będzie odczuwalna właściwie wszędzie, a na pewno w centrum, na wschodzie, na północnym wschodzie kraju, na południu też, a to za sprawą wilgoci, która jest obecnie w powietrzu. No i też mamy ostrzeżenia przed burzami, tych nie brakuje dziś niestety, właściwie dla większości kraju. Ostrzegają synoptycy, że zagrzmieć może od Gdańska przez Elbląg, Bydgoszcz, Konin, Opole i dalej na wschód od tych miast właśnie, a więc tutaj ostrzeżeniami objęta jest również Warszawa, Łódź, Radom, Piotrków Trybunalski, Tarnobrzeg, Lublin, Chełm, Zamość, a najbardziej dokuczliwe mogą być te burze właśnie na południowym wschodzie kraju, czyli okolice Rzeszowa, Krosna, Przemyśla, a więc tutaj zwłaszcza uważajcie na siebie. Zresztą w ogóle w tych burzach należy raczej unikać podróży, jeśli jest taka możliwość, to gdzieś zaparkować, poczekać, aż przejdzie. Zaparkować oczywiście w miejscu dozwolonym w czasie podróży. Tak wygląda sytuacja pogodowa. Jeśli chodzi o temperaturę teraz, to synoptycy podają, że najchłodniej to już wiemy, gdzie jest. To jest ten Koszalin, 18 stopni, ale w ogóle północ kraju taka właśnie w granicach 20. Około 21 w Gdańsku, nawet 19 tutaj w Trójmieście, w okolicach to na przykład Sopot. 19 stopni też w Suwałkach chociażby. No i 24 w centrum, choć przyznam szczerze, że odczuwalna temperatura, jeśli chodzi o Warszawę, to zdecydowanie więcej właśnie przez tę wilgoć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na wysokich obrotach podróżujemy sobie wspólnie do godziny 17 i mamy też informacje od Was.
2: Patrzymy sobie właśnie na korek na A1 w stronę Gdańska i takie mamy przemyślenie, żeby jakby kierowcy byli trochę bardziej uważni i mimo wszystko pilnowali tych normalnych odstępów, no to to by było wiele, wiele kilometrów krócej. Po prostu co chwilę jakieś dziury długie, a za chwilę bardzo ciasno, znowu jakiś wielki odstęp, znowu bardzo ciasno, no po prostu masakra. Pozdrawiamy.
0: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy też i cierpliwości. Ten korek na A1 rzeczywiście jest spory w stronę Gdańska. Za Toruniem ma około 12 kilometrów.

0: Wierzcie, wierzcie w nas, wierzcie w nasze informacje, bo są rzetelne, sprawdzone. Nie ostatni raz. Słabo wygląda sytuacja rzeczywiście na A1. Tutaj już mówiliśmy o tym korku. Dzięki wam też wiemy, że on jest i to dokuczliwy. On ma rzeczywiście te swoje około 12 kilometrów i jest za Toruniem w stronę Gdańska i nie jest jedyny, bo też później za Grudziądzem w stronę Gdańska. W przeciwnym kierunku Starogard Gdański i w kierunku Łodzi na wysokości Pelplina zwalniamy na A1. To jest A1, ale są też inne trasy i one też wyglądają na takie ciasne, ale szczegóły to już Kamil.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście poza autostradą A1 są jeszcze takie miejsca, w których cierpliwość zdecydowanie się przyda. To jest m.in. autostrada na 4 wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa. W obu kierunkach są spowolnienia na wysokości mostu na Wiśle, choć dłuższy odcinek dotyczy jezdni od strony Rzeszowa. Jeżeli na południu Polski już jesteśmy, to przypominamy o utrudnieniach na Krajowej 7. Trwający remont na wysokości Libertowa jest powodem korka, który zaczyna się tuż za Mogilanami. W innych miejscach, na innych trasach na południu Polski jest całkiem spokojnie, choć obserwujemy niewielki korek na autostradzie A4 w punkcie poboru opłat w Brzęczkowicach, a także na wysokości Gliwic na łącznicy z autostradą A1. Trwają kłopoty na Krajowej 8 między Wrocławiem a Łagiewnikami w pobliżu Pustkowa Wilczkowskiego. Na jezdni w kierunku Kłodzka rano auto osobowe wjechało do rowu i nadal na 90 km poruszamy się naprzemiennie. Na Mazowszu z kolei cały czas problemy są na Krajowej 10 między Drobinem a Płońskiem w pobliżu miejscowości Góra. Na 430 km bus wypadł z jezdni i tam także w obu kierunkach poruszamy się naprzemiennie. W Wielkopolsce problemy są cały czas na drodze krajowej numer 32 pomiędzy Ptaszkowem a Granowem, niedaleko Kotowa. Na 139 km droga pozostaje zablokowana. Tam zderzyły się 3 auta osobowe i obowiązuje objazd drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: To była reklama.
0: PRK Polskie Radio Kierowców, dzielicie się swoją refleksjami z trasy, które macie obecnie. No uwaga, bo mamy oberwanie chmury na Mazowszu. Rzeczywiście wyszłam na chwilkę i widać grafitowe chmury i wszystko się zgadza. Ten deszcz sobie idzie, serock zegrze. Tak podajecie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Oberwanie chmury na odcinku 61, serock zegrze. Bardzo obfity deszcz.

deszcz, silne podmuchy wiatru. Trzeba uważać, donosi Jacek. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców to też informacja od Franka, a właściwie dla syna Franka. Dzień dobry, zmierzamy z Juszczyna do Krzykawy. Rodzina w czerwonym Volkswagenie Tiguanie. Pozdrawiamy was serdecznie, uważajcie na siebie, bo rzeczywiście burze chodzą. Teraz taka zbliża się nad Warszawę, przynajmniej nad jej część, i widać, że no, lunąć to może mocno. Zapraszam, wysokie obroty.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Czytam w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. PRK, jedziemy z Włodawy do Przemyśla w poszukiwaniu burz. Ruch niewielki. Obecnie na wysokości Biłgoraja pogoda bardzo ładna. Słońce świeci, trochę chmurek, 29 stopni. Pozdrawiamy Karolina i Marcin z Volvo. Pozdrawiamy Was serdecznie, no i też ostrzegamy za synoptykami. Te burze, to one niedługo będą do znalezienia, bo właśnie tutaj południowy wschód kraju, południe, to są z ostrzeżeniami właśnie przed intensywnymi opadami deszczu i burzami. One sobie, ten front przemieszcza się właśnie z zachodu na wschód. Mamy z nim do czynienia choćby na Mazowszu. Też od Was wiemy, drodzy słuchacze, że właśnie mamy taką sytuację i ona może być stresująca. Nie jest, jak widzimy, dla Karoliny i Marcina, bo ci burz szukają. No i w takim nastroju niech wszyscy będą. Jak to zrobić, o tym za chwilkę sobie porozmawiamy. Korki, burze, pogoda, wszystko w zasadzie może okazać się takim przyczynkiem do tego, żeby się zestresować. No ale po co? No i właśnie. Co zrobić, żeby tak nie było? W studiu z nami jest teraz Zuzanna Butryn, psycholożka, psychoterapeutka PAR. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No i my sobie teraz będziemy szukać spokoju, bo nie burzy, bo nie dla wszystkich burza jest uspokajająca. A więc co zrobić, żeby tej burzy nie było? Może najpierw co zrobić, żeby tej burzy nie było? Takiej psychicznej, mentalnej, w trasie, jak sobie utkniemy w korku i już w nim jedziemy i właśnie są dziury, później jednak ich nie ma i tak to wszystko płynie nie do końca tak, jakbyśmy sobie chcieli.
1: No właśnie, to są takie triggery, które mogą być przyczyną dużego stresu. Ja tak sobie myślę, że jeżeli my w ogóle funkcjonujemy na co dzień w takim stresującym środowisku, no bo rozumiem, że tutaj też mówimy o tej trasie wakacyjnej,
0: tak jest.
1: Kiedy zmierzamy ku jakiemuś miejscu, gdzie mamy wypoczywać i pojawia się dużo stresujących sytuacji, no bo to tak jest, prawda, w drodze. Czy to właśnie korek, czy zła pogoda, czy coś nas denerwuje. Czasem mamy współtowarzyszy podróży, którzy nas gdzieś irytują najpewniej też. No i tak sobie myślę, że no właśnie może być to powodem takiego dużego stresu. Natomiast ważne będzie takie nasze nastawienie, myślę, już przed wakacjami, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że takich sytuacji może być dużo. Chociaż jeżeli ten nasz system nerwowy właśnie jest przyzwyczajony do ciągłej adrenaliny, do takiego napięcia, to ciężko nam od razu, bo przecież nie ma takiego przełącznika urlop, prawda, w naszym organizmie, w naszym mózgu, więc trochę musimy sami sobie to wypracować i zracjonalizować to, że właśnie ten czas, kiedy my jesteśmy w drodze, to już są nasze wakacje. To nie jest tak, że my dopiero dotrzemy do jakiegoś miejsca i tam możemy zacząć odpoczywać. Czyli ważne będzie, żeby troszkę się

do tego w ten sposób, taki spokojny nastawić, żeby powiedzieć sobie, że sytuacje stresujące mogą występować, żeby to nas nie, tak nie zaskakiwało, mhm. że coś nie idzie

0: ważniejsze, tak? Znajome sytuacje.
1: No właśnie, no i też być może trzeba sobie zdać sprawę z tego, że jednak my też działamy nawykowo. A więc, no po prostu bodziec reakcja w sytuacji właśnie stresującej, zadziałamy właśnie w ten sam sposób, w których zadziałalibyśmy jadąc w korku do pracy.
0: Na przykład. Działamy na automatyzmach. Tylko pamiętajmy, że jadąc do pracy właśnie, bo my żyjemy w pewnych schematach funkcjonowania. Jadąc do pracy, no to już wiemy, którą trasę wybrać, która jest być może mniej zakorkowana, która mniej nas zestresuje, która jest dla nas łatwiejsza. Więc tutaj mamy znajomą sytuację. Jadąc na wakacje, no nie tylko autem, bo różnymi środkami transportu, no musimy się nastawić na to, że tych sytuacji takich zaskakujących nas będzie zdecydowanie więcej. Nie jesteśmy w tym, właśnie wychodzimy z tego schematu, co jest związane z napięciem, no i stresem dla naszego organizmu.
1: A kto na przykład lepiej radzi sobie z takimi zaskakującymi sytuacjami, a kto gorzej? Czy to jest kwestia jakiejś osobowości, nastawienia, umiejętności radzenia sobie właśnie z daną sytuacją i to jest uwarunkowane w jakikolwiek sposób od tego, jak my jesteśmy skonstruowani, czy osoby, które, no bo tak jest, gorzej sobie radzą, mogą wypracować to lepiej?
0: Ja myślę, że tutaj nie chciałabym tak generalizować, ale ogólnie, jeżeli my mamy wypracowany jakiś taki adaptacyjny styl radzenia sobie ze stresem, czyli taki, potrafimy ten stres jakoś opanować. Oczywiście każdy ma różne inne techniki i to pewnie temat byłby na kolejną audycję, żeby mówiła, jakie one tutaj konkretnie są dla każdego. Natomiast jeżeli mamy takie swoje sposoby, które obniżają ten poziom stresu, ten poziom napięcia, potrafimy z nich korzystać, to rzeczywiście będziemy lepiej w takich sytuacjach nagłych, zaskakujących reagować. Też pewnie wiele zależy od tego, jak na co dzień wygląda nasze życie, no bo jeżeli my też w różny sposób funkcjonujemy, mamy więcej tych bodźców, nie wiem, często wyjeżdżamy, często podróżujemy, mamy pracę, w której wiele rzeczy się nie wiem, zmienia, wtedy łatwiej nam reagować. Też pewnie na tego typu stresujące sytuacje mamy większą adaptację do tego. No a jeżeli jesteśmy w takiej większej rutynie, no tutaj możemy gdzieś bardziej się stresować też w trakcie wyjazdu.
1: Czyli to jest też tak, i to wielokrotnie już na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców padło, że tak naprawdę ta świadomość tych naszych zachowań ratuje nas w dużej mierze przed różnego rodzaju stresującymi sytuacjami, no bo jesteśmy po prostu nastawieni na to, że różne sytuacje spotkać nas mogą i też specjalnie no, nie oczekujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Do rozmowy zaraz wracamy po informacjach drogowych.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców, w równiusieńku 12.30, a to oznacza, że Kamil będzie sprawdzał dla nas sytuację na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe problemy w Warszawie na trasie S8 między węzłem Modlińska a węzłem Marymącka. W pobliżu węzła Wisłostrada na 15 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe z busem. Jezdnia w kierunku Poznania jest zwężona, zablokowany jest jeden pas. Nowe kłopoty również w województwie pomorskim na krajowej 22 między Starogardem Gdańskim a Czerskiem. W pobliżu Zblewa na 306 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i tam poruszamy się naprzemiennie. Trwają też kłopoty na krajowej 8 w Dolnośląskiem między Wrocławiem a Łagiewnikami. Tam na 90 kilometrze w pobliżu Pustkowa Wilczkowskiego auto osobowe wjechało do rowu i nadal poruszamy się naprzemiennie. Nie odwołano też utrudnień na Mazowszu na krajowej 10. Te trwają między Drobinem a Płońskiem. W pobliżu miejscowości Góra są problemy z płynną jazdą na 430 kilometrze. Auto typu bus wypadło z jezdni, 4 osoby zostały ranne i nadal w obu kierunkach poruszamy się naprzemiennie. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na krajowej 32 między Ptaszkowem a Granowem. W pobliżu Kotowa w obu kierunkach przejedziemy już bez przeszkód. Trasa była zamknięta na 139 kilometrze po zderzeniu 3 aut osobowych i obowiązywał objazd drogami lokalnymi. Wcześniej odwołano utrudnienia na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Lutnicko a węzłem Gdańsko-Wczarnia oraz na trasie S5 między węzłem Łubowo a węzłem Gniezno-Południe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców, aplikacja. Dzień dobry Pani Moniko, Panie Kamilu, Panie Patryku, wszystkim Państwu. Dla mnie o nietypowej godzinie szerokości Marosia z Warszawy. Też pozdrawiamy bardzo serdecznie, no i cieszymy się, że Maroś jest z nami o tej porze.

0: Każdy z nas inaczej zapewne podchodzi do podróży, jedni bardziej, inni mniej się denerwują, przygotowują do niej, też denerwują, jedni mniej, drudzy bardziej, wymyślają, rozmyślają o tym, co czeka nas w tej podróży. No i ci, co wymyślają, rozmyślają na temat takiej podróży, no to po prostu są bardziej skłonni do tego, żeby się martwić. Zuzanna Butryn z nami, psycholożka, psychoterapeutka PAR. No właśnie. Czy to w ogóle jest nam potrzebne, takie zamartwianie się?
1: Nie jest potrzebne, natomiast ten lęk, myślę, że jest wpisany w naszą codzienność. No jest nam też, tak patrząc ewolucyjnie, był nam potrzebny, jest wciąż, żeby ostrzegać nas przed pewnymi niebezpiecznymi sytuacjami. Natomiast my też ten lęk możemy tak eskalować w sobie i wtedy to już dzieje się, stwarza się tutaj problem, prawda? Możemy też mówić o takim, w ogóle w kontekście wakacji też, czy podróży na wakacje, możemy też mówić o takim lęku antycypacyjnym, czyli tym lęku przed sytuacjami, które jeszcze się nie zdarzyły i które potencjalnie się raczej nie zdarzą, ale my tą teraźniejszość, to tu i teraz trochę zasłaniamy właśnie tym lękiem o to, że no co będzie, jak sobie gdzieś tam nie poradzę, coś się wydarzy w trakcie podróży, a rozchoruję się, a może niewystarczająco znam język w miejscu, do którego jadę.
0: Zepsuje się samochód. Pęknie, tak. Będzie korek, nie
1: tak,
0: zdążę.
1: Oczywiście, ja rozumiem te obawy, tylko my też nie możemy przygotować się na każdą taką stresującą sytuację. I tutaj im więcej też w sobie mamy takiego luzu, potrafimy w ogóle podejść do tego, że może się wydarzyć żyć, ale nie musi. Taka sytuacja stresująca. No to też łatwiej nam będzie i lepiej korzystać jakby z tego urlopu, bo czasem jest tak jak mówiłam, że przez cały czas wypoczynku nie potrafimy się przełączyć w ten stan takiego relaksu, czy trochę takiego wytchnienia dla naszej głowy.
0: No to zatrzymajmy się właśnie na tej kluczowej sprawie, o czym już zresztą powiedziałaś, o tym luzie, bo komuś jest on dany albo nie. No właśnie, czy to jest komuś dane, czy jednak można sobie w jakikolwiek sposób wypracować ten luz i dystans, chociażby do takiej podróży i braku wymyślania różnych sytuacji, które mogą, ale nie muszą i z reguły nie zdarzają się po drodze.
1: Tak, czyli tutaj taką pierwszą rzeczą, o tym mówimy cały czas właściwie, jest racjonalizacja, żeby sobie też, ja zachęcam w ogóle do pisania na kartce z długopisem pewnych rzeczy, tak? Czego się boję, na ile to się może zdarzyć. Można napisać sobie najczarniejszy i ten najbardziej idealny scenariusz tej danej sytuacji, prawda? Sprawdzić sobie, na ile jestem przygotowana może przygotowany na daną stresującą sytuację. Możemy też trochę obniżać, jeżeli już ten poziom stresu naszego jest wysoki, możemy sobie go obniżać poprzez tak zwany trening autogenny, czyli co to jest? Możemy sobie sprawdzić, są na YouTubie na przykład różne tego typu takie ćwiczenia, tak, które obniżają poziom naszego stresu, czyli poprzez narrację, narratora, słuchamy sobie, rozluźniamy nasze ciało, różne takie techniki relaksacyjne, tylko to jest trening relaksacyjny, czyli też, żeby w pełni się zrelaksować, no to
0: musimy się zatrzymać.
1: To musimy się zatrzymać,
0: tak.
1: I musimy jakby ćwiczyć to, prawda?
0: Tak.
1: Więc może przed urlopem na przykład miesiąc sobie stwórzmy takie techniki, które nas będą odstresowywały. Ale myślę, że najważniejsze będzie też to, żeby podejść do tego tak właśnie w taki sposób, że dobrze, no nawet jakby, nie wiem, pogoda będzie zła, no to jednak jestem tutaj
0: na urlopie,
1: na przykład, na urlopie z rodziną, może w fajnym miejscu, może właśnie z fajnymi osobami, żeby szukać też tych rzeczy, które nie skupiać się na tym, bo często fokusujemy się na tym, co najgorsze, najstraszniejsze, to też jest automatyzm, tak jak mówiłyśmy przed chwilą, na tym, co złe, a możemy popatrzeć jednak na te drobne rzeczy, które mogą nas też cieszyć.
0: Cieszyć, czyli odwracanie uwagi od tych negatywnych, powiedzmy, sytuacji, których, bo myśleliśmy, że będzie słońce, a jest deszcz, czyli zwrócić uwagę na to, że tak czy siak wyśpimy się na przykład, no bo nie musimy nigdzie lecieć, stać w korkach i tak dalej. No właśnie, a taka

0: sytuacja, w której jesteśmy już w tym zamkniętym samochodzie, jedziemy w tym korku, już kolejna godzina, coś się wydarzyło, droga jest nieprzejezdna, stres coraz większy, bo też zmęczenie przecież. No i sytuacja, ta emocje w samochodzie samym rosną. Dzieci już mają dosyć. Już fajnie by było, żeby przestały narzekać, kiedy dojedziemy, pytać i tak dalej. No jak z taką sytuacją sobie poradzić? A do tego wszystkiego jeszcze na przykład twierdzimy, że wcale nie jesteśmy zestresowani. Czyli ta druga osoba, druga połowa mówi nam, ale wiesz, nie denerwuj się, przecież no trudno, dojedziemy, dojedziemy, o której dojedziemy, czyli uspokaja sytuację, a ta osoba wzburzona na przykład mówi, ale ja wcale się nie denerwuję, przecież no tak, wszystko jest w porządku. Prawda? Tak. Jeszcze jak przebrnąć przez taką sytuację, bo ona pewnie eskaluje tak naprawdę.
1: I tutaj padło ważne stwierdzenie a propos odpoczynku. Ja myślę, że też w trakcie tej trasy ważne będzie to, żeby wyjść na świeże powietrze i trochę od siebie odsapnąć, a nie być cały czas w tym samym zamkniętym pudełku tak naprawdę. No i tutaj też pewnie cechy osobowości i charakteru te właśnie osoby będą miały, grały dużą rolę, bo jak ktoś jest takim cholerykiem, tak, gdzieś, no często są takie tak sytuacje, gdzieś się denerwujemy, czy nawet przeklinamy na drugiego kierowcę. Ważne też, ja zawsze mówię tutaj, zastanówmy się, bo może ta osoba, nie wiem, gdzieś się śpieszy, czy jest chora, czy coś się wydarzyło w jej życiu, że nie wiem, że popełnia jakieś błędy na trasie.
0: Czyli nie oceniajmy.
1: Ja zawsze mówię, spójrzmy na to, że ten ktoś może mieć na przykład jakiś problem, żeby taką empatię tutaj włączyć. Myślę, że to bardzo pomaga, że ktoś nie robi tego przeciwko nam.
0: Tak. Nie zajechał nam drogi,
1: żeby
0: specjalnie,
1: nam...
0: tylko...
1: Mam taką nadzieję.
0: Tak jest.
1: Może takie sytuacje też się zdarzają, ale zdecydowanie rzadziej na pewno. Więc myślę, że tutaj też to może być pomocne. No, ale wracając do tego, że jest tych osób w aucie, jest kilka, no myślę, że też można wcześniej sobie przed podróżą pomyśleć, co my możemy robić. Są różne gry. Dzisiaj w czasach, kiedy mamy, nie wiem, nawet ChatGPT tak możemy wpisać, jakie są pomysły na trasę, i co takiego będzie dostosowane do czy właśnie podróży z dzieckiem, czy możemy słuchać, ja na przykład mam taki sposób, subiektywnie powiem, że ja bardzo lubię słuchać e-booków. Wykorzystuję ten czas, czyli ten czas, nawet jak stoję w korku, to sobie myślę, no w domu też pewnie bym sobie siedziała, słuchała, czy jakiegoś podcastu ciekawego. Rozwijam się w jakiś sposób, czyli ten czas nie jest pusty, nie skupiam się na swoich nerwach, że stoję, mam jakiś dyskomfort z tym związany, tylko w jakiś inny, taki fajny sposób ten czas spędzam. Jeszcze jedna rzecz. Często też stres wynika z tego, że my się gdzieś śpieszymy, na czas jakiś jedziemy. Załóżmy sobie tą, nie wiem, pół godziny, czy nawet godzinę, tak?
0: Że później na wakacje dojedziemy.
1: Że nie musimy być od tej na przykład 15 godziny, jak jest zameldowanie w hotelu, tylko no, może ta godzina nas nie zbawi. Że to nie jest warte też naszej energii poświęconej, czy jakiejś kłótni, czy złego humoru właśnie drugiej osoby poprzez nasz stres, który przełożymy na kogoś. Ale mówię, no ja uważam, jak pewnie każdy psycholog powiem, to zależy od tych cech osobowości i takiego nastawienia, czyjegoś ogólnie do życia.
0: No właśnie, czyli to nastawienie, ta świadomość chyba jest najważniejsza, a w takich sytuacjach, o których właśnie przed chwilą mówiłyśmy z panią Zuzanną Butryn, no to też to odwracanie uwagi od sytuacji stresujących, czyli na przykład chociażby ChatGPT i pytanie o to, jak możemy inaczej spędzić ten czas. Może wsłuchiwać się w PRK Polskie Radio Kierowców.
1: A pewnie.
0: To też. Ale też audiobooki, też nasze ulubione.
1: Podcasty.
0: No, tak jest, podcasty, więc tutaj tych sposobów na to, żeby odwrócić uwagę od tego korka, w którym utknęliśmy, chyba znajdzie się dużo. Miejmy nadzieję, że też wam w jakikolwiek sposób pomogliśmy, odstresowaliśmy was i też daliśmy wam tutaj też recepty na to, żeby ta podróż przebiegała jak najlepiej. Też no, z takim podsumowaniem i wnioskiem, że denerwować, martwić się nie ma co, a już na pewno nie na zapas, że złapiemy gumę, czy też nie dojedziemy o porze, której chcielibyśmy dojechać. No bo tak naprawdę no, różne sytuacje zdarzają się na drogach, różne sytuacje zdarzają się w ogóle, więc na które wpływu mieć nie możemy i nie mamy, więc po co te nerwy? Zuzanna Butryn, psycholożka, psychoterapeutka PAR, była z nami w PRK Polskim Radiu Kierowców. Bardzo dziękuję ci za rozmowę i szerokości.
1: Również dziękuję.

0: Rozśpiewani, roztańczeni, la, la, la, odstresowani, prawda?
1: Bardzo. Ja nie będę śpiewał, bo mi słoń na ucho
0: nadepnął.
1: Ja próbuję. Bardzo ładnie.
0: Ja próbuję. Naprawdę? Tak. Może powinnam coś z tym zrobić.
1: Nie? Możemy. Znaczy ty, a ja będę się przysłuchiwał, okej. Okay.
0: Żebyś nie uciekł tylko.
1: Nie.
0: Nie uciekaj, bo musisz nam coś powiedzieć.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Nadal są problemy z przejazdem w Warszawie na trasie S8 między węzłem Modlińska a węzłem Marymącka. Na wysokości węzła Wisłostrada na 15 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i bus. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Poznania. Nie odwołano na Mazowszu utrudnień też na Krajowej 10 między Drobinem a Płońskiem. W pobliżu miejscowości Góra poruszamy się naprzemiennie. Na 430 kilometrze bus wypadł z jezdni, cztery osoby zostały ranne. Wciąż problemy też w Pomorskiem, na Krajowej 22 między Starogardem Gdańskim a Czerskiem. W pobliżu Zblewa zderzyły się dwa auta osobowe i na 306 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. W województwie wielkopolskim natomiast cały czas cierpliwość przyda się na Krajowej 32 między Ptaszkowem a Granowem. W pobliżu Kotowa zderzyły się trzy auta osobowe i droga jest zablokowana na 139 kilometrze. Obowiązuje objazd drogami lokalnymi. Nadal nieciekawa sytuacja na autostradzie A1. Zator jest na wysokości Pelplina, w zasadzie korek i to pokaźny. Drugie takie miejsce z korkiem to okolice Grudziądza, za Grudziądzem w kierunku Trójmiasta, także kilkukilometrowy korek, a wcześniej między Toruniem a Grudziądzem na wysokości Chełmży.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i cóż, troszkę wygląda na to, że lunęło w Warszawie. Sytuacja pogodowa już za niecałe 8 minut.

0: daj mi znać.
1: BRK Polskie Radio Kierowców. Burzowy front przemieszcza się przez Polskę. Za chwilkę szczegóły.
2: BRK Polskie Radio Kierowców.
1: No i właśnie, te szczegóły są upalnie deszczowe, bo taki front, ten, o którym była mowa przed chwilą, przemieszcza sobie się z południowego zachodu przez Polskę centralną, idzie na wschód. Ostrzeżenia przed burzami właściwie prawie dla całego kraju. Wyjątkiem jest północny zachód, ale też zachód Polski, ale już południowy zachód. To już jest w ostrzeżeniach od synoptyków właśnie przed wyładowaniami atmosferycznymi, czyli po prostu burzami. No i też upalnie, gorąco, bo wilgoć duża w powietrzu. Jeśli chodzi o temperaturę, która teraz jest najwyższa, to jest Rzeszów i prawie 28 stopni tutaj pokazują termometry. Koszalin oddał miejsce Ustce, bo w Ustce na termometrach 18 stopni. To jest teraz najchłodniejsze miejsce. I rzeczywiście nad morzem stopni jest najmniej, jest tutaj najchłodniej, bo taka maksymalna temperatura to jest około 21 stopni i tyle pokazują termometry w Trójmieście. Im dalej w głąb kraju, tym ta temperatura jest większa, a im bardziej na wschód, tym jeszcze większa. I tak jak wspomniałam, ten Rzeszów 28 stopni prawie w tej chwili się wybija. Uważajcie na te burze. Synoptycy rzeczywiście ostrzegają, że one sobie i wędrują przez nasz kraj i może zagrzmieć lokalnie tak naprawdę w całej Polsce od Wrocławia, Bydgoszczy przez Elbląg na wschód patrząc. To tutaj tych burz należy się spodziewać. Teraz rzeczywiście lunęło w Warszawie, no ale te deszczowe chmury przemieszczają się z zachodu na wschód, a więc należy spodziewać się, że po takim deszczu przyjdzie słońce i ta burza sobie już pójdzie. Tak przynajmniej wynika z prognoz meteorologicznych. Ten może się też miejscami zdarzyć grad, przed czym też ostrzegają meteorolodzy, a my za nimi. No i ten silny wiatr w czasie burz może być porywisty do 80 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i troszkę o tym stresie było w podróży, jak sobie radzić z nim. Radzą sobie każdy na swój sposób i tak to ja czytam w PRK aplikacji Polskiego Radia Kierowców Karolina i Marcin z Volvo. No to Karolina pisze, że boi się burzy, a i owszem, choć wcześniej pisali, że burz szukają, ale Słonko Marcin uwielbia burze i mógłby cały dzień jeździć wśród nich. Oj, podziwiam. No ale dla bezpieczeństwa to tak Karolina, bo Marcin się nie boi, to ona też nie. No i sytuacje stresowe to omijają te duże drogi i jadą lokalnymi. No jest to pewnie jakiś sposób. Wysokie obroty. Monika Gniewaszewska, zapraszam do 17:00 bez stresu.

0: Radio Kierowców. Zbliża się ten moment, w którym sprawdzamy sytuację na drogach. Rozchulany Kamil Olak. Tak ci wesoło?
1: Nie, ja tak tutaj do rytmu tej piosenki polskiej.
0: Bo wiesz, niektórzy się męczą w korkach, wiesz?
1: No współczuję, ale ja tu jestem po to, żeby informować o tych korkach, także zapraszam.
0: No to zapraszam. Gdzie są te korki? Kamil nam teraz opowie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Trasa w stronę Trójmiasta na pewno nie należy do tych najprostszych dzisiaj. Na autostradzie A1 kierowcy zmierzający w stronę Gdańska mierzą się z dwoma utrudnieniami. Kilkukilometrowy korek jest pomiędzy Toruniem a Grudziądzem na wysokości Chełmży. A potem tuż za Grudziądzem między węzłem Nowe Marzy a węzłem Warlubia. A w trzecim miejscu jeszcze mamy utrudnienia na autostradzie A1, ale w przeciwną stronę, czyli od Trójmiasta na wysokości miejscowości Pelplin. Kierowcy także tracą zdecydowanie więcej czasu. Trudna sytuacja jest nadal na trasie S8 w Warszawie między węzłem Modlińska a węzłem Marymącka. Nawet powiedziałbym bardzo trudna, dlatego że w obu kierunkach mamy kilkukilometrowe korki. Na dodatek jeszcze na 15 km na wysokości węzła Wisłostrada zderzyły się dwa auta osobowe z busem i tam zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Nadal na Mazowszu problemy też na Krajowej 10 między Drobinem a Płońskiem w pobliżu miejscowości Góra. Bus wypadł z jezdni i na 430 km cały czas poruszamy się naprzemiennie. W województwie pomorskim problemy są cały czas na Krajowej 22 między Starogardem Gdańskim a Czerskiem. W pobliżu Zblewa zderzyły się dwa auta osobowe i także ruch naprzemienny na 306 km. I jeszcze województwo wielkopolskie. Tutaj problemy są na Krajowej 32 między Ptaszkowem a Granowem. W pobliżu Kotowa zderzyły się trzy auta osobowe i droga pozostaje zablokowana na 139 km. Obowiązuje tam objazd drogami lokalnymi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i też w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców pytacie o sytuację na A4, na której rzeczywiście zrobił się korek. Jest spory, okolice Kostomłotów. Mamy informację od służb, że tutaj na trasie między Legnicą a Wrocławiem węzeł Kostomłoty Kąty Wrocławskie. W pobliżu węzła Kąty Wrocławskie na 134 km jest zderzenie dwóch samochodów osobowych i zwężenie w stronę Wrocławia. I stąd ten korek, który utworzył się tutaj na A4, przed którym wy też nas ostrzegacie, a my ostrzegamy innych. No i też wiemy, co się tutaj wydarzyło dzięki informacji od służb. 2 godziny potrwać mają te utrudnienia. Nikt nie został ranny, to jest dobra wiadomość. No natomiast rzeczywiście cierpliwość mocno wskazana.

Perka, Polskie Radio Kierowców. Mam nadzieję, że jesteście w trasie w jakieś przyjemne miejsce, na przykład na wakacje. Zastanowimy się i porozmawiamy o tym, gdzie spędzić wakacje, chociażby w Polsce, w takich nieoczywistych miejscach, do których często nie zaglądamy, a warto byłoby do nich zajrzeć, bo są ciekawe i warte uwagi, o których nawet, szczerze mówiąc, nie wszyscy słyszeli, albo słyszeli i w nich nie byli. Także zapraszam PRK Polskie Radio Kierowców, też Was do aplikacji, żebyście dzielili się takimi miejscami godnymi polecenia, nieoczywistymi, w których byliście, a Was zainteresowali.

0: Polskie Radio Kierowców, PRK. Z nami jest już Eugeniusz Triasun, Travelis.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: I właśnie o tych nieoczywistych miejscach będziemy sobie teraz rozmawiać, bo tak naprawdę no jak jedziemy na wakacje, no to jest morze, góry, zagranica i tak naprawdę z reguły są to te same miejsca, może dla niektórych nie, ale te nad morzem, a te nieoczywiste i takie warte uwagi zostają gdzieś tam z tyłu i właśnie niezauważone, ale z Państwa badań wynika, z danych właściwie zebranych, że w ciągu ostatnich 2 lat zainteresowanie kierunkami poza utartym takim szlakiem wzrosło o ponad 1/3. I jakie to są miejsca?
1: My przyjrzeliśmy się tak naprawdę 9 takim miejscowościom. Jest ich co prawda dużo więcej i tutaj z jednej strony te, o których powiemy, są pewnym przykładem właściwie trendu, które obserwujemy już od dłuższego czasu, czyli przerzucanie tej uwagi turysty na kierunki mniej uczęszczane, też bardziej kameralne często, ale z drugiej myślę, że są też takim sygnałem i dla branży, i dla turystów, jeżeli chodzi o miejsca, które warto z jednej strony odwiedzić, ale też takie, które no jeszcze powiedzmy w pewien sposób zapewniają komfort takiego wypoczynku właśnie może przynajmniej w postaci mniejszej liczby innych gości. No, przykładowo możemy tutaj spojrzeć na województwo lubelskie. Nałęczów myślę,

że nikomu nie trzeba przedstawiać jedno z najpopularniejszych polskich uzdrowisk właściwie, które nam słynie tak naprawdę też z wielu rzeczy. Jest takim najbardziej charakterystycznym elementem tutaj miasta, oczywiście duży park zdrojowy z Pałacem Małopolskim, też z wieloma zabytkowymi obiektami uzdrowiskowymi.

0: wykracza ta oferta również bardzo często poza uzdrowiska, które rozumiemy, no właśnie, jakie tak klasyczne sanatorium chociażby, i sięga już nawet do hoteli, właśnie do obiektów, które się w takich ofertach specjalizują, no i właśnie pod klienta szukającego tej regeneracji swoją ofertę dostosowują. Z drugiej strony, również pozostając jeszcze tutaj na Lubelszczyźnie, nieco inny przykład, właściwie Kazimierz Dolny, który no również jest miejscowością też wśród wielu rodaków ikoniczną, jeżeli chodzi o podróżowanie, bardzo malowniczą. Renesansowy rynek, ruiny zamków, Góra Trzech Krzyży, też dostępność rejsów chociażby po Wiśle. Są to jedne tak naprawdę z wielu atrakcji, które w dosyć małej miejscowości możemy znaleźć, a jednak przyciąga właśnie gości i najczęściej przyciąga oczywiście nie na taki dłuższy wypoczynek, powiedzmy, że na tydzień, ale bardzo często właśnie w postaci krótkiego city breaku na 2 albo 3 dni.
1: No to mamy omówioną Lubelszczyznę, Nałęczów, Kazimierz Dolny. Tak naprawdę tych miejsc przedstawiać nie trzeba. Okazuje się też, że już nie jest tak, że jedziemy sobie w miejsca znane, ale też szukamy tych wyjątkowych, o czym też Państwo donoszą. W ciągu 2 lat to nasze zainteresowanie się przekierowało, troszkę zmieniło. Po przerwie, bo przed nami serwis drogowy Piosenka, porozmawiamy sobie o tym, co takie miejsce powinno mieć, żeby nas przyciągnąć, żeby uwagę naszą na wakacje zdobyć.

PRK, Polskie Radio Kierowców. To jest ten moment, w którym sprawdzamy sytuację na naszych drogach, a rzeczywiście jest ona gęsta. To takie ogólne stwierdzenie. O tym, co dzieje się dokładnie na drogach, powie nam Kamil Olak już za moment, ale jest, utrzymuje się już jeszcze niestety ten korek na A4 na dolnośląskim odcinku między Legnicą a Wrocławiem. Tutaj mieliśmy zdarzenie drogowe. No i stąd te kłopoty z przejazdem. Zresztą w aplikacji Polskiego Radia Kierowców pytać,

0: się też prosicie o poradę i to jest bardzo fajne. Andrew pyta, Kamil, jesteś przygotowany na to pytanie?
1: Jestem.
0: Super. Ze Słupska do Wrocławia, najlepiej przez Poznań czy Szczecin?
1: Mów. Przez Poznań zdecydowanie, dlatego że w okolicach Szczecina także są problemy, o których zaraz powiem.
0: No to jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie. Na 134 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona. Zablokowany jest jeden pas i ruch odbywa się wyłącznie pasem prawym. Na trasie S6 w Pomorskiem między węzłem Koleczkowo a węzłem Faszczyno są także problemy z przejazdem. W pobliżu miejscowości Bojano na 31 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Gdyni. Na trasie S3 z kolei w okolicach Szczecina trudna sytuacja w obu kierunkach, pomiędzy Goleniowem a Szczecinem właśnie. Kierowcy stoją na zmianę, albo borykają się z korkiem, albo ze spowolnieniami i to, tak jak wspomniałem, w obie strony na tym kilkunastokilometrowym odcinku. Cały czas trudna sytuacja także na autostradzie A1 od strony Trójmiasta korek na wysokości Pelplina, natomiast w stronę Trójmiasta te korki są w trzech miejscach pomiędzy Toruniem a miejscowością Warlubie. Najtrudniejsza sytuacja jest w tym momencie na wysokości Grudziądza, a także na wysokości Chełmży. Jeżeli chodzi o inne utrudnienia, to wciąż one są na trasie S8 w Warszawie między węzłem Modlińska a węzłem Marymącka. Na 15 kilometrze zdarzyły się dwa auta osobowe z busem i jezdnia w kierunku Poznania jest zwężona. Na Mazowszu problemy też na Krajowej 10 między Drobinem a Płońskiem w pobliżu miejscowości Góra. Bus wypadł z jezdni i na 430 km wciąż obowiązuje ruch na przemiany. I jeszcze województwo pomorskie i Krajowa 22. Tu są problemy między Starogardem Gdańskim a Czerskiem. W pobliżu Zblewa zderzyły się dwa auta osobowe i na 306 km także poruszamy się na przemiennie. Przypomnę natomiast, że bez przeszkód pokonamy już drogę krajową numer 8 w województwie dolnośląskim pomiędzy Wrocławiem a Łagiewnikami. Poruszamy się już bez problemów. Kłopoty były na 90 km, bo obowiązywał tam ruch naprzemienny po tym, jak auto osobowe wjechało do rowu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Posypały się informacje od Was, drodzy słuchacze, w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców i to są informacje o utrudnieniach i tak też dziękujemy bardzo. A1 przed Ciechocinkiem, wypadek, tutaj kłopoty z przejazdem, zresztą mówił Kamil o tych korkach, które są w Kujawsko-Pomorskiem właśnie na A1. Też na S8 w kierunku Białegostoku za centrum handlowym zderzenie dwóch samochodów osobowego i ciężarówki, zajęty lewy i prawy pas. Kłopoty z przejazdem zgłaszacie też w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Na S7 węzeł Bogaczewo, tutaj korek ma ponad kilometr w kierunku Ostródy. Służby są już na miejscu, Kasia i Rafał z Forda. No i uważajcie, bo rzeczywiście pogoda nie jest dzisiaj, no jest letnia, to na pewno, natomiast może zaskoczyć, bo ulewy zdarzają się i tak też jest i teraz na S7, o czym donosicie nam uprzejmie, że ta ulewa jest w okolicach Nidzicy w tej chwili na S7, uważajcie, pisze Grzesiek ze Szkody. Dziękujemy za te wszystkie informacje, no i oczywiście czekamy na więcej.

0: PLK Polskie Radio Kierowców, zaglądam do aplikacji, no i tutaj rzeczywiście miejscami leje, o czym donosicie. Tak jest między innymi na A1 i tutaj Kasia z A1 ma taki apel do kierowców, którzy zapomnieli o światłach, o włączeniu świateł mijania i jadą na tych automatycznych. Z tyłu nic nie widać, nawet co drugi w tym deszczu jest niewidoczny, nawet ciężarowy. Także apel do wszystkich tych o włączenie świateł, żeby było was dobrze widać, bo rzeczywiście warunki jazdy w niektórych miejscach mocno wymagające. A wracając już do naszej rozmowy, z nami jest PRK w Polskim Radiu Kierowców, nasz gość, z którym dzisiaj rozmawiamy o tych nieoczywistych, oczywistych miejscach, ale troszkę może zapomnianych, Eugeniusz Triasun, travelist.pl. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Dzień dobry pani.
0: No i właśnie, w aplikacji Polskiego Radia Kierowców rzeczywiście pojawiła się chyba dosyć, taka bym powiedziała, celna uwaga. Otóż na Łęczów Kazimierz Dolny, no to takie chyba znane nam tak naprawdę miejscowości i często mocno nieomijane jednak przez turystów, osób chętnych w Kazimierzu czy na Łęczowie do zwiedzania, chodzenia, spacerowania jest sporo. A jakby nam pan mógł polecić takie miejsca nieoczywiste? Tutaj słuchacz nawet w aplikacji właśnie pisze o jednym, o kilku takich miejscach. Na przykład Janowiec nad Wisłą, Poleski Park Narodowy, Czachary, Łańcut. To takie miejsca, które wydają się rzeczywiście nieoczywiste. Łańcut znany jest, co prawda, ale no właśnie takie, co kryje w sobie chociażby na przykład Łańcut. Jeśli mógłby pan nam oczywiście o nim powiedzieć, a może też o innych miejscach takich nieoczywistych rzeczywiście możemy teraz.
1: Z tym na Łęczowem, rzeczywiście Kazimierzem Dolnym jest tak, że wszyscy je znamy bardzo dobrze i jakby z jednej strony nie są nowością, natomiast w kontekście wakacyjnym o nich mówimy i już no wcale nie są tak oczywistymi wyborami, co też wiele danych pokazują, no bo w żadnych takich przeglądach, jakichś rankingach, gdzie zestawimy popularność poszczególnych miejscowości, no to wiadomo, tutaj mówimy bardzo często o morzu, Świnoujście, Kołobrzeg, Kustka, Krenica Morska, w górach też, no, też przywieje się znowu Zakopane, Szklarska Poręba. Więc z jednej strony faktycznie znamy, ale w wakacje warto też na nie spojrzeć, ale jeżeli chodzi o takie oczywiście mniej już rozpoznawalne, no to na przykład położone o 50 kilometrów mniej więcej od tutaj Buzka Zdrojewki, no w województwie świętokrzyskim, znajdziemy miejscowość, która się nazywa Cedzyna, tutaj Zalew Cedyński, który nam z jednej strony zaoferuje możliwość wypoczynku nad wodą, która

0: tak naprawdę jest najpopularniejszą opcją podróżowania w kraju w okresie letnim. Nad zalewem znajdziemy kilka strzeżonych kąpieli, plaże właśnie, boiska do siatkówki, więc też całą infrastrukturę rowerową wokół zalewu. Dlatego każdy właściwie w zależności od tego, czy chce wypoczywać aktywnie, czy bardziej spokojnie, znajdzie coś dla siebie. Myślę, że też atrakcyjne jest to, że jest stąd nadal bardzo blisko Kielc chociażby, gdzie jeżeli no nie chcemy, powiedzmy, przez cały tydzień, jeżeli na taki pobyt się decydujemy nad zalewem wypoczywać, no to właśnie udać się do rezerwatów, ogrodu botanicznego, czy też interaktywnego centrum geoedukacji, które w Kielcach funkcjonuje. I jest to, myślę, że jedna z takich propozycji, które warto rozważyć właśnie, jeżeli chodzi o mniej popularne możliwości, mniej wybierane.
1: Mniej oczywiste.
0: Tak. Mm-hmm. Natomiast jeżeli spojrzymy na osoby preferujące góry też w okresie letnim, bo takich nie brakuje, no to niekoniecznie musimy jechać też bardzo daleko na polskie południe, tylko chociażby na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej znajdziemy miejscowość pod nazwą Kroczyce, które też są taką alternatywą dla osób, które lubią piesze wycieczki, dobre właśnie efektowne krajobrazy, ale niekoniecznie chcą spędzać wakacje w takich najbardziej obleganych kurortach górskich. Tutaj chociażby znajdziemy wapienne ostańce skał kroczyckich, też rezerwat, wiele punktów widokowych. Generalnie to bardzo taką dużą atrakcją w miejscowości jest chociażby jaskinia głęboka, która też jest udostępniona do zwiedzania, co myślę, że też jest z jednej strony ciekawym urozmaiceniem pobytu dla dorosłych, ale też fajną atrakcją dla rodziców z dziećmi, jeżeli rodzinnie podróżujemy.
1: Mm-hmm. A co, no właśnie, to pytanie sprzed przerwy. Co my jako turyści cenimy sobie najbardziej i co nas najbardziej przyciąga? Jakie miejsca sobie cenimy, tak żeby je odwiedzić? Co takie miejsce powinno mieć, żebyśmy się w nim chcieli znaleźć?
0: No, dla każdego to będzie tak naprawdę co innego, bo czasem mamy grupy podróżnych, nawet naszych klientów, którzy w mniejszym stopniu patrzą na atrakcje w regionie czy w miejscowości, a w dużej mierze dla nich najważniejszy jest hotel i atrakcje, które obiekt jest w stanie zaoferować, właśnie ten pobyt, basen jest bardzo istotny, czy poszczególne zabiegi tam, czy jakiś inny sposób tutaj, jakieś inne udogodnienia, które hotel oferuje, ale też oczywiście no, istotne jest to, żebyśmy jednak, jeżeli na taki tydzień wyjeżdżamy, no to moglibyśmy pozwiedzać, mogliśmy to właśnie udać się nad wodę, jeżeli pogoda będzie dobra, albo w góry, jeśli ktoś woli. Dlatego ta infrastruktura cała towarzysząca poza miejscem noclegowym jest no, niezwykle istotna i tak naprawdę bardzo często determinuje wybór kierunku. W związku z tym też na przykład widzimy, że no, duże kurorty właśnie, które wspomnieliśmy nad morzem, właśnie Kołobrzeg, Ustka czy w górach, Zakopane, Szklarska Poręba, też Szczyrk w okresie letnim, są wciąż popularne, nawet powiedzmy, jeżeli mówimy o górach w okresie pozazimowym, w związku z tym, że właśnie ta infrastruktura towarzysząca jest rozbudowana, jest wiele możliwości spędzenia tego czasu wolnego, a z drugiej strony też baza noclegowa jest coraz bardziej jakościowa, rozwinięta, dlatego też pozwala ten komfort wypoczynku Polakom zwiększać.
1: Ja myślę, że nas interesować też będzie kwestia kosztów, bo można zgadywać, pan potwierdzi bądź zaprzeczy, że takie mniejsze miejscowości, mniej oczywiste, to jest pewnie mniejszy koszt niż jakbyśmy wybierali te standardowe i bardzo popularne.
0: Zdecydowanie, no z kilku powodów. Z jednej strony no największym kosztem takich wakacji w kraju oczywiście pozostaje kwestia noclegu. No i tutaj jak udajemy się do miejscowości mniejszej, to koszty po stronie takiego obiektu są niższe lokalnie i tutaj jest w stanie też klientom zaoferować te ceny korzystniejsze w stosunku do dużych kurortów, ale z drugiej też konkurencja. W związku z tym, że geograficznie, terytorialnie jesteśmy w jakiś sposób tutaj ograniczeni do tego, że mamy do wyboru konkretną pulę obiektów, tam powiedzmy kilkunastu czy kilkudziesięciu, jeżeli mówimy o takich oczywiście większych, no to wtedy możemy sobie pozwolić na to, żeby jednak

0: ceny dla klienta uatrakcyjnić. No, a inaczej to może wyglądać rzeczywiście w dużych kurortach, gdzie jest popyt większy, w związku z tym też możliwość dodatkowego albo tak naprawdę zwiększenie tego zarobku przez przedsiębiorcę jest dużo większa. No i korzysta z tej możliwości, ponieważ dopóki sezon trwa i może na ten okres mniej sprzyjający później w ciągu roku się przygotować.
1: No to też zachęcamy do wyboru tych mniejszych miejscowości, też ze względu na koszty, tak jak słyszeliśmy, są nieco mniejsze. No i też, żeby poznać miejsca, których jeszcze nie znamy. Jeśli wy, drodzy słuchacze, macie takie do polecenia, no to oczywiście aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców czeka. A naszym gościem był Eugeniusz Triasun, travellist.pl. Dziękujemy bardzo i szerokości.
0: Bardzo dziękuję.

0: Czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama to ju. I ten prstinek, co mi dał na památku na ty dny a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. 13.50 na naszych zegarach właśnie za chwilkę wybije. Sprawdzamy sytuację na drogach. Ona cały czas jest dosyć dynamiczna. Niektóre utrudnienia się kończą, inne niestety, ale zaczynają. Wciąż jednak korki mamy na północy kraju i przy dojeździe do obwodnicy Trójmiasta A1. Tutaj cierpliwość jest bardzo mocno wskazana do tego wszystkiego. Niestety, ale burze sobie chodzą przez cały nasz kraj. O tych szczegółach pogodowych powiemy za niespełna 10 minut. Na razie jednak sprawdzamy razem z Kamilem to, co dzieje się na drogach.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Służby odwołały utrudnienia w województwie pomorskim na trasie S6 między węzłem Koleczkowo a węzłem Chwaszczyno. Przez Bojano przejedziemy już bez problemów. Kłopoty były na

0: 31 kilometrze, tam po zderzeniu dwóch aut osobowych jeden pas w kierunku Gdyni był zablokowany. Śladu po utrudnieniach nie ma też w Pomorskiem na Krajowej 22 między Starogardem Gdańskim a Czerskiem. W pobliżu Zblewa po zderzeniu dwóch aut osobowych obowiązywał ruch naprzemienny, ale od kilkunastu minut na 306 kilometrze w obie strony przejedziemy całą szerokością jezdni. Problemy za to na autostradzie A1. W województwie kujawsko-pomorskim, między innymi między Włocławkiem Północ a Cichocinkiem, w pobliżu Kozłowa auto osobowe uderzyło w bariery i na 180 km zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Gdańska. Na autostradzie A1 problemy także w Śląskiem, między węzłem Świerklany a węzłem Żory. Na 23 km auto osobowe także uderzyło w bariery i ruch odbywa się w kierunku Łodzi tylko jednym pasem. Drugi został zablokowany przez służby. Trwają problemy na autostradzie A4 w Dolnośląskiem między węzłem Kostą Łoty a węzłem Kąty Wrocławskie. Na 134 km zderzyły się dwa auta osobowe i tam zwężona jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Nowe problemy w Pomorskiem na trasie S7 między węzłem Gdańsk Południe a węzłem Gdańsk Port. W pobliżu węzła Gdańsk Lipce zderzyły się cztery auta osobowe. Są utrudnienia w kierunku Warszawy. Na 3 kilometrze ruch odbywa się tylko jednym prawym pasem. A jeśli o Warszawie mowa, to tu wciąż są problemy na trasie S8 między węzłem Modlińska a węzłem Marymącka. Na wysokości węzła Wisłostrada zderzyły się dwa auta osobowe z busem i na 15 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Województwo mazowieckie to także nadal problemy na Krajowej 10 między Drobinem a Płońskiem w pobliżu miejscowości Góra na 430 kilometrze. Autobus wypadło z jezdni i tam poruszamy się naprzemiennie. I jeszcze województwo wielkopolskie i Krajowa 32, odcinek Ptaszkowo-Granowo. W pobliżu Kotowa zderzyły się rano trzy auto osobowe. Droga pozostaje zablokowana na 139 km i obowiązuje tam objazd drogami lokalnymi. I jeszcze informacja sprzed sekundy dosłownie. W zachodniopomorskim problemy na trasie S6 między węzłem Kołobrzeg Wschód a węzłem Ustronie Morskie. W pobliżu Stramniczki na 95 km awaria auta dostawczego i zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Gdańska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Strasznie dużo się dzieje na tych naszych drogach. Od was też mamy informacje z A1.
3: Halo, dzień dobry. Jest korek na A1, węzeł Brzeziny. Duże spowolnienie, tam nie słyszałem, żebyście coś tam mieli informacje. Pozdrawiam, Patryk ze Skody.
2: Dziękujemy bardzo i od tego jesteście też, żeby nas informować, a my przekazujemy te informacje dalej. PRK, Polskie Radio Kierowców. Nagrywać się można, napisać się do nas. Jesteśmy absolutnie otwarci na A1 korki. To akurat rzeczywiście sprawa łatwa nie jest.

0: No niespokojna ta pogoda dzisiaj. Synoptycy ostrzegają przed burzami i one sobie wędrują niestety przez nasz kraj.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wędrują sobie te burze. Miejscami są rzeczywiście intensywne, z intensywnym deszczem. Taka burza przeszła sobie intensywny deszcz przez Warszawę chociażby, ale wy też informujecie, że na waszej trasie również dopadła was takaż właśnie burza. Niestety nawałnica i silny wiatr. Apelujecie też o to, żeby kierowcy włączyli światła, bo rzeczywiście nie są widoczni dla innych użytkowników ruchu, a to już jest

0: Sytuacja niebezpieczna. Te burze sobie wędrują z zachodu na wschód. Najbardziej takich silnych spodziewają się synoptycy na południu i południowym wschodzie kraju. Tutaj mamy ostrzeżenia drugiego stopnia, więc my przekazujemy je dalej i ostrzegamy was, żeby uważać, szczególnie właśnie tutaj. No ale też mocno trzymać kierownicę. Porywy wiatru silne do 80 km na godzinę, jeśli taka burza przytrafi się chociażby na południu czy południowym wschodzie kraju. Zresztą te burze, tak jak już wspomniałam, przechodzą sobie z zachodu na wschód, a więc również pojawić się mogą na północy, ale też w centrum, w Świętokrzyskiem, w Łódzkiem, na Śląsku, na Dolnym Śląsku, o Małopolsce mowa już była, czy też na Lubelszczyźnie i Podlasiu. Tutaj należy spodziewać się właśnie takich wyładowań atmosferycznych. Dzisiaj właściwie przez cały dzień, później troszkę pogoda się uspokoi, no ale niestety to lato wygląda na to, że trochę się ochłodzi, bo od poniedziałku będzie znacznie chłodniej, tak przynajmniej mówią synoptycy, no ale to dopiero od poniedziałku. Teraz mowa jest o teraz, czyli o sobocie po południu. Jeśli chodzi o temperaturę, no to ta jest taka po deszczu oczywiście dużo chłodniejsza, bo na przykład teraz po deszczu w Warszawie około 20 stopni, ona oczywiście zaraz sobie wzrośnie ta temperatura, a w miejscach, w których nie padało, chociażby w Warszawie, no to jest około 26 stopni. Najcieplej cały czas w Rzeszowie, tutaj około 28, najchłodniejsza Ustka, nie ustępuje na razie żadnemu z miast, 18 stopni, tyle pokazują termometry w tych miejscach. A poza tym, im dalej na zachód, tym chłodniej, im dalej na południowy wschód, tym cieplej. I to wszystko się zgadza, bo tak jak wspomniałam, chociażby Rzeszów około 28.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i jeszcze mamy ostrzeżenia. Ostrzeżenia od grupy GOPR tak naprawdę w Beskidach, bo piesze wycieczki oczywiście tak, na wakacjach jak najbardziej, w górach, ale uważać trzeba, bo ta pogoda zmienną jest. No i ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Łukasz Twardowski apeluje o to, żeby za każdym wyjściem na taką wycieczkę w góry sprawdzić pogodę.
2: Możemy to przewidzieć pół godziny, godzinę wcześniej i odpowiednio wcześniej albo zawrócić na szlaku, albo dojść w miejsce, gdzie będziemy bezpieczni, w schronisku, w jakimś wiacie, w miejscach oczywiście nieodsłoniętych, gdzie jesteśmy narażeni na burze i na wyładowania atmosferyczne.
0: No właśnie, żeby móc to przewidzieć, to oczywiście prognozy należy sprawdzać, gdzie te chmury burzowe właśnie się znajdują, bo słońce, a potem nagle burzowa chmura i deszcz.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

dać mi czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: Sprawdzamy dla Was sytuację na drogach co 20 minut i właśnie to jest ta pora, a na tych drogach rzeczywiście dużo się dzieje, bo oprócz tego, że jest bardzo duży ruch, no to pogoda zmienną jest.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali utrudnienia na Krajowej Dziesiątce w Mazowieckiem między Drobinem a Płońskiem. Przez miejscowość Góra jedziemy już z całą szerokością jezdni w obie strony. Wcześniej obowiązywał tu ruch naprzemienny. Potem jak na 430 km bus wypadł z jezdni. Skończyły się też problemy na trasie S7 w Pomorskiem między węzłem Gdańsk Południe a węzłem Gdańsk Port. Na trzecim kilometrze jedziemy już w kierunku Warszawy wszystkimi pasami jezdni. Jeden z nich był zablokowany po zderzeniu czterech aut osobowych. Nie ma też śladu po utrudnieniach na autostradzie A1 w Śląskiem między węzłem Świerklany a węzłem Żory. Na 23 kilometrze w kierunku Łodzi jezdnia jest dostępna w całości. Wcześniej jeden z pasów był zablokowany po tym, jak auto osobowe uderzyło w barierę. Ale na autostradzie A1 problemy trwają w województwie kujawsko-pomorskim między Włocławkiem Północ a Ciechocinkiem. W pobliżu Kozłowa auto osobowe uderzyło w barierę i na 180 km jezdnia w kierunku Gdańska jest zwężona. Cały czas problemy są też na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie. Na 134 km po zderzeniu dwóch aut osobowych jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona. Trasa S6 województwo zachodnio-pomorskie. Tu natomiast problemy są między węzłem Kołobrzeg Wschód a węzłem Ustronie Morskie. W pobliżu Stramniczki zepsute auto dostawcze blokuje na 95 km jeden z pasów w kierunku Gdańska. W Warszawie nadal są problemy na trasie S8 między węzłem Modlińska a węzłem Marymącka. Potem jak na 15 km zderzyły się dwa auta osobowe z busem, jezdnia w kierunku Poznania jest zwężona. I jeszcze informacja od służb po nowym utrudnieniu w województwie warmińsko-mazurskim na trasie S7 pomiędzy Elblągiem a pasem w pobliżu węzła Bogaczewo, to jest na 9 km, zdarzyły się trzy auta osobowe i tam problemy są na nitce w kierunku Warszawy. Zablokowany jest jeden pas ruchu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców, w aplikacji czytam. Tomek De Niro z Citroena, takiego stojaka rowerowego to ja w życiu nie widziałem. Jakiego, Tomku, jakbyś się mógł z nami podzielić tym, jaki to stojak rowerowy, którego w życiu nie widziałeś? To ciekawe. I jeszcze jedna informacja. Otóż, no właśnie, i właśnie po to jesteśmy. PRK, Polskie Radio Kierowców, słuchając informacji drogowych i mając do przejechania trasę Malbork-Konin, wybrałem dziś trasę Malbork-Sztum-Kwidzyn, Grudziądz-Toruń, później Krajowa 25 w stronę Poznania i prosto na Konin. Polecam wszystkim, którzy wolą jechać, a nie stać na A1. No i przy okazji można poznać też nasz piękny polski kraj, pisze Jacek. Dziękujemy bardzo, polecamy się na przyszłość oczywiście. No i polecamy też się Wam, Waszej uwadze, tak żeby zostawić jakąś informację drogową, ale nie tylko jakąś refleksję z trasy, też bardzo proszę. Monika Gniewaszewska, wysokie obroty to są.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. W aplikację zaglądam. Tomek Enrio pisze. Może teraz będzie widać, chodzi o ten stojak, o którym pisał do nas Tomek, że taki dziwny na rowery. No ale nie widać. Nic nie widać. Wierzymy na słowo, więc Tomku, że taki dziwny stojak na rowery. Będziemy wypatrywać takich dziwnych stojaków. No dobrze, a teraz z nami jest gość PRK Polskie Radio Kierowców. Wakacyjne wyjazdy, wakacyjne nerwy niestety, no ale my jesteśmy tylko tutaj po to, też w PRK Polskim Radiu Kierowców, żeby tego stresu, nerwów było jak najmniej. Jedną z takich sytuacji nerwowych może być chociażby przygotowanie samochodu, chociaż mam nadzieję, że właśnie tak nie jest i tak nie będzie, jeśli wysłuchacie teraz naszej rozmowy, bo z Markiem Mozgą, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam radio słuchaczy.
0: Będziemy właśnie o tym rozmawiać, jak przygotować nasz samochód, podstawowe rzeczy zrobić, przegląd czego i jak, tak żeby nie było nieprzyjemnych niespodzianek na drodze, żeby ten nasz samochód, któremu ufamy przecież ruszając, nagle się nam nie rozkraczył.
1: Tak jest. Teraz pytanie, czy ja mam zacząć swój monolog, czy też idziemy jakimś konkretnym pytaniem?
0: Ja myślę, że możesz zacząć swój monolog, a ja będę dopytywać. Chyba możemy tak zrobić.
1: Teraz zaczęło się faktycznie to, że z pełno klientów u mnie na warsztacie, którzy przyjeżdżają, żeby przeżyć im samochód przed jakąś podróżą, dłuższą, krótszą, ale jednak żeby zobaczyć. I to, co zawsze jest podstawą do sprawdzenia, no to co zresztą sprawdzamy co roku na stacji kontroli pojazdów. Czyli po pierwsze, jakie są siły hamowania, czy te hamulce nam dobrze biorą, tak zwane, czy one są odpowiedniej grubości, że nam się gdzieś nie skończą na trasie przypadkiem, czy zawieszenie ładnie pracuje, czy też nie ma, nie wiem, uszkodzonego stworzenia, który jakby się urwał, no to niestety mielibyśmy bardzo niebezpieczną sytuację, czy opony są w porządku, czy oświetlenie jest dobrze, nie wszystkim, czy nie ma żadnych wycieków, chociażby płynu hamulcowego, czy też oleju. No i właśnie, sprawdzenie poziomu tego oleju, sprawdzenie płynu chłodzącego i sprawdzenie, kiedy ostatni raz wymienialiśmy te niektóre płyny, jak chociażby najważniejszy, czyli olej. Bo jeżeli wymienialiśmy go ostatni raz rok temu, 10 tysięcy kilometrów przebiegu temu, no to już należałoby go wymienić, szczególnie jak jedziemy gdzieś w dalszą podróż.
0: Ja myślę, że to jest też tak, że jak na przykład zapali się jakaś kontrolka, te nasze samochody teraz już są bardzo czułe i ta kontrolka może oznaczać wszystko tak naprawdę, bo opis pod nią dotyczy wielu rzeczy, to myślę, że niektórzy mogą się stresować, czy jechać mogą dalej, czy mogą poczekać do powrotu z urlopu i sprawdzić tę sytuację. No właśnie, czy tutaj jesteś w stanie nam coś doradzić? Z czym natychmiast udać się do warsztatu jakiegoś najbliższego po drodze? Nawet jeśli ten samochód jedzie, a z czym możemy poczekać?
1: Jeżeli mamy zwykły jakiś trójkącik i nic nie odczuwamy, żeby nam coś się działo z samochodem, to spokojnie możemy jechać. Ale jeżeli na przykład wyskoczy nam czerwona kontrolka mrygająca silnika albo mryga właśnie olej, że jest za niski poziom, za niskie ciśnienie oleju i tym podobne, no to wówczas trzeba byłoby natychmiast zatrzymać pojazd i dalej nim jechać, bo możemy go, silnik nasz, uszkodzić już całkowicie. Więc to są takie rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę. Jak nie mamy pewności, a nie mamy do kogo zadzwonić, bo na przykład, nie wiem, jesteśmy w nocy gdzieś, warsztaty pozamykane, to nawet nie bójmy się zapytać o to zwykłej sztucznej inteligencji, wysłać nawet zdjęcie, jaka kontrolka w danym samochodzie nam się świeci. Zazwyczaj już w dobie AI nam to podpowie mniej więcej, co się może dziać i czy możemy być spokojni, czy też nie możemy. Więc to jest taka już jakby ostateczność, ale wielokrotnie nawet moi klienci w takich sytuacjach korzystali i zazwyczaj im to dopomagało.
0: I dostawali odpowiedź na pytanie, czy mogą dalej jechać, czy lepiej samochód zostawić, poczekać do rana i na przykład wezwać pomoc. No a do ciebie, do warsztatu, najczęściej zgłaszają się kierowcy z jakimi problemami? Jakie są te najczęstsze problemy, które zdarzają się w autach?
1: Przeważnie, to jest tak, jak sprawdzamy samochód przed wyjazdem, to zawsze albo jakiś delikatny

gdzieś postukiwanie, które trzeba jakby naprawić przed wyjazdem. To, co się na pewno często zdarza, bo to nawet w tym tygodniu parokrotnie miałem, że ktoś chciał jechać do Włoch, a patrzę, układ hamulcowy jest taki, że jeszcze gdyby miał jeździć gdzieś tutaj po mieście w okolicy, to jeszcze sobie by dojechał, a jak ma jechać w tak daleką trasę, to niestety to już wszystko było na granicznych wartościach, więc ten układ hamulcowy

0: dwóch miesięcy w większości samochodach, ale się zdarza, że niestety te opony są już słabej jakości, jak są popękane, mają mało bieżnika, a mamy jechać w daleką trasę, to jednak warto na cokolwiek innego wymienić. Mm-hmm. I kolejna sprawa, no to oświetlenie musi świecić dobrze, jeżeli jedziemy gdzieś daleko. I taka pierdoła niby, ale wycieraczki. Dużo osób o tym zapomina, a potem jak najdzie nas jakaś burza, to się okazuje, że nasze wycieraczki nie zbierają tej wody jak trzeba, a przy wyższych prędkościach to się na pewno przydaje.
1: No właśnie, na wycieraczki też zdarza się nam nie zwracać uwagi i potem jest problem, a zwłaszcza, że te burze teraz niestety i deszcz przechodzą przez nasz kraj i nie tylko przez nasz kraj, bo przecież przez Europę też, chociaż tam gorąco. O kosztach byśmy sobie porozmawiali, ale to po przerwie już, bo myślę też, że te koszty to są ważne, zwłaszcza, że mamy wakacje i tak no niechętnie chcemy wydawać jakąś, nie wiadomo jaką ilość pieniędzy na to, żeby naprawić, no nie chcemy wydawać pieniędzy, może tak ujmę to po prostu. Więc też oprócz tego, jakie to są koszta, rzędu, jakiego ile możemy zapłacić, to jedna z rzeczy, ale taka druga rzecz, to żeby nie zrobić więcej niż trzeba, czyli nie dać się oszukać.

0: luza.
1: Ciągnąć do przodu to nie postęp.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców, oby awarii naszych samochodów było jak najmniej, albo wcale, to najlepiej wybieram, albo wcale. Właściwie to wcale, żeby nie było takich awarii. No ale korki są i tych chyba nie unikniemy, nawet jakbyśmy bardzo chcieli zaklinać rzeczywistość. O nich powie nam teraz Kamil.
3: Bo są wypadki.
2: Bo są wypadki.
3: Pogoda dzisiaj nie sprzyja w wielu regionach.
2: No nic, no co zrobić. Sprawdzamy gdzie.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Nowe utrudnienia na Mazowszu na trasie S8 między węzłem Marki a węzłem Zielonka. Na pierwszym kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Białegostoku.

0: Problemy pojawiły się też nowe w Wielkopolsce na trasie S11 między Ostrowem Wielkopolskim a Strugami. W pobliżu Trzcielin dachowało auto osobowe i na 17 kilometrze droga została zablokowana w kierunku Ostrzeszowa. Policja kieruje na objazdy. Z trwających od dłuższego czasu utrudnień województwo kujawsko-pomorskie, autostrada A1 między Włocławkiem a Ciechocinkiem w pobliżu Kozłowa, po tym jak auto osobowe uderzyło w bariery, na 180 kilometrze zablokowany jest nadal jeden pas ruchu w kierunku Gdańska. Na autostradzie A4 z kolei są problemy w Dolnośląskiem między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie na 134 kilometrze. Po tym jak zderzyły się dwa auta osobowe, zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Na trasie S6 w zachodniopomorskim z kolei są problemy nadal między węzłem Kołobrzeg a węzłem Ustronie-Morskie. W pobliżu Stramniczki z powodu awarii auta dostawczego na 95 kilometrze jezdnia w kierunku Gdańska jest zwężona. W województwie warmińsko-mazurskim cały czas z kolei problemy na trasie S7 między Elblągiem a Pasłękiem. W pobliżu węzła Bogaczewo po zderzeniu trzech aut osobowych na 9 kilometrze zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Jeżeli o Warszawie mowa, to jeszcze raz trasa S8, bo tam od dłuższego czasu trwają problemy między węzłem Modlińska a węzłem Marymącka. Na wysokości węzła Wisłostrada zderzyły się dwa auta osobowe z busem i na 15 kilometrze zablokowany został jeden pas w kierunku Poznania. I jeszcze województwo wielkopolskie. Tu nie odwołano nadal utrudnień na wysokości Kotowa na krajowej 32. Zatem nie przejedziemy na odcinku Ptaszkowo-Granowo. Na 139 kilometrze zderzyły się trzy auta osobowe rano i tam droga jest zamknięta. Obowiązuje objazd odcinkami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Już za chwilkę wracamy do naszej rozmowy. O tym rozmawiamy, co zepsuć się może. A najlepiej, żeby się nie psuło w samochodzie, w podróży.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Marek Mozga z nami jest cały czas. No i właśnie to pytanie chyba, na które odpowiedź interesuje naszych słuchaczy najbardziej. O koszty.
1: No właśnie, te koszty to jest bardzo taki temat rzeka, bo i część Polski już nawet nie tyle jest ważna, co ważne to inne ceny za roboczą godzinę. Ale tutaj jeżeli mówimy o takim sprawdzeniu, to same sprawdzenie takich podstaw w samochodzie przed podróżą, to nawet wystarczy podstawowa stacja kontroli pojazdów. Tam badanie techniczne coroczne kosztuje no te 150 zł. Mm-hmm. Często w takich stacjach nawet robią, mimo że teoretycznie według prawa na stacji nie wolno robić żadnych innych usług poza badaniem technicznym, to w takich miejscach też sprawdzają samochody przed podróżą jakąś. I zazwyczaj albo to kosztuje tak jak badanie techniczne, czyli 150 zł, albo tam ciutkę mniej. Więc to jest na pewno taka podstawa, którą zawsze na pewno wydamy. W warsztatach to już różnie bywa, no bo oni zazwyczaj też podłączą komputer diagnostyczny, troszkę więcej urządzeń użyją do takiej dogłębniejszej analizy, więc zazwyczaj to będzie albo stawka, przypuśćmy, jednej roboczogodziny, przypuśćmy, może tak być, albo właśnie jakieś takie 100-200 zł za sprawdzenie tego samochodu. Więc to jest ta podstawa, którą na pewno zapłacimy. Co pójdzie dalej, to już się okaże, bo to już zależy od samochodu, czy będzie tylko wymiana, przypuśćmy, tego oleju, czy hamulce. No w jednym samochodzie hamulce komplet wyjdzie nam, przypuśćmy, tak już teraz rzucam, 1000 zł, ale w niektórych samochodach sama jedna tarcza potrafi kosztować 2000, więc to samochód to inaczej.
0: No tak, to jest jedna rzecz, to samochód to inaczej. Ja ufam ludziom, generalnie rzecz biorąc, ale no pewnie są i tacy, którzy sobie myślą, a jak on tutaj mnie naciąga, a jak on sobie coś wymyślił, a ja i tak dojadę, bo niedawno to zmieniałem. No właśnie, jak ustrzec się przed tego rodzaju, nie chcę powiedzieć naciągaczami, bo nigdy tak nie zakładam, że ktoś chce na coś mnie naciągnąć, no ale pewnie bywają takie sytuacje, a jak rozpoznać ewentualnie, że coś jest jednak tak, a ktoś nam mówi, że jest nie tak?
1: Kilka spraw. Każda usterka, która jest w danym samochodzie lub jakieś zalecenie do wymiany musi być uargumentowane. My nie bójmy się jako klienci zadawać pytania albo prosić o zdjęcia, że po prostu chcielibyśmy zobaczyć, nawet jak się nie znamy, ale jak już będzie zdjęcie, to albo możemy wysłać znajomemu, który umie to ocenić, cokolwiek takiego. No jeżeli warsztat będzie chciał na siłę coś wymieniać, to też nie będzie chętny do takich rzeczy, żeby pokazać, żeby wytłumaczyć, żeby zdjęcia. Jeżeli jest uczciwy, to nie ma z tym żadnego problemu. Kolejna sprawa, no to wcześniej, jak on coś już powie, to żeby dał tą wstępną wycenę. Musi to być warsztat w mojej ocenie, który no, daje paragon fakturę, no bo dalej jest pełno warsztatów, którzy unika tego typu rzeczy, a wtedy jak jest jakakolwiek odpowiedzialność, no to my nawet nie mamy jak tego udowodnić. Więc tu musi być zawsze wszystko na papierze, mimo że wiadomo, to się często wiąże z tym, że jest drożej, no bo podatki. Ale no niestety to jest takie must have według mnie. I też to, że na tym paragonie, czy też fakturze, to powinno być poważnie rozpisane. Nie może to być tak, że jest po prostu wymiana tego i tego, części takie za tyle i tyle. To musi być wypisane dokładnie, jaka część była wymieniona, ile ona kosztowała, nawet przynajmniej ja to stosuję u nas w warsztacie, że my wypisujemy nawet numery katalogowe poszczególnych części, że klient w każdej chwili może sobie skontrolować, jaka faktycznie część dokładnie była montowana, od jakiego producenta, ile one mniej więcej kosztują w innych miejscach. To jest jakby taka transparentność co do wszystkiego.
0: No właśnie to chciałam wymienić, właśnie to pojęcie, transparentność, czyli klient, który zgłasza się do warsztatu ze swoim samochodem, żeby go sprawdzić, może liczyć na transparentne obliczenie i też na transparentność właśnie co do sprawdzenia tej sytuacji i tych usterek, które ma. A jak ma jakieś wątpliwości, no to zawsze ten, który naprawia mu samochód, poprawia go, usuwa usterki.
1: No to nie bójmy się pytać. Ja niejednokrotnie, jak widzę nawet, że klienci są tacy troszkę, no bo to też my wyczuwamy, że klient jest jakiś taki niepewny, że nie ufa, wydaje mu się,
0: że jest inaczej.
1: Albo nawet jak są jakieś większe rzeczy, my niejednokrotnie zanim podejmiemy naprawę, a już widzimy, że jest tak kolokwialnie mówiąc grubo, no to po prostu prosimy tego klienta, żeby przyjechał tu jeszcze raz, bo mamy to auto na stanowisku i mu wszystko chcemy naocznie pokazać, żeby nie było też wątpliwości,

0: że próbujemy go na coś naciągnąć. Tu trzeba po prostu mieć podejście takie empatyczne do klienta i po tym też oceniać warsztat. Bo ja się też zderzam z takimi opiniami, gdzie klienci przyjeżdżają po innym warsztacie, gdzie czuli się troszkę tacy zbywani, że mają przyjść, zapłacić, wyjść. No, a nie na tym to polega. Tu mówimy często o dosyć wysokich pieniądzach, jak trzeba coś robić. Naprawy samochodów nie są tanimi rzeczmi, więc trzeba tutaj naprawdę szukać też warsztatu, który wychodzi do nas jak do człowieka.
1: Ja też mam takie wrażenie, że te warsztaty, które rzeczywiście są takie właśnie transparentne, uczciwie wymienia się to, co wymienić należy, no to tam dostać się to też nie jest łatwo i terminy są długie, więc to też jest jakaś wskazówka dla wszystkich tych, którzy nie do końca ufają.
0: Dlatego to trzeba robić troszkę wcześniej, nie na ostatnią chwilę, bo ja sam mam u siebie kalendarz zapełniony ciągle na 2 tygodnie do przodu i też zostawiam jakieś luki małe, żeby móc wepchnąć kogoś na taki, na właśnie tego typu sytuacje. Tak jak dosłownie 2 dni temu miałem klientów z Niemiec, którzy przyjechali do Polski na wakacje, ale zaraz mieli jechać iść dalej i tak miałem akurat lukę, żeby dopchnąć im, uratować samochód, ale no zazwyczaj jest tak, że
1: nie ma tych terminów
0: na już.
1: Mm-hmm. No właśnie, czyli bądźmy przewidywalni też w tym, a jeszcze a propos, no takich terminów na już, no ale powiedzmy, że zrobimy ten przegląd, ale samochód nam się zepsuł. Mówiliśmy o tym, co może zepsuć się właściwie najbardziej w trasie, no ale właśnie, jesteśmy po przeglądzie i on i tak nam się gdzieś tam rozkraczy. Czy taka sytuacja jest do przewidzenia wcześniej?
0: Jeżeli przegląd był dokonany, a coś się i tak rozkraczyło, no zawsze to może się wydarzyć. Zawsze to zależy też, jak młody czy też stary samochód jest. To najczęściej się takie rzeczy dzieją w samochodach już takich troszkę starszych. Mm-hmm. Ale no wiele rzeczy może pójść. Tutaj nie wspomnieliśmy między innymi o wymianie pasku osprzętu. Często ludzie to tak trochę odwlekają. Pasek osprzętu to jest taki pasek gumowy, który odpowiada za napędzanie między innymi alternatora. A to jest element, który ładuje nam cały samochód w prąd, to akumulator tylko jakby podtrzymuje tą jakość akumulatora. I ten pasek jest często taki odwlekany, że a tam po co go wymieniać, a jak on właśnie trzaśnie, no to niestety tracimy ładowanie i już jest problem. Więc to warto zapytać też mechanika, czy ten pasek u nas nie powinien być wymieniony. A co do nagłych sytuacji, że coś nam się stanie, to zobaczmy też, jeżeli jesteśmy na terenie Polski, za granicą szczerze powiem nie wiem jak to wygląda, ale zakładam, że jest podobnie, bo mamy coś takiego jak lawety, to jest wiadome, ale też jest coraz więcej, widzę, że jest taki trochę trend w Polsce, że coraz więcej mamy tak zwanych mobilnych mechaników. Mhm. To są panowie, którzy mają taki dostawczy samochód, to jest cały osprzętowany sprzęt potrzebny do takich szybkich napraw i oni dosłownie jeżdżą po całym swoim regionie, bądź nawet poza region, żeby właśnie ratować ludzi w takich opałach na trasie. Więc warto, jeżeli jedziemy gdzieś, nie wiem, w góry, przypuśćmy, zobaczyć kto w okolicy, jakie ma opinie mobilnego mechanika, żeby taki telefon mieć gdzieś tam u siebie w portfelu, gdzieś w komórce zapisany.
1: Mobilny mechanik, oby był potrzebny jak najmniej albo wcale,
0: oczywiście,
1: ale zawsze warto mieć rzeczywiście kontakt, tak żeby czuć się chociażby bezpieczniej i żeby tego stresu było jak najmniej, bo o tym stresie dziś też troszkę na antenie rozmawialiśmy, żeby go zminimalizować. Marek Mozga, mechanik, był naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję, Marku.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: I do usłyszenia.

0: zwyciężyć choć raz. Francja, Anglia dzisiaj. Kto zwycięży choć raz? Kogo obstawiacie? Dzisiejszy mecz na Mundialu. No, ciekawa jestem, jakie są wasze typy. Ja w sumie to nie wiem, ale chyba Francja. Właściwie to kogo nie pytam, to stawia na Francję. Nie wiem, dlaczego nie na Anglię. Być może ze względu na skład, który jest w drużynach i angielskiej, i francuskiej. Szczerze przyznam się, że no, nie wiem, jakie są składy. A ty, Kamilu, czy ty wiesz,
1: jakie
0: są składy?
1: Nie, no to jest nas dwójka już. Ja też nie wiem.
0: No wiesz?
1: No,
0: to może nasi słuchacze coś wiedzą na ten temat.
1: Dzisiaj?
0: A taki mecz, Francja-Anglia, musi być naprawdę gorąco.
1: Ale to dobrze, że my nie wiemy, bo dzięki temu
0: możemy
1: zaangażować naszych słuchaczy. Tak.
0: No więc pytamy was, drodzy słuchacze, obstawiacie Francuzów czy Anglików? Kto dzisiaj wygra? Na pewno Francuzi bardzo by chcieli, Anglicy też by bardzo chcieli wygrać.
1: No i pytanie, kto ma mocniejszą drużynę?
0: No właśnie,
1: także
0: to jest dobre pytanie.
1: Czekamy na sygnały od was. Hmm?
0: Tak jest. No a teraz sygnały z dróg.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe utrudnienia na trasie S8 w Warszawie między węzłem Głębocka a węzłem Modlińska. W pobliżu węzła Warszawa-Łabiszyńska na 18 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe z dostawczym i zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Poznania. Na trasie S11 w Wielkopolsce także nowe problemy. Między Ostrowem Wielkopolskim a Strugami w pobliżu Trzcielin na 17 kilometrze dachowało auto osobowe i droga jest zablokowana w kierunku Ostrzeszowa. Droga krajowa nr 57, województwo mazowieckie, odcinek Przasnysz-Szczytno. Tam zderzyły się trzy auto osobowe i droga w obu kierunkach jest zablokowana na 145 kilometrze. Przygotowano objazd drogami lokalnymi. Trwają też utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie w pobliżu 134 kilometra po

0: zderzeniu dwóch autoosobowych. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Trasa S7, województwo warmińsko-mazurskie. Tu są problemy między Elblągiem a Pasłękiem. W pobliżu węzła Bogaczewo zderzyły się trzy auta osobowe i na 9 kilometrze jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. A w samej Warszawie wciąż problemy na trasie S8 między węzłem Modlińska a węzłem Marymącka. Na 15 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych z busem zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. I jeszcze województwo wielkopolskie, droga krajowa nr 32. Nie odwołano wciąż utrudnień między Ptaszkowem a Granowem. Rano w pobliżu Kotowa zderzyły się trzy auta osobowe i droga pozostaje zablokowana na 139 kilometrze. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi. Skończyły się natomiast problemy na trasie S5 między węzłem Łubowo a węzłem Gniezno Południe, na trasie S6 między węzłem Kołobrzeg Wschód a węzłem Ustroniomorskie oraz na trasie S8 w Warszawie między węzłem Marki a węzłem Zielonka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to na kogo dzisiaj stawiacie? Francja czy Anglia wygrają? O tak, bo mistrza to poznamy jutro. Hiszpania, Argentyna.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Zbliża się ten moment, w którym mówimy wam o tym, co dzieje się w pogodzie, a ta dosyć niespokojna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest przy naszym telefonie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No i właśnie, te burze przechodzą sobie przez Polskę. Gdzie teraz można mówić o sytuacji, która jest najbardziej niebezpieczna? I czy w najbliższym czasie jakieś nawałnice nas czekają i w jakich regionach, jeśli tak?
2: W tym momencie takie najbardziej intensywne burze z ulewnym deszczem występują w strefach. To jest jedna linia od Grajewa po Siedlce, druga strefa mniej więcej Kętrzyn, Maków Mazowiecka. No i rozproszone burze mamy także na południu Polski, głównie województwo śląskie, małopolskie, świętokrzyskie. No i tutaj miejscami występuje grad i przede wszystkim ulewny deszcz. Natężenie opadów

0: sięga 10-15 mm na 10 minut. To nie jest niby dużo, ale biorąc pod uwagę to, jak intensywny jest to opad, nawet jeżeli jest krótkotrwały, on może wyraźnie ograniczać widzialność, więc na to szczególnie trzeba zwracać uwagę na drodze i w trakcie podróży. Burze dosyć wyraźnie przemieszczają się na wschód, północny wschód, no i miejscami towarzyszy im grad. Jak na razie na naszych czujnikach nie notujemy silnych porywów wiatru, ale nie wykluczamy, że miejscami, szczególnie tuż przed nadejściem takiej burzy, one sięgają 70-80 km na godzinę, więc również trzeba zwracać uwagę, że jeżeli znajdujemy się w zakresie, w zasięgu takich właśnie silnych porywów wiatru, żeby obserwować sytuację i uważać na to, jak zachowują się drzewa i duże konary, gdyż przy takich gwałtownych porywach może być bardzo niebezpiecznie.
1: No właśnie, niektóre drzewa nie dają rady i po prostu albo same upadają, albo gałęzie z nich lecą i to też dla kierowców absolutnie nie jest bezpieczne. Czy ta pogoda w najbliższym czasie ma szansę na to, żeby się jakoś ustabilizować i w końcu zrobiło się tak, że będzie taka mniej więcej stała temperatura i raczej bez deszczu?
0: No pod tym względem nie mam dobrych wieści. Jeżeli chodzi o dynamiczną sytuację z burzami dzisiaj po południu, te burze w godzinach późno-popołudniowych, wieczornych będą stopniowo się wygaszać. Już teraz, tak jak mówiłam, te najbardziej intensywne, które występują właśnie na wschodzie, północnym wschodzie kraju, one w najbliższych godzinach przesuną się właściwie już poza nasze granice, więc tutaj sytuacja powinna się ustabilizować. Niestety jutro nadal dynamicznie będzie w południowej i centralnej Polsce. Wciąż spodziewamy się burz, szczególnie z ulewnymi opadami deszczu i tymi silniejszymi porywami wiatru. Sytuacja faktycznie nieco ustabilizuje się od poniedziałku. Przynajmniej nie będzie aż tak gwałtowna, tak dynamiczna, z tak niebezpiecznymi burzami, ale niestety coś za coś i wiąże się to z wyraźnym ochłodzeniem. I niestety od poniedziałku do piątku sytuacja będzie spokojniejsza, ale niestety wrócimy do pogody pochmurnej, okresami deszczowej, wietrznej, no i wyraźnie chłodniejszej, ponieważ zakres temperatury maksymalnej w ciągu dnia będzie taki zbliżony 18-22 stopniom, a nie tym wyższym temperaturą, które mieliśmy w ostatnich dniach.
1: Oj, coś to lato nie za bardzo nas lubi w tym roku. Zeszłe lato też jakieś takie dosyć chłodne było, no ale może sierpień jakiś taki inny się nam objawi. Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej była naszym gościem. Dziękujemy za te cenne informacje pogodowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No my jedziemy dalej, PRK, Polskie Radio Kierowców. Czy deszcz, czy burza, czy słońce, jesteśmy razem.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Sytuacja dynamiczna nie tylko w pogodzie, ale i na drogach. Dużo się dzieje. Rzeczywiście natężenie ruchu specjalnie nie maleje. Godzina 15.10. Sprawdźmy więc, co dokładnie dzieje się na naszych drogach. Kamil Olak cały czas trzyma rękę na pulsie, na mapie.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A1, województwo kujawsko-pomorskie. Tu nadal są problemy na odcinku Włocławek Północ Ciechocinek. W pobliżu Kozłowa auto osobowe uderzyło w barierę i na 180 km w kierunku Gdańska jezdnia jest z

0: wężona. A to nie jedyne miejsce na jedynce z problemami, dlatego że cały czas korek na wysokości Grudziądza w stronę Trójmiasta właśnie. Natomiast w przeciwnym kierunku kierowcy stoją w korku tuż za Pruszczem Gdańskim na wysokości Rusocina, a następnie na wysokości Pelplina. Na południu Polski na autostradzie A4 cały czas problemy z płynną jazdą między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie. Na 134 kilometrze zdarzyły się dwa auta osobowe i tam jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona. Wracamy na północ, trasa S7 między Elblągiem a Pasłękiem. Tutaj problemy są na wysokości węzła Bogaczewo. Doszło do zdarzenia trzech aut osobowych i zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. A w samej Warszawie trwają problemy na trasie S8 w dwóch miejscach między węzłem Głębocka a węzłem Modlińska oraz węzłem Modlińska a węzłem Marymącka. W obu tych miejscach były zdarzenia aut osobowych. I w obu tych miejscach jezdnia w kierunku Poznania jest zwężona. W Wielkopolsce nadal problemy na trasie S11 między Ostrowem Wielkopolskim a Strugami. W pobliżu Trzcielin dachowało auto osobowe i droga jest zablokowana w kierunku Ostrzeszowa. Obowiązuje objazd drogami lokalnymi. Zablokowana jest też krajowa 32 w Wielkopolsce między Ptaszkowem a Granowem. W pobliżu Kotowa zderzyły się trzy auta osobowe i nie przejedziemy w obie strony na 139 kilometrze. Także tam obowiązuje objazd drogami lokalnymi. Blokada drogi także na Mazowszu, na krajowej 57 między Przesnyszem a Szczytnem. Na 445 kilometrze zdarzyły się trzy auta osobowe. Droga, tak jak wspomniałem, jest zablokowana i także tam obowiązuje objazd drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli macie coś do dodania, no to oczywiście aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców jest dla Was absolutnie otwarta.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, macie coś do dodania.
1: Szanowni koledzy i koleżanki, którzy jedziecie od Gdańska, jest siódemką, kilometr czwarty, trzeci, S7 w kierunku Warszawy. No niestety wszystko stoi. Tam była jakaś mała stłuczka, ale niestety wszystko się teraz zatkało. Ale ja już widzę, że ten korek ma jakieś 2-3 kilometry, a zobaczymy, jak będzie dalej. Uważajcie na siebie i spokojnie drogi. Grzesiek ze Skoty.
0: No i mamy też informację od służb. Rzeczywiście tutaj na czwartym kilometrze doszło do zderzenia 4 samochodów osobowych. Auto blokują przejazd w stronę Warszawy, stojąc na jednym pasie. No i tutaj rzeczywiście jest spory korek. Zresztą ruch na S7 w stronę Warszawy jest bardzo duży. Też jak już sobie miniemy korek, o którym mówił słuchacz przed chwilą, no to wjedziemy w kolejny na wysokości Elbląga. Za Elblągiem w stronę na południe też są niestety na S7 korki. No właśnie, a my nie tyle o korkach teraz, bo o nich, o tym natężeniu ruchu, o tych utrudnieniach, które mamy na naszych drogach, informujemy Was co 20 minut. Teraz na naszej antenie będziemy sobie rozmawiać w PRK Polskim Radiu Kierowców tak naprawdę o tej sytuacji, no niepewnej dosyć mocno na stacjach paliw. Marek Radoszyn, mechanik instalacji LPG, jest z nami teraz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: No właśnie, na Bliskim Wschodzie wciąż niespokojnie. Paliwa na stacjach mają tendencję wzrostową. Ceny paliw na stacjach. Przewidywania ekspertów są takie, że no w przyszłym tygodniu nawet ponad 7 zł możemy zobaczyć za litr 95. Ten rządowy program ceny paliw niżej ewentualnie ma wejść w życie. Wszystko zależy od tej sytuacji, którą mamy obecnie na Bliskim Wschodzie. Na razie jednak rządzący no nie planują wprowadzenia go. On sobie obowiązywał do końca czerwca. Po tym końcu czerwca poszybowały troszkę w górę te ceny paliw, ale to, co zapowiada się na ten tydzień, no to już tak wesoło nie jest, bo ponad 7 zł, kolejne tygodnie to nawet 8 zł za litr benzyny możemy zapłacić. Diesel też tani nie będzie, droższy nawet od tej benzyny. Zresztą tak właśnie jest i teraz na stacjach. Na Bliskim Wschodzie ta sytuacja na razie nie wygląda na to, żeby miała się uspokoić, bo prezydent Stanów Zjednoczonych owszem i mówi o tym, że spokój będzie, ale Iran absolutnie temu zaprzecza. Zresztą wymiana ognia trwa. No i właśnie, czy mamy alternatywę?
2: No mamy alternatywę. Tutaj z pomocą może przyjść troszeczkę zapomniany ostatnio, a szczególnie przez właśnie ten program rządowy ceny paliw niżej, czyli tak zwany CPN, gaz LPG. No, mianowicie w tym momencie akurat gaz LPG ma tendencję taką jak co roku w lecie, że tanieje. I tu jest taka sytuacja rozbieżna, że benzyna idzie w górę, a gaz tanieje, więc w tym momencie jest pomiędzy 4 a 4,50 złotego na jednym litrze różnicy pomiędzy benzyną a gazem LPG.
0: No to jest spora różnica rzeczywiście, jeśli wziąć pod uwagę cały bak benzyny i to napełnienie instalacji LPG gazem. Myślę, że wiele osób mogłoby się zastanowić, czy to jest bezpieczne.
2: To jest oczywiście bezpieczne. My jako firma montujemy te instalacje gazowe od 33 lat. Tak mniej więcej wygląda w całej branży, że nic się nigdy nie stało. Nie było żadnego wypadku. To jest, to są przebadane, homologowane instalacje. Można powiedzieć, że jeżdżąc na gazie jest bezpieczniej niż na benzynie, gdyby benzyna się gdzieś wyciekała, gdzieś byłby jakiś wyciek, bo wtedy może nastąpić szybciej zapłon takiego paliwa niż paliwa gazowego.
0: Pan od lat zajmuje się, tak jak wspomniał przed chwilą, właśnie instalacjami gazu LPG. Czy te ceny zawsze były nieco mniejsze niż no, tradycyjnego paliwa, tak to

0: nazwijmy?
1: Na przestrzeni tych 30 z górą lat, jakby wyciągnąć taką średnią, to jest 50% różnicy. Gaz, ten gaz LPG drożeje nieco na zimę, ponieważ też jest wykorzystywany do celów grzewczych i wtedy się zaopatrują gospodarstwa domowe, szczególnie gdzieś tam na wsiach, tak jak ktoś ma dom, to też korzysta z ogrzewania tym gazem i wtedy ceny idą w górę, ale na wiosnę już idą w dół, bo jest go nadmiar i też można stosować w domieszce L, bo to jest gaz propan-butan. Tutaj domieszce można więcej wtedy butanu stosować w okresie letnim, a butan jest dużo, dużo tańszy, więc ta cena idzie w dół.
0: A z Pana przewidywań, jak może być w tej perspektywie najbliższych, no nie wiem czy miesięcy, bo mam nadzieję, że uspokoi się jednak sytuacja na Bliskim Wschodzie, ale tego najbliższego czasu. Jak Pan przewiduje, że te ceny tego LPG pozostaną na tym poziomie, na którym są obecnie?
1: Myślę, że będą bardziej stabilne niż ceny benzyny czy tam ropy. W tym momencie gaz kosztuje na najtańszych stacjach około 2,50. Na takich koncernowych, dużych stacjach jest to około 3 zł. Dopiero co jechałem akurat tutaj przez Kraków i takie ceny w tym momencie można zauważyć. Myślę, że jeśli ta sytuacja będzie się utrzymywała, to gaz LPG może nieznacznie wzrosnąć, ponieważ jest w tendencji takiej ogólnej, że tanieje, tak? Że po prostu jest to tak jakby stała roczna tutaj w tym momencie w lecie. Więc to nie powinno wpłynąć na to, że będzie drożał. Co najwyżej zatrzyma się w tej obniżce.
0: Mm-hmm. Porozmawiamy sobie, bo już teraz czasu nie mamy za wiele, ale po przerwie porozmawiamy sobie o kosztach instalacji takiego gazu LPG i też o tym, ile średnio ewentualnie moglibyśmy zaoszczędzić właśnie na korzystaniu z gazu LPG i o takiej podstawowej rzeczy chyba tak dla laika tak naprawdę, bo myślę, że słuchają nas wszyscy tak naprawdę, więc czy to połączenie w jednym aucie LPG i benzyny. Jak tutaj ta sytuacja wygląda?

0: Na zegarach 15:30. Na gazie, na benzynie czy też na oleju napędowym. Wszyscy stają w korkach, jeśli takie są na waszej drodze. A gdzie takich korków nie ma i jakich tras unikać, to sprawdza nieustająco teraz w PRK Polskim Radiu kierowców Kamil Olak.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali utrudnienia na autostradzie A1 między węzłem Włocławek Północ a Ciechocinkiem w pobliżu Kozłowa. W kierunku Gdańska znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Skończyły się też problemy na autostradzie A4. W województwie dolnośląskim na 134 km. Jezdnia w kierunku Wrocławia była zwężona tam po zderzeniu dwóch aut osobowych, ale także w tym przypadku udało się służbom to miejsce posprzątać. Podobnie jak na trasie S7 w warmińsko-mazurskim. Tu problemy skończyły się między Elblągiem a Pasłękiem. W pobliżu węzła Bogaczewo w kierunku Warszawy jedziemy całą szerokością jezdni. Jeden z pasów był tam zablokowany po zderzeniu trzech aut osobowych, ale pojawiły się problemy na trasie S2 w Warszawie między węzłem Wilanów a węzłem Puławska. Na 472 km z powodu awarii auta osobowego w tunelu zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Nowe problemy także w województwie pomorskim na krajowej 20 między Egiertowem a Kościerzyną. W pobliżu miejscowości Szymbark na 275 km zderzyły się dwa auta osobowe i poruszamy się tam naprzemiennie. Trwają natomiast problemy na trasie S8 w Warszawie w dwóch miejscach. Jedno to odcinek węzeł Głębocka, węzeł Modlińska, a drugi to węzeł Modlińska, węzeł Marymącka, odpowiednio 15 i 18 km. W obu tych przypadkach zderzyły się auta osobowe w jednym z dostawczym, w drugim z busem. Natomiast najważniejsze jest to, że i tu jezdnia w kierunku Poznania jest zwężona. Podobnie jak nie minęły problemy w Wielkopolsce na trasie S11 między Ostrowem Wielkopolskim a Strugami. W pobliżu

0: Szczelin. Na 17 kilometrze dachowało auto osobowe i droga w kierunku Ostrzeszowa jest zablokowana. Obowiązuje objazd drogami lokalnymi. Blokada drogi także w Wielkopolsce na drodze krajowej nr 32 między Ptaszkowem a Granowem. W pobliżu Kotowa zderzyły się 3 auta osobowe i nie przejedziemy tą trasą w obu kierunkach na 139 kilometrze. Wciąż obowiązuje tam objazd drogami lokalnymi. Nie przejedziemy też krajową 57 na Mazowszu. Zamknięty jest odcinek Przasny-Szczytno. Na 145 kilometrze zderzyły się 3 auta osobowe i trwa zamknięcie drogi. Także w tym przypadku przygotowane objazdy drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No więc jak słyszeliście, cały czas na naszych drogach ruch jest duży, dzieje się dużo, także zostańcie z nami, żeby bacznie słuchać, informować też nas o tym, co dzieje się na waszej trasie. Oczywiście PRK, Polskie Radio Kierowców, możecie się nagrywać, możecie pisać.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Wracamy do naszej rozmowy z naszym gościem, który teraz jest cały czas z nami. Marek Radoszyn, mechanik instalacji LPG. O koszta chyba chciałam pana zapytać. Chyba to jest dosyć ważny temat, jeśli ktoś interesuje się na przykład taką instalacją. No to na jakie koszta tutaj może liczyć?
1: No należy się liczyć z kosztami już od 3600 zł w przypadku jakichś prostych samochodów z zyskiem pośrednim. Ja natomiast kończąc na takich bardziej zaawansowanych nowych samochodach, gdzie są wtryski bezpośrednie razem z pośrednimi, czyli taka hybryda benzynowa, można byłoby powiedzieć, to tam też należy założyć taką samą hybrydę gazową, też takim slangiem warsztatowym bym powiedział. Wtedy taki koszt

0: montażu no, kończy się mniej więcej na kwocie 7900 zł. W przypadku już tak bardzo zaawansowanych instalacji, nawet holenderskich.
1: Mm-hmm. No, no właśnie, a jak to wygląda, jeśli chodzi o silnik? Bo myślę, że to też jest ciekawy temat. Taka instalacja gazowa, a silnik. Czy każdy samochód może taką instalację LPG mieć?
0: No nie każdy samochód oczywiście. Większość tych starych samochodów przyjmowało instalację gazową bez problemu. I tutaj też jeszcze można założyć, jeszcze się zdarzają takie samochody, które nie mają instalacji gazowej, więc zapraszamy. Tam się nic nie dzieje, tam jest jazda bezproblemowa i też tańsze są te instalacje. Tak? Natomiast w samochodach z pryskiem bezpośrednim tutaj już decyduje producent instalacji gazowych, czy dany samochód może być przerobiony przez warsztat. Tak? To jest ścisła współpraca warsztatów razem z producentami oraz z hurtowniami, które sprzedają te instalacje gazowe. Krótko mówiąc, są listy samochodów, które są dedykowane do montażu instalacji gazowych i tego się warsztaty trzymają. Nie montują do samochodów, które sprawiają jakieś kłopoty, także należy po prostu zwrócić się do warsztatu, który ma dobre opinie, do jakichś warsztatów, które są sygnowane przez producenta instalacji gazowych. Należy poszukać w internecie, zasięgnąć opinii.
1: A czy to jest tak, że ta powszechność instalacji LPG to jest charakterystyczna na przykład dla Polski, czy to też jest charakterystyczne i spotykane w innych krajach Europy?
0: To jest spotykane w innych krajach Europy. No Polska jest tutaj, można powiedzieć, miało liderem w Europie. Wcześniej liderem były Włochy, stamtąd to się tak jakby zaczęło, stamtąd się rozpowszechnił gaz na inne kraje. Była też Holandia. W tym momencie Polska, aczkolwiek pozostałe kraje w tym momencie też się interesują. Mam takie informacje, ponieważ też oprócz tego, że mamy warsztat, mamy też hurtownie instalacji gazowych. Jesteśmy w branży też tych hurtowni i mamy sygnały, że też inne kraje są zainteresowane w tym momencie zakupem instalacji gazowych przez warsztaty.
1: No to prawdopodobnie jest wynikiem tej sytuacji, którą mamy teraz na Bliskim Wschodzie i która zapowiada się, że spokojną nie będzie przez jakiś najbliższy czas, bo tam rzeczywiście ten konflikt raz jest mniejszy, a raz jest większy, ale jakby widoku na to, że coś się zmieni, raczej nie ma. Cieśnina Ormus właściwie wciąż jest zamknięta. Czasem jakieś statki przepływają rzeczywiście, ale to nie sprawia, że na stacjach paliw jakoś to specjalnie odczuwają kierowcy, więc być może to zainteresowanie instalacjami z tego względu jest większe, ale rozumiem, że albo zaryzykuję takie stwierdzenie, że im nowszy samochód, tym w zasadzie szanse na instalację maleją.
0: No nie można byłoby aż tak powiedzieć. To one należy przed wybraniem samochodu zadzwonić do warsztatu, na przykład do nas, i my od razu wtedy powiemy, czy dany samochód można przerobić, czy raczej ewentualnie kupić inny. To w ten sposób należy podejść do tematu. To nie jest tak, że
1: starszy to tak, a nowy nie.
0: No dokładnie tak.
1: Mhm. A jeśli chodzi o na przykład sprawy ekologiczne, bo myślę, że no tutaj też można by coś na ten temat powiedzieć. Czy taki gaz LPG, jeśli chodzi o samochód, to jest ekologiczne źródło energii?
0: Tak, gaz jest ekologiczniejszy od benzyny, natomiast to oczywiście należy ten gaz przede wszystkim dobrze założyć do sprawnego silnika i dbać o tą instalację, tak jak i o silnik i układ chociażby katalizatora. Bo jeśli założy się gaz do niesprawnego samochodu, to może być tak, że będzie oczywiście, spaliny mogą być nie najlepsze, tak bym powiedział. Aczkolwiek ogólnie rzecz biorąc, gaz jest ekologiczniejszy od benzyny.
1: Mm-hmm. No to jeszcze zapytam bo skoro już jesteśmy w temacie instalacji LPG, to dlaczego ona nie jest aż tak powszechna jak na przykład benzyna czy olej napędowy?
0: No bo przede wszystkim należy zainwestować w instalację gazową, czyli założyć dodatkową instalację. Oprócz benzyny, wtedy jest to samochód dwupaliwowy, tak? A po prostu ktoś kupuje samochód z salonu. Nie każda marka ma dedykowane instalacje gazowe w salonach, więc myślę, że z tego powodu, tak?
1: Ale tak fabrycznie, o tak zapytam. Być może pytanie nie jest najmądrzejsze, bo raczej pada z ust osoby, która... Przyznam to szczerze teraz publicznie na antenie. Nie dużo wie na temat instalacji LPG, ale od tego mamy ekspertów i pytamy ich na antenie Polskiego Radia Kierowców. I właśnie pytanie, dlaczego na przykład większość samochodów nie jest na LPG właśnie.
2: No należałoby spytać tutaj koncernów paliwowych.
1: Aha, czyli

0: Chodzimy do grubego tematu, większego.
1: Ale są samochody, które mają instalacje gazowe fabrycznie montowane. Nie wszystkie, ale są. Mm-hmm. To zależy od producentów samochodów.
0: Czyli kwestia przebicia tak naprawdę, tak jak ze wszystkim zdaje się.
1: Dokładnie. Mm-hmm.
0: Marek Radoszyn, mechanik instalacji LPG, był gościem PRK Polskiego Radia Kierowców. Dziękujemy bardzo. No i oczywiście jak zwykle życzymy szerokości, bezpiecznej jazdy.
1: Dziękuję.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 15.50 na naszych zegarach i donosicie, że wcale tak wesoło na S7 nie ma, jak mówimy. No nie ma, bo rzeczywiście chodzi o ten odcinek na obwodnicy, właściwie jeszcze, można by rzec, Trójmiasta, a później ciasno jest w okolicach Elbląga, a to za sprawą zdarzenia drogowego, o którym też donoszą służby w pobliżu węzła Bogaczewo w stronę Warszawy. Mamy zwężenie, tu zderzenie 3 samochodów osobowych, ale to wszystko wie Kamil, o który za chwilkę opowie. Zresztą ta S7 w ogóle jakaś taka mocno obciążona.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Te problemy w okolicach Elbląga rzeczywiście jeszcze są, ale służby oficjalnie przynajmniej utrudnienia odwołały i to już prawie godzinę temu. No ale z racji tego, że były one dosyć uciążliwe, to trzeba trochę poczekać, aż ten korek, a także spowolnienia z nim związane uda się rozładować. Odwołano utrudnienia w Warszawie, ale tylko te na S2 między węzłem Wilanów a węzłem Puławska. Na 472 kilometrze jezdnia w tunelu w kierunku Poznania była zwężona z powodu awarii auta osobowego. Aktualizacja informacji z Krajowej 20 w województwie pomorskim między Giertowem a Kościerzyną w pobliżu Szymbarku. Na 275 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i tam poruszamy się naprzemiennie. Nadal są problemy w Warszawie na trasie S8 między węzłem Głębocka a węzłem Modlińska oraz węzłem Modlińska a węzłem

0: Złem Mary Mącka. W obu tych miejscach zderzyły się auta osobowe, w jednym z dostawczym, a w drugim przypadku z busem. I w obu tych miejscach jezdnia w kierunku Poznania jest zwężona. W województwie wielkopolskim wciąż są problemy na trasie S11 między Ostrowem Wielkopolskim a Strugami. W pobliżu Trzcielin na 17 kilometrze dachowało auto osobowe i droga w kierunku Ostrzeszowa jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. Zablokowana jest także w Wielkopolsce Krajowa 32 między Ptaszkowem a Granowem. W pobliżu Kotowa zderzyło się trzy auta osobowe i nie przejedziemy trasą na 139 kilometrze. Także tam obowiązują objazdy drogami lokalnymi. Województwo mazowieckie, tu nadal zablokowana jest Krajowa 57 między Przesnyszem a Szczytnem. Na 145 kilometrze zderzyły się trzy auta osobowe i w obu kierunkach nie przejedziemy w tym miejscu. Także tam przygotowano objazdy drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papam.
1: Plebiscyt polskieradio.pl. To była reklama.
4: PRK Polskie Radio Kierowców, w aplikacji donosicie o wypadku na A4 między Wrocławiem a Katowicami. Za Opolem, za Gogolinem, przed Górą Świętej Anny jest blokada w stronę Katowic. Ruch wstrzymany. Numer słupka drogowego 258. Jeśli coś więcej będziecie wiedzieć na ten temat, dawajcie znać. My oczywiście będziemy się odwdzięczać również informacjami, jeśli takie otrzymamy na przykład od służb.

0: 18 lipca, prawie 16, ulewne deszcze i grad w kilku regionach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i właśnie coś, te burze nie chcą nam odpuścić. Burze, nawałnice, deszcz i taka niespokojna pogoda. Ona wcale nie chce nam odpuścić i tak przez do jutra przynajmniej będzie. W kilku regionach zresztą Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia właśnie przed burzami. Południowy wschód to jest ten region, w którym tego deszczu, burze mogą być najbardziej gwałtowne. U nas w radiu zresztą, w Polskim Radiu Kierowców, jakiś czas temu, niedawno, dziś w każdym razie, synoptyczka Instytutu Meteorologii Anna Gryczman mówiła, że właśnie te ulewne deszcze, grad, suma opadów sięgająca nawet 15 mm w ciągu 10 minut mogą wystąpić. W jakie to są regiony? O tym już teraz Anna Gryczman.
2: To nie jest niby dużo, ale biorąc pod uwagę to, jak intensywny jest to opad, nawet jeżeli jest krótkotrwały, on może wyraźnie ograniczać widzialność, więc na to szczególnie trzeba zwracać uwagę na drodze i w trakcie podróży. Burze dosyć wyraźnie przemieszczają się na wschód, północny wschód, no i miejscami towarzyszy im grad. Jak na razie na naszych czujnikach nie notujemy silnych porywów wiatru, ale nie wykluczamy, że miejscami, szczególnie tuż przed nadejściem takiej burzy, one sięgają 70-80 km na godzinę.
0: No i synoptyczka dodała, że są w sumie niezłe informacje, bo te burze będą sobie stopniowo słabnąć w późnych godzinach popołudniowych.
2: Już teraz te najbardziej intensywne, które występują właśnie na wschodzie, północnym wschodzie kraju, one w najbliższych godzinach przesuną się właściwie już poza nasze granice, więc tutaj sytuacja powinna się ustabilizować.

0: Niestety jutro nadal dynamicznie będzie w południowej i centralnej Polsce. Wciąż spodziewamy się burz, szczególnie z ulewnymi opadami deszczu i tymi silniejszymi porywami wiatru.
1: No i też w sumie to były o tyle niezłe informacje, że te burze przesuwają się i już właściwie no jutro jeszcze będą o sobie dawać znać. Od poniedziałku nieco lepiej w pogodzie, bo się ustabilizuje, no ale na termometrach będzie dosyć nisko, bo tak jak synoptycy przewidują, niewiele powyżej 20 stopni, jeśli w ogóle taka temperatura nam się trafi. No ale to dopiero w poniedziałek. Oczywiście my na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców o tej sytuacji pogodowej informujemy Was nieustająco.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wysokie obroty cały czas trwają. Monika Gniewaszewska, zapraszam do 17:00.

0: My teraz wybieramy sobie w PRK Polskim Radiu Kierowców informacje drogowe. Też zaglądam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Doprecyzowujecie informacje z A4, trasa Wrocław-Katowice. W stronę Katowic A4 osobówka uderzyła w bariery oddzielające jezdnie. 5 minut temu jeszcze nie było korka, ale pewnie niedługo się zacznie. 290 kilometr to są te okolice Góry Świętej Anny. Przed Górą Świętej Anny jest już niestety korek, także to jest ta sytuacja, w której korek powstał przed Górą Świętej Anny, a na wysokości Gogolina. Co wydarzyło się na innych trasach? Teraz o tym już Kamil.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A to nie jedyne problemy na autostradzie A4, dlatego że kłopoty są też na tej trasie między Budziszowem a Kostomłotami. Konkretnie na węźle Jarosław droga została zamknięta i korek jest w obie strony. W związku z tym trzeba wziąć pod uwagę te

0: problemy z przejazdem. Trwają problemy też w Warszawie na trasie S8 w dwóch miejscach, między węzłem Głębocka i Modlińska oraz między węzłem Modlińska i węzłem Marymącka. W obu tych przypadkach jezdnia w kierunku Poznania jest zwężona. Nowe problemy w Kujawsko-Pomorskim na autostradzie A1 między węzłem Lisewo a węzłem Tużno w pobliżu Nowego Dworu na 128 km zdarzyło się 5 aut osobowych. Droga w kierunku Łodzi została zablokowana. Nowe kłopoty także w Pomorskim na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Karczemki a węzłem Gdańsk-Owczarnia. W pobliżu węzła Gdańsk-Lotnisko zdarzyły się z kolei 2 auta osobowe i na 331 km jeden pas ruchu w kierunku Gdyni został zamknięty. Województwo podkarpackie, tu natomiast problemy nowe na krajowej 19 między Rzeszowem a Domaradzem w pobliżu Połomi. Na 216 km auto osobowe zdarzyło się z motocyklem i droga jest zablokowana. Nadal też są problemy na krajowej 20 między Egiertowem a Kościerzyną w Pomorskiem. Na 275 km poruszamy się naprzemiennie i w Wielkopolsce na krajowej 32 na odcinku Ptaszkowo-Granowo. Droga jest zamknięta na 139 km. Obowiązuje tam objazd drogami lokalnymi po zderzeniu 3 aut osobowych i jeszcze w trasa S11, także województwo wielkopolskie. Ta droga jest zamknięta w kierunku Ostrzeszowa na 17 km. Dachowało tam auto osobowe w okolicach miejscowości Trzcieliny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to z waszych informacji też wynika, że właściwie to mamy utrudnienia w dwóch punktach A4 tutaj między Wrocławiem a Katowicami. Jeden punkt to 258 km w stronę Katowic i później jeszcze 290, ten już wspomniany. To wszystko w stronę Katowic. Rzeczywiście korek jest na wysokości Gogolina. To jest przed Górą Świętej Anny. A więc ta sytuacja na naszych drogach mocno dynamiczna. Uważajcie na siebie.

0: śpiew morza, białe szumy i cisza.
1: PRK Polskie Radio, kierowcy zgodnie z obietnicą. Wracamy do polskiej nowej wsi. Tam jest Patryk Kuniszewicz. No i zdaje się, że się naprawdę dzieje. Witaj Patryku ponownie, cześć.
2: Cześć czołem, ale emocje, powiem szczerze tak, podejdę bliżej i już wam po drodze opowiadam, co się wydarzyło, bo przed chwilą mieliśmy pokaz driftu, ale spokojnie, w kontrolowanych warunkach, bo mamy specjalnie przygotowany tor tutaj na Master Truck Show 2026. No i jednym słowem, my widzimy dokonania tych, którzy motorsportem się nie tylko interesują, ale zajmują, ćwiczą, doskonalą swoje umiejętności. No i właśnie przed chwilą Karolina tutaj swoim E46, przygotowanym właśnie do driftu, ma 630 koni pod maską. No na to, że niestety pogoda jest taka, jaka jest, czyli 30 stopni Celsjusza, auto się zapaliło, straż pożarna wjechała, właśnie teraz trwają tutaj jakieś rozmowy. Ja spróbuję podejść do...
1: Ale Patryk, jak to
2: Karola,
1: się zapaliło? Jak się zapaliło?
2: Dzieje się. Poczekaj, bo właśnie mam Karolinę obok siebie. No. Co się wydarzyło?
3: Auto się zapaliło, niestety spadła rura wydechowa. No jak wszyscy widzieliście, był mega ogień. Wiozłam pasażera, pasażer uratowany, szybko go rozpiłam z pasów.
2: Znaczy, twoja reakcja była fantastyczna, ty zareagowałaś błyskawicznie, umiałaś się w tej sytuacji zachować i powiem ci, dziewczyno, tak, to jest twój debiut na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, oj, masz wejście.
3: No, miałam dzisiaj ogniowe wejście, jak widzicie, no, auto jest całe w proszku, niestety.
2: Ale, wiesz, to mnie zastanawia, bo tak, straż pożarna zareagowała, ale już nie byli potrzebni. Ty masz system takiego samodzielnego gaszenia?
3: Tak, ja mam system gaśniczy, ciągłam go, ale no, po prostu, no, nie wiem, coś tutaj po prostu no chyba nie zadziałało, bo no spryski zadziałały, ale tak jak
2: Karola,
3: Jezus,
2: ale
3: jestem tak zestresowana.
2: Ja rozumiem, ale zobacz, jest bezpiecznie, nikomu ci się nie stało. Auto, mam nadzieję, że całe.
3: Mam nadzieję, że auto jest całe. Zaraz tutaj będziemy próbowali to wszystko ogarnąć. No tak jak widać, no jest całe w proszku. Mam nadzieję, że da się to po prostu uratować.
1: Ale ja jestem pełna,

0: pełna, emocje pełna, niesamowite.
1: Ale pełna podziwu.
2: Wszystko to też daje temperatura i... No i wszystko zadziałało.
0: Karola, trzymamy kciuki za ciebie.
2: Ja trzymam kciuki
0: będzie
2: za,
0: dobrze.
2: Za siebie też.
0: Słuchajcie, tym bardziej, że kolejne pokazy przed Karoliną. Niesamowite rzeczy. Monika, przekazałem twoje słowa wsparcia. No ja powiem szczerze, byłem jeszcze godzinę temu z Karoliną umówiony na spokojny wywiad. Mówi, wiesz, skończę driftować, opowiem ci o samochodzie, opowiem ci o tym, jak to się u mnie ta przygoda zaczęła. A jak sami widzicie, to są rzeczy ekstremalne, dlatego robimy to na specjalnie przygotowanym torze. Już nawet nie przypominam wam o tym, że drift w ruchu drogowym jest zabroniony prawem. To jest przestępstwo i trzeba się liczyć z konsekwencjami, więc tylko na takich pokazach jak Master Truck Show 2026 można tego doświadczyć i zobaczyć, jak ekstremalną dyscypliną motorsportu to jest. No ja trochę współczuję Karolinie, bo rzeczywiście kolejne starty są pod znakiem zapytania, bo auto trzeba postawić do stanu używalności, a to nie są tanie rzeczy. 630 koni w BMW serii 3 E46. Powiem tylko jedno, nikomu nic się nie stało. Wszystko dalej idzie zgodnie z programem, uśmiechy wracają na usta kibiców, tym bardziej, że doświadczyli naprawdę ekstremalnych wrażeń. No tak jest u nas w Polskiej Nowej Wsi.
1: Ale wiesz, powiem ci, Patryk, jeszcze jedną rzecz, że jak Karolina powiedziała, że szybko... Wow.
0: To strażacy, spokojnie, to strażacy odjeżdżają.
1: Dobrze, że odjeżdżają. W każdym razie, jak Karolina powie...
0: A teraz ci pozdrawiają, Monika.
1: Wow, no jestem
0: pod wrażeniem. Też słuchają PRK Polskiego Radia Kierowców. No słuchaj, no, no to, takie to, rzeczy dla
1: ale
0: ciebie.
1: Ale do trzech razy sztuka, muszę to powiedzieć. Bo jak Karolina powiedziała, że odpięła szybko pasażera, to świadczy o tym, że zachowała niesamowicie zimną krew w tym wielkim pożarze. Nie uważasz? No po prostu szacun.
0: Tak, szacun wielki. Nawet strażacy, jak słyszycie, są pod wielkim wrażeniem.
1: Zdaje
0: tak,
1: się.
0: Szacun wielki. Najważniejsze, że właśnie ci, którzy zajmują się motorsportem, w takich sytuacjach umieją się zachować, bo na tym też polegają ćwiczenia. No i tutaj chyba przed chwilą zaliczyła Karolina niezły sprawdzian.
1: Patryk, połączymy się jeszcze chyba z tobą, prawda? Po wpół do?
0: Oczywiście, emocji nie brakuje.
1: No to słyszymy się. Polska Nowa Wieś, zjazd dużych master trucków tuningowanych za chwilę z Patrykiem Kuniszewiczem po przerwie. Będziemy się słyszeć.

0: PLK Polskie Radio Kierowców, 16.30 już prawie na naszych zegarach. Jak ty oceniasz tę sytuację po południu na naszych drogach?
1: Armagedon dzisiaj jest, Armagedon.
0: Nie, po prostu jedziemy sobie na wakacje spokojnie, bez stresu, bez korków. Bo mijamy je dzięki Polskiemu Radio Kierowców,
1: tak,
0: prawda?
1: Myślałem, że chcesz tutaj zaczarować rzeczywistość.
0: Trochę chcę.
1: Próbujmy.
0: Dobra, to powiedz, gdzie trzeba.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Monika taką naszą radiową czarodziejką zostanie chyba.
0: No, zobaczymy.
1: Dobrze. Utrudnienia trwają na autostradzie A1, między innymi w Kujawsko-Pomorskim, między węzłem Lisewo a węzłem Tużno. W pobliżu Nowego Dworu zderzyło się 5 autosobowych i na 128 kilometrze jezdnia w kierunku Łodzi jest zablokowana. Problemy też cały czas na A4 w Dolnośląskim, między węzłem Udanin a węzłem Gościsław. Na 118 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i droga w kierunku Wrocławia została zablokowana. Odwołano natomiast utrudnienia na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Karczemki a węzłem Gdańsk-Owczarnia. Na wysokości węzła Gdańsk-Lotnisko podróżujemy w obu kierunkach bez problemów. Kłopoty były na 331 kilometrze. Tam po zderzeniu dwóch aut osobowych jezdnia w kierunku Gdyni była zwężona. Odwołano też oficjalnie utrudnienie na trasie S8 w Warszawie między węzłem Głębocka a węzłem Modlińska. Na 18 kilometrze jezdnia w kierunku Poznania była zwężona po wypadku, ale podróżujemy już w kierunku stolicy Wielkopolski całą szerokością jezdni. Problemy skończyły się też na Krajowej 20 między Egiertowem a Kościerzyną. Przez Szymbark jedziemy w obu kierunkach wszystkimi pasami. Odwołano bowiem ruch naprzemienny, który wprowadzono na 275 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych. Cały czas jednak są problemy w Podkarpackiem, na Krajowej 19 między Rzeszowem a Domaradzem. W pobliżu Połomi na 216 kilometrze auto osobowe zderzyło się z motocyklem i tam droga jest zablokowana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Wracamy do polskiej nowej wsi, do Patryka Kołniszewicza. Patryku, jesteś tam?
1: Jestem. Słuchajcie, Polska Nowa Wieś, Master Track Show 2026. No show to naprawdę było, które dała tutaj Karola. Driftując, a potem auto, jak sami słyszeliście i uczestniczyliśmy w tej całej akcji, odmówiło posłuszeństwa, a nawet spadła rura i prawdopodobnie zapaliły się spaliny. Tym bardziej to jest 630 koni, ale już nie o tym. Tutaj błyskawicznie zainterweniowali strażacy. Obok mnie dowódca Szymon Knosala, OSP Sławice. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No, szacun dla was wielki, bo wy tak naprawdę, jak ja zauważyłem, że coś się dzieje, to po 5 sekundach już widziałem, jak wjeżdżacie.
2: No tak, największą robotę i tak zrobił system gaśniczy w samochodzie. Przy takich samochodach to jest podstawa, no bo tak naprawdę on działa pierwszy. W tym przypadku zapaliło się od rury wydechowej, poszło na karoserię. Zapaliła się ta karoseria, która jest wokół. No i pierwsze co, to zadziałał system gaśniczy, który wypuszcza środek gaśniczy i tak naprawdę to zrobiło pierwszą robotę.
1: I tak się zastanawiam, co w takiej sytuacji powinienem ja na przykład zrobić stojąc z boku? Czy szukać gaśnicy i teraz to nie wiem, czy to wodą, czy to proszkiem, czy łapać za telefon, żeby mieć dobry film na Instagrama?
2: No, pierwsze co, to na pewno poinformować służby i pod ręką jak jest gaśnica, no to gaśnica to jest pierwszy środek działania, nie?
1: Czyli tak. Nie robimy filmu na media społecznościowe.
2: No nie, no wiadomo, że wszyscy teraz robią, no ale...
1: No i dlatego właśnie, słuchajcie, o tym mówimy. W takiej sytuacji zdrowie, życie jest najważniejsze. Naprawdę, ten film poczeka, a my powinniśmy opuścić miejsce, a nie tłumnie się gapić na tę sytuację. No dobra, ale teraz już przystępujemy do działania. Jestem w trasie, nie jestem na takiej imprezie, nie mam was pod ręką i wiadomo, jakie panują temperatury. Samochód mi się przegrzewa, widzę dym spod maski. Coś jest nie tak. Co w takiej sytuacji ma zrobić no, turysta, który jedzie na urlop?
2: Podstawą jest dobre umiejscowienie gaśnicy. Żeby gaśnica jak jest zakopana...
1: Mam w bagażniku, mam!
2: Gaśnica jak jest zakopana w bagażniku, to zanim się z tego samochodu wyjdzie, odkopię wszystkie bagaże. Przeważnie jest w półce na dole gaśnica, koło opony. Zanim się do tego dojdzie, no to mija cenny czas, którego nie ma. Tak naprawdę teraz bardzo dobre systemy mają Audi czy Volkswageny, które mają gaśnicę pod siedzeniem kierowcy albo pod siedzeniem pasażera.
1: Francuskie również i w ogóle dużo aut już rzeczywiście albo w schowku, albo pod fotelem ma. Sprawdźcie, gdzie wy macie, żeby zawsze mieć ją pod ręką. Co potem?
2: Ja na przykład w samochodzie, tak jeszcze dodam, gaśnicę mam jedną w bagażniku, a drugą mam zawsze mniejszą, taką kilogramową w boku przy drzwiach, tam gdzie się napoje wsadza. No już odpuściłem sobie ten cup holder tak zwany na napoje i po prostu wsadziłem tam gaśnicę, bo tak naprawdę to jest pierwszy środek do działania, nie?
1: A tu ja wam jeszcze zdradzę protipa, bo to, że gaśnica i trójkąt są obowiązkowymi elementami wyposażenia auta, to każdy wie, ale pamiętajcie, że od 1 kwietnia to nie jest prima aprilis, będzie też obowiązkowa apteczka w samochodach, które będą rejestrowane właśnie po 30.

0: Jest tym 1 marca. Wracamy jednak do gaszenia pożaru. Mamy tę kilogramową gaśnicę. Raczej nam nie wystarczy ona do zgaszenia, jeżeli zapłonął silnik.
1: No na pewno. No, też często się tak dzieje przy takich pożarach, że kierowcy inni, no większość, którzy chcą, no to się zatrzymią. Wyciągną swoje, też pomogą, zanim strażacy dojadą. Bardzo często takie pożary już są przed naszym przyjazdem ugaszone.
0: W porządku, ale teraz kluczowa sprawa. Podnosimy maskę, żeby dopływ tlenu dotarł, czy jednak staramy się lekko ją rozchylić i wpuścić dyszę gaśnicy?
1: No zależy wszystko od poziomu, no delikatnie trzeba na pewno ją uchylić, żeby wpuścić tą dyszę gaśnicy, ale wiadomo, nie wybiegamy z auta, nie otwieramy jej od razu do końca, no bo dostanie powietrza i zrobi się jeszcze większy ciąg wtedy.
0: A przede wszystkim 112, wszyscy opuszczają auto.
1: No to jest podstawa, nie?
0: No i dzwonimy po strażaków, no oni dzisiaj zareagowali błyskawicznie. Fajnie, że jesteście, że zabezpieczacie i obyście mieli pracy jak najmniej.
1: Dzięki bardzo.
0: A mówimy o tym wszystkim w kontekście tego, że przed chwilą zapłonął samochód do driftu Karoli. To wszystko na oczach tych, którzy się przyglądali w bezpiecznych warunkach. I pamiętajcie, wasze zdrowie i bezpieczeństwo w takich sytuacjach jest najważniejsze, a nie ten film na media społecznościowe. Ja nie zdążyłem niczego nagrać i jestem z tego bardzo dumny.
2: O, Patryku. No ale dzieje się tak czy siak. Polska Nowa Wieś. Jeszcze jutro ta impreza będzie się działa, także zapraszamy was serdecznie. Tutaj okolica Opola troszkę się przekorkowało, no ale to jak nie dziś, to jutro czas jest. Patryk Kuniszewicz był z nami w PRK.
0: Do usłyszenia później.
2: Do usłyszenia później. Dzięki, Patryk.

0: Można powiedzieć, że właściwie 24 godziny, 7 dni w tygodniu monitorujemy sytuację na naszych drogach. Jak ona wygląda teraz? O 16.50. Kamil Olak wie to, ma to w jednym palcu, bo od wczesnego przedpołudnia tak naprawdę sprawdza tę sytuację. Czy ona się trochę ustabilizowała, polepszyła, czy wciąż...
1: Trochę się ustabilizowała, ale tych utrudnień naprawdę jest sporo.
0: No tak.
1: Sprawdźmy.
0: No to sprawdźmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nadal w Kujawsko-Pomorskim są utrudnienia na autostradzie A1 między węzłem Lisewo a węzłem Tużno. W pobliżu Nowego Dworu na 128 km droga w kierunku Łodzi jest zablokowana. Tam zderzyło się 5 aut osobowych. Nie odwołano też utrudnień w Dolnośląskiem na autostradzie A4 między węzłem Udanin a węzłem Gościsław. Na 118 km auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i tu z kolei zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. W województwie pomorskim wciąż problemy są na trasie S6 na odcinku Budy-Słupsk w pobliżu Papczyc na 18 km. Auto osobowe uderzyło w bariery i tam jezdnia w kierunku Szczecina jest zablokowana. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. W województwie wielkopolskim nadal problemy są na trasie S11 na odcinku Ostrów Wielkopolski-Strugi. Po tym jak w pobliżu Trzcielin na 17 km dachowało auto osobowe, droga jest zablokowana w kierunku Ostrzeszowa. Na Podkarpaciu nie odwołano nadal utrudnień na Krajowej 19 między Rzeszowem a Domaradzem w pobliżu miejscowości Połomia. Auto osobowe zderzyło się z motocyklem i droga pozostaje zablokowana na 216 km. W Wielkopolsce natomiast kłopoty są na Krajowej 32 między Ptaszkowem a Granowem. W pobliżu Kotowa zderzyły się 3 auta osobowe i droga jest zablokowana na 139 km. Obowiązuje tam objazd drogami lokalnymi. Na Mazowszu z kolei cały czas cierpliwość przyda się na Krajowej 57. Nie przejedziemy między Przesnyszem a Szczytnem. Na 145 km zderzyły się 3 auta osobowe i droga w obu kierunkach jest zablokowana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców donosicie o tych kłopotach z przejazdem na S6 pod Słupskiem. Mówiliśmy o tym przed chwilą. Kamil mówił, że to odcinek Budy-Słupsk w pobliżu miejscowości Papszyce na Pomorzu, 18 km. Samochód osobowy uderzył tutaj w bariery. Jedna osoba poszkodowana, no i jest zwężenie w stronę Szczecina. Trwać ma około 2 godzin. Także dziękujemy za

Informacje oczywiście, jeśli macie do dodania coś, no to dawajcie znać jeszcze za jedynki. Tutaj duże kłopoty z przejazdem. Centrum Kontroli Ruchu Autostrada 1 podaje, że bramki wyjazdowe w Lisewie. Tutaj tworzą się utrudnienia. Kierowcy muszą czekać 15 minut.

0: PLK, Polskie Radio Kierowców. Zbliżamy się już powolutku do końca. Wysokie obroty będą się teraz zamieniać w na luzie, ale mam nadzieję, że i tak na luzie dotarliście do celu, albo docieracie właśnie, albo właśnie wyruszacie i to wszystko dzieje się na luzie. Ewa Mierzejewska jest już w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. No
1: jak
0: i przyjmujesz
1: tam?
0: Pałeczkę.
1: No,
0: jak tam sakramentalne? Jak tam? Dobrze.
1: Wszystko dobrze. No to fajnie. Mam nadzieję, że jak tam, jak zapytam naszych słuchaczy, to już też będzie wszystko fajnie i że będziemy sobie spokojnie dalej jechać do 22. Zapraszam.
0: No to spokojnego. Monika Gniewaszewska, dziękuję bardzo. Ewa Mierzejewska, witam.

0: Punkt 17 najcieplej w Rzeszowie, tutaj prawie 29 stopni. Bardzo ciepłe też granica województw małopolskiego i podkarpackiego, tutaj 27 stopni, 26,5 na południu Mazowsza, 26 ponad także we Wrocławiu, więc tutaj na południu rzeczywiście bardzo ciepło. Także w Hrubieszowie 27,3 najchłodniej i tutaj jest duża różnica temperatur o 17. Jest w Białymstoku tutaj zaledwie 17,5. Jak będzie wieczorem i w nocy? O tym już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W nocy, w sobotę na niedzielę, zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Będzie więcej chmur, ale będą się też przejaśniać miejscami na południowym wschodzie i wschodzie, zwłaszcza początkowo przelotne opady deszczu i burze, już takie niezbyt intensywne, do 10 litrów na metr kwadratowy. Nad ranem przelotne opady deszczu także na południowym zachodzie. Silne zamglenia możliwe są na północy i północnym wschodzie nad ranem. Będzie ta mgła ograniczać widzialność i widoczność do około 300 metrów. Na termometrach w nocy od 10 stopni na Pomorzu i około 14 w centrum, do 17 na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, ale w północnej połowie kraju okresami umiarkowany, silniejszy nad morzem. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. A propos tych burz, sytuacja jest już dużo spokojniejsza i dużo stabilniejsza. W tej chwili już burze przeniosły się na wschód kraju i w tej chwili występują jeszcze na Warmii i Mazurach, na Suwalszczyźnie, na Podlasiu i we wschodniej części Mazowsza. Są jeszcze takie punktowe opady, które zdarzają się na południu, czy na przykład w województwie świętokrzyskim, ale chyba wszystko to, co najgorsze, jeśli chodzi o burze, dziś już za nami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już prawie 2 minuty po godzinie 17:00, tu PRK, Polskie Radio Kierowców i audycja na luzie. Ja nazywam się Ewa Mierzejewska i będziemy sobie jechać i podróżować razem do godziny 22:00. Zapraszam.

0: W naszej aplikacji sporo informacji od was dotyczących dość poważnej sytuacji na drogach, bo dużo utrudnień, duży też ruch z tego co widzę. Między innymi mamy informacje od naszego słuchacza o problemach na S6 pod Słupskiem i rzeczywiście na dojeździe do Słupska od strony miejscowości Wielogłowy i od strony Redzikowa. Tutaj widać spory korek. Kuba Hanak ze mną, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: To dzisiaj ty będziesz miał to odpowiedzialne zadanie poprowadzić naszych kierowców, naszych słuchaczy w taki sposób, żeby jak najdalej i najszerzej omijali te utrudnienia.
1: Będę się starał.
0: No właśnie, dużo się dzieje na razie.
1: Bardzo dużo się dzieje. Też jechałem dzisiaj z Krakowa, także można by opowiadać.
0: Szczegóły już teraz w serwisie drogowym.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaczynamy jednak od odcinka A4 w województwie śląskim. Dostaliśmy informację od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że pomiędzy Łanami a Kleszczowem, dokładnie w Pławniowicach na 291 kilometrze, zepsuł się samochód osobowy i blokuje jeden pas ruchu w kierunku Katowic. Uwaga, ruch odbywa się wyłącznie pasem prawym, więc będą tam tworzyć się korki i utrudnienia. To nie jedyne utrudnienie na A4. Kolejne to już województwo Dolnośląskie i 118 km A4 pomiędzy węzłem Udanin a Gościsław. Na 118 km, jak już wspominałem, doszło do zderzenia pojazdu osobowego z ciężarowym. Niestety jedna osoba w tym wypadku zginęła. Droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Utrudnienie może potrwać nawet do godziny 20. Mamy też utrudnienie z województwa podlaskiego. 564 km drogi ekspresowej S8 pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem, dokładnie w Szumowie. Pojazd osobowy uderzył w bariery i blokuje jeden pas w kierunku Białegostoku. To utrudnienie, według informacji od służb, może potrwać do godziny 19. I Krajowa 15 to województwo wielkopolskie pomiędzy Brzostowem a Górą w Jarocinie. W kierunku Jaraczewa na 85 km zderzyły się dwa auta osobowe i niestety dwie osoby w tym wypadku zostały ranne. Służby wprowadziły ruch naprzemienny jednym pasem w obie strony i to utrudnienie może potrwać nawet do godziny 18. Zwracajmy uwagę na to, żeby dojechać bezpiecznie, o czym wspominała Ewa. Na A1 mnóstwo wiadomości od was na ten temat. Pomiędzy Lisewem a Tużnem w Nowym Dworze, to już Kujawsko-Pomorskie, na

0: 128 km zdarzyło się aż 5 aut osobowych. Droga w kierunku Łodzi jest zablokowana. To utrudnienie nadal jest aktywne na mapie. Mało tego, dostaliśmy informację z Centrum Kontroli Autostrady A1 o tym, że w Lisewie tworzą się nawet 15-minutowe korki. Na szczęście wiadomość dobra jest taka, że przywrócony jest ruch pasem lewym na odcinku pomiędzy węzłem Lisewo a Turzno w kierunku Łodzi, także te korki będą się rozładowywać. Jedźcie ostrożnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak będzie, bo na razie ten korek na A1 ma ponad 12 km, więc to zdecydowanie dłużej niż te 15 minut, o których optymistycznie jak zwykle informują służby. Będziemy oczywiście tę sytuację dla Was monitorować. Korek na A1 jest także na jezdni w kierunku Gdańska między węzłami Nowe Marzy i Warlubie. Tam z kolei oczywiście jest zwężenie ze względu na roboty drogowe. Jeśli potrzebujecie sprawdzenia trasy, to koniecznie dajcie nam znać. My to zrobimy. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców do Waszej dyspozycji, albo nasz numer telefonu 22 513 11 11. W aplikacji można mówić, można także pisać, która z form będzie dla Was lepsza i bezpieczniejsza, koniecznie dajcie nam znać. Albo, no właśnie, albo przyjmujemy też typy już na dzisiejszy mecz o trzecie miejsce mundialu Anglia-Francja o 23. Kto wygra? Dajcie znać.

Zbyszek z TM, witam serdecznie. Napisał w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Sytuacje na drogach nie są optymistyczne. Proszę o info, czy trasa Toruń, Bydgoszcz, Człuchów, Koszalin i dalej do Międzyzdrojów wymaga więcej czasu, by dotrzeć do celu. Czy mam dodać poprawkę na czas, jaki wskazuje nawigacja? Pozdrawiam. Zbyszku, z tego co widzę, nie jest na twojej trasie akurat najgorzej. Nie widzę tutaj żadnych większych utrudnień, z wyjątkiem tutaj tego fragmentu S10, ale z tego co widzę, nie będziesz nią jechał, który jest remontowany tam, gdzie dziesiątka z S10 się styka i później idzie do A1. No i później trzeba wziąć poprawkę, być może

na taki ruch regionalny od Koszalina do Kołobrzegu. No wiadomo, jest jednak ten okres wakacyjny, w związku z tym tutaj może być zwiększony ruch, ale nie widzę tutaj na twojej trasie na szczęście żadnych większych utrudnień. Tutaj około, myślę, że między 5,5 a 6 godzin powinna ci zająć ta trasa. Rzeczywiście dużo przystanków po drodze, no ale oczywiście życzymy szerokości i przyczepności. I przypominam o tym, że nasza aplikacja jest otwarta dla was w każdej drogowej sprawie, gdybyście jeszcze potrzebowali sprawdzenia trasy albo jakiegoś wsparcia, także psychicznego, koniecznie dajcie nam znać właśnie w aplikacji.

0: Prawie pół godziny zostało do godziny 18. Masz, Kuba, faworyta dzisiejszego meczu?
1: Tak, a mogę zażartować?
0: Znowu?
1: Nie, wiesz co, nie mam. Tak naprawdę nie mam faworyta, dlatego że...
0: Albo może faworyta to może złe słowo, może po prostu, wiesz, pupila takiego. Kogo wolisz?
1: Wydaje mi się, że nie będzie niespodzianek.
0: Czyli że co?
1: No, czyli, że wygra któraś z tych dwóch drużyn.
0: No dobra, mam nadzieję, że nasi słuchacze będą bardziej poinformowani, bo ja bym chciała jednak tego faworyta cię usłyszeć. Ja nie wiem właściwie, jakie mam zdanie, ale myślę, że jeszcze...
1: Polska zdobędzie mistrzostwo, więc nie może zagrać w meczu o trzecie miejsce.
0: No to ja. Polska. No ty cały czas o tej Polsce. Polski nie ma tam, no nie ma. Jest za to, są pożary, są burze w Stanach Zjednoczonych, to znaczy w Kanadzie, ale wszystko do ciebie. Do Stanów Zjednoczonych, więc tutaj bardzo skomplikowana sytuacja, ale ja liczę na was, nasi drodzy słuchacze, dajcie znać. No właśnie, bo ja bym chciała być mądrzejsza o te informacje od was. Kto dzisiaj wygra ten mecz i ja do 23 wtedy podejmę zdanie na podstawie tego, co napiszecie. Czy to będzie Francja, czy to będzie Anglia. Ten mecz oczywiście spokojnie możecie sobie z nami dojechać do 22, nawet dalej, a o 23 przełączyć się spokojnie na mecz, więc wszystko przed nami. A już teraz oczywiście przed nami najświeższe informacje drogowe i Kuba Hanak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaczynamy zatem od korka na A1. Pomiędzy Lisewem a Turznem, przypomnijmy, zderzyło się 5 aut osobowych. W tej chwili ruch w kierunku Łodzi odbywa się pasem lewym i korek będzie się powoli rozładowywał. Uważajcie tam bardzo, bardzo mocno, żeby coś więcej się nie wydarzyło. 2 utrudnienia na A4. Pierwsze w województwie śląskim na 291 kilometrze. Tutaj pomiędzy Łanami a Kleszczowem doszło do awarii auta osobowego. Ten zepsuty samochód blokuje jeden pas. Uważajmy zatem, bo ruch odbywa się wyłącznie pasem prawym. Drugie utrudnienie to już województwo dolnośląskie pomiędzy węzłami Udanin a Gościsław na 118 kilometrze. Tutaj samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Niestety jedna osoba nie przeżyła tego wypadku i droga w kierunku Wrocławia nadal jest zablokowana. To utrudnienie, zgodnie z informacją od służb, może potrwać nawet do godziny 20. S8 pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem w Szumowie na 564 kilometrze. Tutaj osobówka uderzyła w bariery, to znaczy kierowca tej osobówki uderzyli razem z tym samochodem w bariery. Ten samochód blokuje jeden pas ruchu w kierunku Białegostoku. To utrudnienie nawet do godziny 19 może potrwać. Krajowa 15, Brzostów Góra w Jarocinie. Tutaj zderzyły się 2 auto osobowe, 2 osoby ranne. Ruch naprzemienny jednym pasem. I przypomnijmy jeszcze S6 pomiędzy Budami a Słupskiem w Paprzycach na 18 kilometrze. Osobówka uderzyła w bariery. Jedna osoba jest ranna. Uważajcie, jedźcie bezpiecznie.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i właśnie, ja pytam was, kto dzisiaj wygra mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które odbywają się w Stanach Zjednoczonych i w Meksyku, no teraz to już w Stanach. No i oczywiście także zasięgniemy głosu ekspertów. Za chwilę sprawdzimy, co na ten temat do powiedzenia mają Andrzej Janisz, czyli komentator sportowy Polskiego Radia, a także Dariusz Szpakowski, czyli komentator sportowy Telewizji Polskiej. Ale oczywiście ja liczę także na wasze wsparcie. Koniecznie dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców, komu dzisiaj kibicujecie. Kuba jest uparty jak zdarta płyta, nie potrafi przyjąć rzeczywistości jednak.

0: Powiem wam coś w tajemnicy. Piłka nożna, ja wiem, że na ostatnie dwa dni mundiala to wstyd się przyznać, albo nawet świętokradztwo, ale nie ziębi mnie, nie grzeje, muszę powiedzieć, piłka nożna. Więc dzisiaj proponuję wam taki układ, że ja będę przez całe na luzie zbierać wasze typy, kto dzisiaj wygra mecz, i ja postawię w konsekwencji na waszego faworyta. Może tak być? Więc koniecznie dajcie wam znać, dam znać i ja wam dam też znać, jak to będzie wyglądało, i możemy taką sobie tutaj rywalizację zrobić. Dzień dobry, Ania jako pierwsza napisała: stawiam na Francję w starciu z Anglią, wynik 2-1. Pozdrawiam, Ania. Więc zapisuję, że Francja na razie tutaj będzie się wybijała na prowadzenie. A co mają do powiedzenia w tej kwestii komentatorzy sportowi? No właśnie, Anglia czy Francja? Nad tym zastanawiają się kibice piłkarscy na całym świecie. Dziś w Miami rozpocznie się o 23:00 czasu polskiego mecz o brązowy medal Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Obie drużyny liczyły na walkę o złoto, ale w półfinałach od Francji lepsza okazała się Hiszpania, a Anglię pokonała w ostatnich kilku minutach tego meczu Argentyna. Komentator sportowy polskiego radia Andrzej Janisz uważa, że lekkim faworytem meczu są Francuzi.
1: Francuzi moim zdaniem są w stanie pokonać Anglików. Wydaje mi się, że w tym meczu akurat takie elementy czysto piłkarskie nie będą miały akurat takiego wielkiego znaczenia, że tu jednak sprawa psychiki będzie najważniejsza. Ten mecz wygra ten, komu bardziej się będzie chciało grać, kto będzie miał więcej determinacji, więcej zawziętości w tym spotkaniu, i to zdecyduje o tym trzecim miejscu w Mistrzostwach Świata.
0: Komentator sportowy Telewizji Polskiej Dariusz Szpakowski również uważa, że mecz będzie bardzo wyrównany.
2: Nastawienie do tego meczu jest takie, że obie reprezentacje nie chcą go zagrać. Pewnie tak jest, dlatego że trudno się zebrać na takie spotkanie w momencie, kiedy człowiek przegrywa coś, o czym myśli, marzy, a może zdarzy się tylko raz w karierze. Zawsze przekonanie i mental, i nastawienie jest najważniejsze w takim spotkaniu. Oczywiście Francuzi ze swoim potencjałem, z podrażnionym ego, myślę, że będą chcieli coś udowodnić, przynajmniej to trzecie miejsce. Tak teoretycznie przyznałbym Francuzom, a boisko wszystko rozstrzygnie.
0: No właśnie, tutaj niby takie lekkie przechylenie tej szali dla Francuzów i u Dariusza Szpakowskiego, i u Andrzeja Nisza, i u naszej słuchaczki Ani. A jak jest u was aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców? Oczywiście, także i w tej sprawie do waszej dyspozycji.

0: Cały czas obserwuję tutaj ten korek między Lisewem a Turznem na A1. No i była taki moment, że on się tak ładnie zmniejszył z 12 do 8,5 km, ale teraz zastygł. Mimo, że przejazd jest możliwy już w tym miejscu lewym pasem. No ale to jest tylko i A1, a tych utrudnień chociażby na A4 dużo, dużo więcej. I o tym wszystkim już teraz w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Kuba Hanak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak jest, zapraszam. Skoro Ewa rozpoczęła od A1, to ja będę kontynuował. Ten korek ma w tej chwili około 8 km. Ruch został wznowiony, ale ten korek będzie się rozładowywał, jak się okazuje, bardzo powoli. Przypominam, 128 km, zderzenie 5 pojazdów osobowych. Niestety, chyba A4 dzisiaj kolekcjonuje, idzie na rekord, kolekcjonuje zdarzenia drogowe. Pomiędzy węzłem Tarnów-Mościce a Tarnów-Centrum na 497 km zderzyły się 3 auta osobowe. Droga w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. To utrudnienie może potrwać około 2 godzin. Jest opcja ominąć to utrudnienie starą czwórką, czyli drogą krajową numer 94. Uważajcie jednak, bo tam jest odcinkowy pomiar prędkości, więc jeżeli jesteście przyzwyczajeni do autostradowej prędkości, to warto jednak patrzeć na znaki drogowe. Pozostajemy na A4, pomiędzy Łanami a Kleszczowem, dokładnie w Pławniowicach na 291 km zepsuł się samochód osobowy, blokuje jeden pas w kierunku Katowic i jeszcze jedno utrudnienie za czwórki, 118 km pomiędzy węzłem Gościsław a Udanin, to województwo dolnośląskie, tutaj niestety tragiczne wydarzenie, jedna osoba w nim zginęła, zderzenie auta osobowego i ciężarowego. Ale mam jedną pozytywną wiadomość w tym serwisie. Utrudnienie na Krajowej 15 zostało zakończone. Przypominam, pomiędzy Brzostowem a Górą na 85 km zderzyły się 2 auta osobowe, 2 osoby zostały ranne. W tej chwili można już Krajową 15 przejechać bez żadnych utrudnień. No to jedźcie, byle ostrożnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeśli wy widzicie na swojej trasie jakiekolwiek utrudnienia, to koniecznie dajcie nam znać. Formy kontaktu z nami są, no można powiedzieć, 3. Po pierwsze aplikacja, ale tutaj podwójna forma, bo można pisać, można się nagrywać. I jest też oczywiście nasz numer telefonu 22 513 11 11, więc dajcie znać, a ja już za niespełna 8 minut odwdzięczę się najświeższymi informacjami pogodowymi.

0: Na mapach z uwzględnieniem nie tylko temperatury, ale też opadów widzę, że wszystko co najgorsze, jeśli chodzi o burze, już w zasadzie za nami, bo już tylko punktowe opady deszczu i właśnie punktowe burze na Warmii i Mazurach, na Podkarpaciu, na Podhalu, na Opolszczyźnie, na południu Śląska, czyli w Beskidzie między innymi i także na Podlasiu nad Białymstokiem teraz burza, a później będą jeszcze opady, ale już nie tak intensywne i nie tak groźne. Temperatura natomiast już spada.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na razie też nieznacznie i najcieplejszy ponownie południowy wschód kraju. W Rzeszowie mieliśmy 29 stopni godzinę temu. W tej chwili najcieplejszy jest Przemyśl, tutaj 27 stopni, a najchłodniejsza Elbląg, tutaj niespełna 18. W nocy na termometrach oczywiście sporo niżej, ale ta temperatura minimalna to od 10 stopni na Pomorzu, w strefie przybrzeżnej około 14 w centrum do 17 na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, ale też w niektórych miejscach kraju, zwłaszcza na północy, okresami umiarkowane, a nad morzem samym silniejsze. W nocy, tak jak już wspominałam, zachmurzenie raczej małe i umiarkowane i tylko przelotne opady deszczu jeszcze. Miejscami lokalnie burze i w czasie burz te opady do 10 litrów na metr kwadratowy. Synoptycy natomiast ostrzegają przed mgłami. Miejscami, zwłaszcza na północy i północnym wschodzie, silne zamglenie albo krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do około 300 metrów. Tak to się będzie prezentowało. Nie sprawdziłam godzinę temu ciśnienia, ale oczywiście już się poprawiam. W tej chwili na warszawskich barometrach 996 hektopaskali i ciśnienie lekko spada.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 18:00 tu PRK, Polskie Radio Kierowców i na luzie Ewa Mierzejewska. Zapraszam.

0: Life mówi, że oprócz błękitnego nieba, a także drogi szerokiej, nic nam więcej do szczęścia nie potrzeba. No właśnie, a czy te drogi są szerokie i przejezdne? O tym już teraz Kuba Hanak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Aż chciałoby się zaśpiewać w stepie szerokim, ale nie wszystkie drogi, nie wszystkimi drogami można dzisiaj szeroko przejechać, chociaż są szerokie. Niektóre są nadal lekko lub mocniej zablokowane. A jedynka się powoli odblokowuje pomiędzy Lisewem a Turznem. Przypominę, w Nowym Dworze zderzyło się 5 aut osobowych i ruch w kierunku Łodzi był przez kilkadziesiąt minut wstrzymany. Przypomnę o nowym utrudnieniu na A4 pomiędzy węzłem Tarnów-Mościce a Tarnów-Centrum. Na 497 km zderzyły się 3 auta osobowe. Z internetu wiem, że jadą już Państwo tą drogą, ale bardzo, bardzo powoli. Rzeczywiście ten korek nadal się utrzymuje w kierunku Rzeszowa. Te utrudnienia mogą potrwać jeszcze do godziny 19:30, zanim służby uprzątną to ten efekt zdarzenia na A4, jeden z trzech. Bo właśnie drugim zdarzeniem na A4 jest zdarzenie w Pławniowicach, to 291 km pomiędzy węzłem Łany a węzłem Kleszczów, to województwo śląskie. Tutaj zepsuł się samochód osobowy i blokuje jeden pas. I ostatnie, mam nadzieję na dziś, wydarzenie na A4 pomiędzy Udaninem a Gościsławiem, dokładnie 118 km. Auto osobowe zderzyło się z ciężarowym. Niestety jedna osoba w tym wypadku zginęła i tutaj droga jest ciągle w kierunku Wrocławia zablokowana. Przypomnę jeszcze, na S8 pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem. Tutaj mamy kłopoty po uderzeniu pojazdów w bariery na 564 km, ale na koniec serwisu dobra wiadomość. Nie ma utrudnień na Krajowej 15 pomiędzy Brzostowem a Górą na 85 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: coś da.
1: W polskiej Nowej Wsi pod Opolem po raz kolejny trwa największy w Europie zlot dużych, czyli Master Truck Show. W tym roku oczywiście wersja 2026. Pogoda ogólnie dopisuje i choć kilkukrotnie delikatnie popadał deszcz, to jednak dominuje słońce, a ono oczywiście może wywoływać dla uczestników tego zlotu, dla kierowców dużych, dla ich rodzin, bo to naprawdę ogromna, wielka, pozytywna bardzo impreza, gdzie właśnie kierowcy dużych przyjeżdżają z całymi rodzinami, na przykład pod namioty. No i właśnie, to słońce może sprawiać problemy także ratownikom, no bo właśnie oni muszą reagować w takich sytuacjach. I na miejscu jest oczywiście także niezmiennie Patryk Kuniszewicz, który rozmawiał z jednym z ratowników.
2: Mamy upał, żar leje się z nieba, chociaż ta pogoda bywa fikuśna, to jednak latem jeszcze pewnie nieraz tego doświadczymy. Tutaj na Master Truck Show 2026 też dużo słońca, dużo ciepła. Nie widzę nikogo z butelką wody.
3: No właśnie, 80% tych interwencji, które tutaj mamy, to jest właśnie niedobór wody, deficyt wody, który powoduje wysokie ciśnienie. Marcin Kloza, ratownik medyczny. Odwodnienie, co potem skutkuje drętwieniem kończyn, zasłabnięciami i tego typu zdarzenia są notoryczne.
2: To od razu już mamy objawy, co powinno nas niepokoić, ale z drugiej strony, czy woda wystarczy, czy ta szczypta soli, ewentualnie kropla cytryny mogłyby tutaj dużo pomóc?
3: Ja tutaj zdradzę tajemnicę i myślę, że koledzy nie będą mieli pretensji, jak podam przepis na takie domowe elektrolityczne i łatwiej wchłanialne. Jest to 2 litry wody, do którego wciskamy cytrynę, szczyptę soli, o której wspominałeś i co jeszcze, łyżkę miodu. I tu w żaden sposób to nie skutkuje negatywnie, nawet dla tych, co są chory na cukrzycę, bo to jest cukier łatwo wchłanialny.
2: Rano się spieszę. Mogę to zrobić wieczorem, rzucić do lodówki, rano po prostu z niej wyjąć?
3: Jak ktoś lubi chłodne napoje, to jak najbardziej. My tutaj bardziej skutkujemy tym, żeby był ten podaż i była ta woda wypita. A te 2 litry to jest to minimum, które powinno nam towarzyszyć codziennie od momentu, kiedy wstaniemy, do momentu, kiedy pójdziemy spać. To nie jest dużo.
2: My nie mówimy tylko o takiej imprezie plenerowej, na której tutaj jesteśmy w polskiej Nowej Wsi pod Opolem, bo przecież jeździmy na wakacje i czasami wsiadając do samochodu, pokonując 300, 400, 500 kilometrów na strzała, mamy klimatyzację, wydaje nam się, że pić się nie chce. To chyba błędne myślenie.
3: Oczywiście nam powinna, bez względu na porę roku, towarzyszyć ta butelka, minimum butelka wody, która być powinna stałym wyposażeniem samochodu, bo to, że mamy ciepło, mamy gorąco, mamy klimatyzację, to może być mylące, bo klimatyzacja może się popsuć. Możemy stanąć w korku wielokilometrowym. Nikt nam tej wody nie dostarczy, bo nie jest w stanie, więc te nasze zapotrzebowanie może być uzupełniane właśnie takim kwestią doraźną, ale ja zdradzę jeszcze jedną kwestię. Jeżeli się gdzieś skaleczymy, gdzieś jest środek do obmycia tej rany, to ta woda z butelki jest tą substancją, która powinna nam towarzyszyć.
2: A przerwy w podróży co 2 godziny byłoby ok?
3: Jasne, że tak, ale ja myślę, że to organizm nam sygnalizuje. Słuchaj, stań, nawodnij się. Tak samo suchość w jamie ustnej, to jest pierwszy objaw odwodnienia. Mózg nam daje sygnały. No my niestety na nie nie reagujemy i potem mamy tego typu przypadki jak tutaj.
2: To żeby ten przekaz szedł w świat, a żebyście wy mieli jak najmniej roboty.
3: Picie wody wydłuża życie.
2: My tutaj to robimy. Przez całe 3 dni na Master Truck Show 2026. Chcecie zobaczyć, jak to się robi? Zapraszamy do Polski Nowej Wsi.
1: A jeśli chcecie zobaczyć, jak to się robi, to także zaglądajcie koniecznie na nasze profile w mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku. Można podpatrzeć te przepiękne ciężarówki. No i także Monster Trucki, z tego co widziałam, są. Więc

0: Równiutko pół godziny przed 19 wyjeżdżamy w Perka w Polskim Radiu Kierowców na trasę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ewa pytała, kto dzisiaj wygra mecz, A4 wygra mecz.
0: Bo... No ja ich daj spokój. A4 powinna przegrać raz na zawsze.
2: Po prostu to jest nie do uwierzenia. Kolejne utrudnienie.
0: Niestety.
2: Tym razem na odcinku pomiędzy węzłem Krzyżowa a węzłem Obszar Krzywa. Dokładnie na 55. kilometrze osobówka uderzyła w bariery i blokuje prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się wyłącznie pasem lewym. W tej chwili nie ma tam korka, ale uważajcie w tym miejscu. Naprawdę bardzo, bardzo prosimy. Kolejne utrudnienie, jeszcze aktywne. Tarnów Mościce, Tarnów Centrum. Tutaj pomiędzy tymi dwoma węzłami na 497 kilometrze w kierunku Rzeszowa mamy utrudnienie po zderzeniu trzech pojazdów osobowych. Nadal jest tam spory korek. Pomiędzy węzłem Łany a węzłem Kleszczów w Pławniowicach, to 291 kilometr, zepsuł się samochód osobowy i tutaj spory korek. Przed chwilą patrzyłem na mapę i ma dobre 7-8 kilometrów w tej chwili w kierunku Gliwic, w kierunku Katowic, więc tam na pewno chwilę trzeba będzie odstać. I pomiędzy węzłem Udanin a Gościsław, tutaj ciągle zablokowana droga w kierunku Wrocławia. Przypomnę, po zderzeniu pojazdu osobowego z ciężarowym, niestety z efektem takim, że jedna osoba w tym wypadku zginęła. Ta droga jest ciągle zablokowana. I jeszcze jedno utrudnienie, krajowa 50 pomiędzy Sochaczewem a Żyrardowem w Roztropnej na 95 kilometrze. Utrudnienia w obydwu kierunkach jazdy. Tutaj doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Ruch wahadłowy w tym momencie obowiązuje do godziny około 20. Szerokiej drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i oczywiście cały czas to pytanie o to, kto wygra dziś mecz, czyli przypominam Francja-Anglia o 23:00, o trzecie miejsce mundialu cały czas do was jest otwarte. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców do waszej dyspozycji. W ogóle możecie dać znać, czy będziecie oglądać, czy będziecie kibicować. No i właśnie, jeśli tak, to komu?

0: Na trasie do Morskiego Oka aktywiści dziś od rana domagają się wycofania transportu konnego z tej trasy. Do manifestacji dołączyła się m.in. Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt, a także inne organizacje. Na miejscu są policjanci. Fiakrzy zawiesili dziś przewozy. Co ciekawe, właśnie ten protest popierają także turyści, a z jego uczestnikami rozmawiał reporter Radia Kraków.
1: Popieramy. Edukujemy też dzieci w tym kierunku. Uważam, że to jest męczenie zwierząt.
2: Chyba nogi są najlepszą alternatywą.
3: Z dziećmi i my chcemy iść. My nie chcemy, że tak powiem, jechać. To są dzieci niepełnosprawne. Ja też mam problem z sercem. Też nie wiem, jak moja trasa tutaj podoła i tak dalej.

0: tej, ale nam przede wszystkim zależy na tym, żeby spędzić przede wszystkim rodzinny czas ze sobą, podpoczywać tym świeżym powietrzem tutaj, a nie męczyć konie.
1: Znęcanie się nad zwierzętami, w ogóle taka skala, ja rozumiem czteroosobowe bryczki, ale no takie pociągi, których jest, potrafi wcisnąć się nie 10 osób, ale wiele razy widziałam, że to była skala naprawdę ogromna, małe dzieci.
2: Było też dużo emocji. Jeden z uczestników demonstracji wyzywał pozostałych pikietujących, wyrwał transparent i zniszczył go ciupagą. Mężczyzna został już zatrzymany przez policję. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

0: sobotnie późno popołudnia, także wieczór z PRK Polskim Radiem Kierowców oznacza dużo takiej fajnej, tanecznej muzyki. Myślę, że pasuje do waszych planów sobotnich. Andrzej napisał do nas: hejka, myślimy, że wygra Anglia. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy i prowadzących PRK z weekendowego wyjazdu na Kaszubach, Łapalice. Pozdrawia cieplutko Andrzej Gdynia. Chłodniesz, dołącza zdjęcie. Bardzo ładna pogoda, bardzo dobra, więc można odpoczywać także na zewnątrz. Czy odpoczywamy na trasach? Nie wydaje mi się, ale oczywiście wszystkie szczegóły już teraz od Kuby Hanaka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak jest, zapraszam, ale ruszyliście na tej A1 z Lisewa na południe w stronę Łodzi i teraz korek się przeniósł pod bramki na A1 w okolicach Nowej Wsi. Tutaj 2, 4, 6, jakieś 7 kilometrów takiego naprawdę dobrego spowolnienia przed bramkami. Uważajcie na siebie. Przypominamy, Krajowa 50 pomiędzy Sochaczewem a Żyrardowem w miejscowości Roztropna. Kłopoty w obydwu kierunkach na 95 kilometrze po zderzeniu dwóch pojazdów osobowych. Tutaj obowiązuje ciągle ruch naprzemienny jednym pasem. Na A4 pomiędzy Krzyżową a Krzywą nie ma już problemów. Zostały odwołane po tym, jak pojazd osobowy uderzył w barierę na 55 kilometrze. Rozładowuje się korek na A4 pomiędzy węzłem Tarnów-Mościca a Tarnów-Centrum na 497 kilometrze. Tam już dosłownie 2-3 kilometry może to spowolnienie ma. W kierunku Rzeszowa oczywiście. Jedźcie tam ostrożnie. No i niestety nadal pomiędzy Kleszczowem a Łanami w Pławniowicach spory korek na 291 kilometrze w kierunku Katowic. I nadal zamknięty jest odcinek A4 na 118 kilometrze pomiędzy węzłem Udanin a węzłem Gościsław. Tutaj po zderzeniu osobowego z ciężarowym zginęła jedna osoba. Droga będzie zablokowana, służby twierdzą, do około godziny 20. Nie ma utrudnień na 15 pomiędzy Brzostowem a Górą i na 19 pomiędzy Rzeszowem a Domaradzem. Również przejedziecie już bez problemu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i w naszym rankingu słuchaczy PRK Polskiego Radia Kierowców, kto dziś wygra mecz, jest jeden głos od Andrzeja dla Anglii i jeden głos od Ani dla Francji. Kto jeszcze ma ochotę się z nami pobawić? Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców do waszej dyspozycji. Dziś pytanie, kto wygra mecz?

cześć.

0: Im dopisujemy jeden głos dla Anglii, to od Moniki. My sądzimy, że Anglia wygra z Francją 1-0. Pozdrawiamy z A4. Mam nadzieję, że ten odcinek A4, Moniko droga, jest przejezdny akurat w tym waszym miejscu, no bo dzisiaj sporo utrudnił. Więc dopisuję oczywiście na razie w naszym prywatnym rankingu słuchaczy PRK, Polskiego Radia Kierowców, więcej słuchaczy za Anglią albo, no właśnie, przewidywania, że Anglia wygra. A co w pogodzie? To sprawdzamy już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w tej chwili w Kozienicach, tutaj 27 stopni, a najchłodniej ex aequo w Elblągu i w Lęborku, tutaj 18,2. Jeśli chodzi o temperaturę minimalną w nocy, to będzie to od 10 stopni w, no właśnie, na wybrzeżu, a także w strefach podgórskich i około 14 w centrum do 17 na Podkarpaciu. I jeśli chodzi o opady, no to cały czas mamy punktowe burze i takie przelotne opady deszczu, ulewy, które przechodzą właśnie w niektórych miejscach kraju, głównie na wschodzie, i one będą w nocy jeszcze występować, ale już nie będą tak intensywne i tak gwałtowne jak w ciągu dnia, więc ta pogoda nieco się uspokoi. Jeśli chodzi o wiatr, to będzie on słaby, w północnej połowie kraju okresami umiarkowany, a nad morzem silniejszy i porwisty zachodni i południowo-zachodni, w czasie burzy porywy wiatru do 60 km na godzinę. Jeśli chodzi o wysokość opadów, w czasie burz to spadnie do 10 litrów na metr kwadratowy, więc też nie jakaś bardzo znaczna ilość. Jeśli chodzi o to, czy będzie się przejaśniało i czy jest szansa na gwiaździstą noc, tak, najwięcej przejaśnień na wschodzie i południowym wschodzie, tam właśnie większe rozpogodzenia, a zachmurzenie małe umiarkowane okresami wzrastające do dużego na pozostałym obszarze kraju. Sprawdzamy ciśnienie 996 hektopaskali, cały czas średnio na, o, nawet skoczyło troszeczkę, 997 hektopaskali na barometrach w Warszawie. W związku z tym to ciśnienie lekko, bo lekko, ale jednak rośnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 19:00, tu PRK Polskiej Radio Kierowców i sobotnie wieczorne na luzie. No właśnie, jak tam u was? Na luzie odpoczywacie, szykujecie się na mecz, a może jakiś grill, może jakaś dyskoteka się szykuje? Koniecznie dajcie nam znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Jakie plany na ten sobotni wieczór?

0: Wszystkiego najlepszego na trasie dla słuchaczy PRK oraz dla siostry Agusi z rodzinką właśnie wyruszyli na wakacje na Węgry. Przyczepności dla Was z Radiem Kierowców. Dobrej pogody na trasie życzę Andrzej Gdynia. Chłodniarz, bardzo dziękujemy i oczywiście przekazujemy dla siostry Agusi z rodzinką pozdrowienia. No i gdybyście mieli potrzebę, żeby sprawdzić trasę, jak tam warunki na Węgry, to koniecznie dajcie znać w aplikacji. Ale oczywiście rękę dziś tutaj i nawet oczy na mapie i w ogóle w uszy też otwarte szeroko Makuba Hanak i sprawdza, co na trasach. Czy jest już lepiej? Mam wrażenie, że troszkę mniej koloru czerwonego na mapach.
1: I tak, i nie.
0: I tak, i nie.
1: I tak, i nie.
0: No dobrze, coś się, nie wiem, jakoś po prostu tajemniczy. Tajemniczy Kuba Hanak.
1: Polska.
0: Ale... już pomijając to, że po prostu tutaj delusions.
1: No może i trochę.
0: Może i trochę. Wyjeżdżamy na trasę. Przynajmniej na trasie jest okej.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Bo to jest taka trochę słodko-gorzka historia. Z jednej strony znikają utrudnienia, a z drugiej się pojawiają. I taką informację otrzymaliśmy dosłownie kilka minut temu z Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1. Na bramkach wyjazdowych w Nowej Wsi tworzą się utrudnienia drogowe, czas oczekiwania powyżej 15 minut. I teraz uwaga, zerkam na mapę i rzeczywiście utrudnienia są spore. Ale jak na moje oko, to w 15 minut się nie wyrobicie, żeby rzeczywiście przez bramki przejechać. Więc tutaj trzeba sporo cierpliwości, bo widać, że wyruszyliście z Lisewa. Tutaj już nie ma żadnych utrudnień, ale niestety chwilę trzeba będzie odstać na A1-kowych bramkach w Nowej Wsi. Na drodze krajowej 50 może nie trzeba będzie stać, ale trzeba zwrócić uwagę na ruch wahadłowy na 95 kilometrze pomiędzy Sochaczewem a Żyrardowem w Roztropnej. To dokładnie, tam dokładnie zderzyły się dwa samochody osobowe. Służby kierują ruchem. Nie ma utrudnień na A4 pomiędzy Krzyżową a Krzywą, ale są nadal utrudnienia pomiędzy węzłem Tarnów-Mościce a Tarnów-Centrum. To 497 kilometr. Tutaj przypomnę, zderzyły się trzy auta osobowe i jeszcze lekkie spowolnienie w tym miejscu w stronę Rzeszowa występuje. Mniejszy korek już niż ostatnio, niż 20 minut temu na 291 km A4 w Pławniowicach. Tutaj przypomnę, zepsuł się samochód osobowy, blokuje jeden pas. Tam jeszcze roboty drogowe do tego wszystkiego dochodzą i rzeczywiście ten korek był spory. W tej chwili jest mniejszy, więc idziemy w dobrą stronę. Niestety nadal zablokowany jest odcinek A4 pomiędzy węzłem Udanin a Gościsław. To 118 km. Tutaj po tragicznym wypadku służby zablokowały drogę i ta blokada ma potrwać mniej więcej do godziny 20. Jeżeli coś się zmieni, od razu będziemy Was informować. Ale jeżeli Wy coś wiecie, to też nas informujcie albo w naszej aplikacji, albo pod numerem telefonu 22 513 11 11.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: I nie wiem, czy wiecie, dzisiaj jest Światowy Dzień Słuchania, ale nie chodzi o badanie słuchu, tylko chodzi o to, by słuchać siebie nawzajem i trochę sobie przypomnieć o tej zanikającej, moim zdaniem, umiejętności. I za chwilę już porozmawiamy z ekspertką na temat tego, co by było, gdyby kierowcy troszeczkę nawzajem lepiej słuchali swoich potrzeb. Co wy sądzicie na ten temat? Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców oczywiście także i w tej sprawie do waszej dyspozycji.

0: 19 minut po godzinie 19. Tu PRK Polskie Radio Kierowców i sobotnie na luzie. No i tak jedziemy sobie, podróżujemy, także też słuchamy, myślę, że już w takim czasie wieczornego odpoczynku. No i no właśnie, słuchamy. To jest umiejętność moim zdaniem zanikająca i właśnie przy okazji Światowego Dnia Słuchania chciałam zatrzymać się przez chwilę chociaż właśnie na tym święcie i porozmawiać o tym, co by było na drogach, gdybyśmy siebie wzajemnie słuchali. Oczywiście to słuchanie w samochodzie jest trochę metaforyczne, no bo jednak bezpośrednio kierowcy, o ile nie mają CB radia na przykład, nie słyszą się wzajemnie, ale no z drugiej strony mamy gesty, mamy mimikę twarzy, no można w jakiś sposób sugerować i można się dogadać właśnie w ten sposób, czego od siebie wzajemnie oczekujemy. Ze mną psycholożka i doktor nauk humanistycznych Beata Rajba. Dzień dobry. Jednak się nie słyszymy z doktor Beatą Rajbą. Spróbujemy połączyć się za chwilę. A jeśli chodzi... Halo, halo?
1: Ja słyszę.
0: No właśnie, już jesteśmy, super. Jakiś a propos Światowego Dnia Słuchania, jednak taki tutaj psztyczek w nos od technologii, ale już wszystko jest na miejscu. Czy ta umiejętność słuchania siebie nawzajem według ciebie zanika?
1: Na pewno zanika, dlatego że my coraz bardziej przechodzimy na komunikatory i zresztą w tej chwili 70% komunikacji dzieje się w internecie między ludźmi, w związku z tym tak naprawdę my już nie umiemy słuchać, my umiemy czytać i wtedy to jest optymistyczna wersja, natomiast pesymistyczna jest taka, że nawet czytać nie potrafimy, czyli że nie potrafimy odczytać drugiej osoby i jej intencji za obrazków, za reakcji, za słów.
0: I właśnie o tym chciałam porozmawiać, no bo pytanie, czy, no właśnie, jeśli słuchalibyśmy siebie nawzajem, będąc w samochodzie, to co by to właściwie oznaczało? To było po prostu oznaczało taką elementarną, nie wiem, uprzejmość?
1: Dokładnie tak. Ja bym to pytanie odwróciła i zastanowiła się, co się dzieje, że my siebie nie słuchamy. To znaczy, że nie widzimy tak naprawdę potrzeb drugiej strony, że się w nią nie wczuwamy. I tutaj można się odwołać tak naprawdę do dwóch zjawisk. Jednym jest narcyzm, czyli ja jestem lepszy od wszystkich, mi się więcej należy. Drugim jest sadyzm, czyli ja wam wszystkim pokażę.
0: Sadyzm wydaje się chyba dużo jednak gorszy, bo trochę tutaj już nawet w domyśle zakłada jakieś takie agresywne, prowokacyjne zachowania.
1: Oczywiście i jednak mimo wszystko mniej więcej 1 na 10 kierowców się spotkał z bardzo agresywnymi zachowaniami ze strony współdrogowców, natomiast współużytkowników dróg, natomiast 1 na 4 mniej więcej z agresywnymi. Takimi, powiedzmy, nie zagrażającymi mu wprost. Niemniej jednak, jeżeli my się nie wczuwamy w sytuację drugiej strony, to mamy na przykład sytuację, w której myślimy sobie, mi wolno nic mnie nie obchodzi. Czyli na przykład wolno mi nie jechać gęsiego, jeżeli jestem rowerzystą, no bo teraz wolno. W związku z tym na krętej drodze, gdzie nie ma widoczności, gdzie nikt mi nie może wyprzedzić, będę sobie jechał właśnie w ten sposób, że zajmuję 2/3 pasa ruchu, nikt mnie nie może wyprzedzić, bo mi wolno.
0: I taki chyba właśnie też egocentryzm to jest to, z czym się spotykamy i skupienie na tylko właściwie czubku własnej maski z przodu, to jest to, z czym się spotykamy najczęściej. I ja mam takie poczucie, że to nie zawsze wynika ze złej woli, tylko bardziej z takiego, nie wiem, zamyślenia, skupienia się na własnych problemach i wtedy jak jesteśmy w tej naszej kabinie samochodu i jesteśmy zamknięci w takiej puszce, to jednak chyba nie do końca jesteśmy skupieni na tym, co trzeba, czyli na tej drodze i nie jesteśmy w stanie wczuć się w potrzeby innych, tylko no właśnie, myślimy o sobie. Jak to zmienić?
1: Przede wszystkim zastanowić się, co czują osoby dookoła nas. Jeżeli my je faktycznie zauważymy ich potrzeby, zauważymy ich niepewność, to w tym momencie myślimy już zupełnie inaczej i staramy się pomóc. Na przykład. Przed nami jedzie ktoś niepewnie, zbyt powoli. Jeżeli pojawi się myśl, a może on szuka trasy, a może on się zgubił i nie wie, gdzie jest, a może on jest niepewnym młodym kierowcą i nie chce go przestraszyć,

0: przeanalizować, to w tym momencie my jesteśmy znacznie bardziej życzliwsi niż wtedy, kiedy myślimy sobie, o, zawali droga, złośliwie, zajechał mi drogę, czemu on tak wolno jedzie. To jest zupełnie inny sposób myślenia. Czyli myślenie z życzliwością o drugiej osobie i tak naprawdę wyszukiwanie takich wytłumaczeń sytuacji, które nie zakładają złej woli.
1: No i też z drugiej strony myślę, że to też jest taki dobry sposób, żeby nie odpływać i też nie tracić tej koncentracji, no bo jeśli rozglądamy się rzeczywiście szeroko i zachowujemy tę czujność, chociażby właśnie w otwarciu na potrzeby innych, no to jesteśmy też bardziej chyba skupieni na drodze.
0: Oczywiście i jest to bezpieczniejsze, dlatego że jeżeli zaczynamy jeździć agresywnie, jeżeli zakładamy złą wolę innych, to reagujemy na nią agresją i wtedy powodujemy sytuację niebezpieczną. Niestety agresja jest czymś, co stoi za dużą częścią wypadków, dlatego że wtedy mamy tendencję do zajeżdżania innym drogi, do wyprzedzania w sposób niebezpieczny, nie do końca przemyślany, do zbytniego naciskania gazu i to jest tak naprawdę pokłosie tego, że jesteśmy nieżyczliwi wobec innych i niewyrozumiali.
1: No i oczywiście kierowcy między sobą, tak jak już ustaliłyśmy, mają pewne problemy także techniczne, żeby usłyszeć w cudzysłowie swoje wzajemne potrzeby, no ale oczywiście nie jesteśmy jako kierowcy sami, są też rowerzyści, są też piesi, no i tutaj już właściwie zaczynają się takie odwieczne podziały, kto jest na drodze ważniejszy, kto ma więcej do powiedzenia, no i właśnie, jak pogodzić te kwestie w zależności od tego, w jakiej formie występujemy na drodze, no bo właśnie przecież każdy kierowca pieszym też no czasem właśnie bywa. No to o
0: i
1: tym porozmawiamy.
0: Bywa rowerzystą.
1: Właśnie, to o dokładnie, tym sobie porozmawiamy tak po serwisie drogowym. Doktor Beata Rajba, psycholożka, jest gościem PRK Polskiego Radia Kierowców. Dobry.

0: 19.30 i tu PRK Polskiej Radio Kierowców. U nas średnio co 20 minut prezentujemy wam najświeższe wieści z dróg i robi to dla was dziś Kuba Hanak.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Skoro najświeższe, to najświeższa wiadomość jeszcze gorąca z naszej radiowej poczty. Pomiędzy Tarnowem, pomiędzy węzłami Mościce a centrum, dokładnie w Tarnowie, nie ma już utrudnień. Przypomnę, wcześniej doszło tu do zderzenia trzech pojazdów osobowych i droga w kierunku była zablokowana. Potem puszczono ruch lewym pasem. W tej chwili A4 w tym rejonie praktycznie można przejechać już bez utrudnień. Niestety mamy nowe utrudnienie również we wschodniej części naszego kraju, a dokładnie na Podkarpaciu, pomiędzy Łowiskiem a Sokołowem Małopolskim. To 441 kilometr. Tutaj niestety doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i zablokowany jest jeden pas w kierunku Rzeszowa. Ruch odbywa się wyłącznie pasem prawym. I tutaj rzeczywiście zaczynają tworzyć się utrudnienia. Nie ma utrudnień już na krajowej 57 pomiędzy Przasnyszem a Szczytnem. Tutaj przypomnę, doszło do zderzenia trzech aut osobowych. Natomiast mamy utrudnienie na S7. Pomiędzy Olsztynkiem a Mławą, na pobliżu węzła Nidzica Północ, to 28 km, płonie przyczepa kempingowa. Droga w kierunku Warszawy jest zablokowana. Strażacy gaszą pożar. Mamy też utrudnienie na drodze krajowej numer 15, pomiędzy Toruniem a Brodnicą, dokładnie w miejscowości Niewierz. Na 371 km zderzyły się dwa auta osobowe i niestety jedna osoba ucierpiała w tym zdarzeniu. Służby wprowadziły ruch naprzemienny jednym pasem. Utrudnienie może potrwać do godziny 21. Nadal obowiązuje blokada A4 na Dolnym Śląsku. Tutaj przypomnę, po zderzeniu auta osobowego z ciężarowym jedna osoba zginęła w tym wypadku na 118 kilometrze pomiędzy Udaninem a Gościsławiem. Nadal droga jest zablokowana. W tej chwili mamy aktualizację utrudnienia na S7. Jeszcze tylko szybciutko. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się jednym pasem. Przypomnę, to 28 km S7 w stronę południową.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Jacek napisał w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców z taką kwestią. Dzień dobry, pani redaktor, mam prośbę o pomoc w wyjaśnieniu pewnej kwestii. Kierowcy samochodów osobowych, a także wielu ciężarowych jeżdżą na światłach dziennych, nawet w niepogodę i deszcz. Zawieruchę, pluchę, nawet dzisiaj takich samochodów wielu minąłem. Natomiast wielu kierowców motocykli jeździ na światłach długich o każdej porze dnia. To szalenie interesujące, dlaczego oślepiają innych uczestników dróg i w ogóle nie reagują na prośbę o zgaszenie świateł drogowych. Może pani uda się to wyjaśnić. Jacku, postarałam się na forach tutaj motocyklistów zgłębić tę kwestię i wygląda na to, że po prostu chcą być lepiej widoczni, zdecydowanie, i sami lepiej widzieć, no ale oczywiście wielu z nich także podkreśla, że jest to, tak jak ty zresztą wspominałeś, niezgodne z prawem. Tutaj też widzę takie kwestie, że kiedyś tak było, że nie wiem, że taki był zwyczaj po prostu, że się na tych światłach drogowych w motocyklu jechało i nikomu to nie przeszkadzało. Czy także rzeczywiście było, czy tak, czy rzeczywiście był taki zwyczaj i być może to nie jest, jakby to jest taka przyjęta w cudzysłowie tradycja, no to pewnie to pytanie do Patryka Kuniszewicza, do Kuby Marcinowicza, którzy co sobotę prowadzą audycję motocyklową, być może oni będą lepiej wyjaśnić w stanie te kwestie, ale no to co mogą, to zrobiłam. Jeśli chodzi o Światowy Dzień Słuchania, bo na nim się skupiamy do godziny 20, to już za chwilę wracamy do rozmowy z dr Beatą Rejbą. They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: 19.37, czyli za 23 minuty już godzina 20 i wracamy do rozmowy na temat umiejętności wzajemnego słuchania, a to dlatego, że dziś takie święto jest. No i psycholożka doktor nauk humanistycznych Beata Rajba cały czas z nami i zapowiedziałam, że będziemy tym razem rozmawiać właśnie o tym, jak to siebie nawzajem słuchać, kiedy to raz jesteśmy kierowcami, raz pieszymi, raz rowerzystami, no i każda z tych grup ma zupełnie inne i oczekiwania, i potrzeby na drodze, która jest wspólna. To jak to zrobić?
1: No właśnie, przede wszystkim nie łączyć swojej tożsamości, też nie budować jej na tym, że czujemy się lepsi, czyli ja się czuję lepszy, bo jestem kierowcą auta, czy ja się czuję lepszy, dlatego że jeżdżę rowerem. Często ludzie budują wokół tego całą filozofię tej swojej lepszej, bycia lepszym, no i efekt jest taki, że mają poczucie, że im się należy więcej, więcej drogi, więcej praw. Natomiast drugim powodem jest bezrefleksyjność, czyli to, że nie myślimy. Nie myślimy o tym, jak druga osoba może się czuć, co jej przeszkadza, nie reagujemy na sygnały, więc tutaj jak zrobić? No po prostu starać się zobaczyć w drugiej osobie kogoś, kto jest nam równy, kto też ma prawa, kto być może się nas boi, bo my jedziemy wielką ciężarówką, on jedzie kruchym rowerem i starać się pamiętać o tym, żeby po prostu szanować drugą osobę na drodze.
0: Myślę, że dotknęłyśmy bardzo ważnej kwestii i takiego właściwie clou tego problemu. Skąd w nas się bierze właśnie takie poczucie wyższości? Nazwałabym to poczucie lepszości w cudzysłowie, no ale oczywiście nie ma takiego słowa w języku polskim, ale to jest właśnie, wydaje mi się, kwintesencja właśnie tego, z czym się spotykamy w różnych dziedzinach życia, nie tylko na drodze.
1: Oczywiście, że tak. I tutaj problem polega na tym, że ono się bierze z poczucia niższości.
0: No właśnie.
1: Czyli kompensujemy sobie z kompleksów, tak. Kompensujemy sobie tak naprawdę to, że coś nam w życiu nie wyszło, że czujemy się niepewni, że czujemy się niewystarczająco dobrze. Siadając na przykład za kółkiem wielkiej fury, czy siadając za kierownicą roweru i uważając, że jesteśmy eko i budując całą filozofię na tym, że ja jestem lepszy, bo jestem eko, albo ja mam super auto i w związku z tym mogę docisnąć gaz, dlatego że ono po prostu ma więcej pod maską.
0: No i to właśnie jest pytanie, jak tego nie robić. To znaczy, że musi być jakaś taka...

0: wewnętrzna świadomość, że mamy taką tendencję i cały czas trzeba sobie powtarzać, no dobrze, no ja tu jestem, ale na tej samej drodze ma prawo być X, Y i Z i nawet jeśli on jedzie rowerem, a ja jadę wypasioną furą, to on ma takie samo prawo tam być jak ja?
1: Są we mnie teraz dwa wilki. No. Jeden myśli, że tak, oczywiście trzeba pamiętać o tym, że druga osoba ma te same prawa, że po drugiej stronie też jest człowiek, a nie auto czy rower. Natomiast jest też ten psycholog, który mówi, że niektórzy są niereformowani, że tak naprawdę nie wszystkich da się zmienić i jeżeli tak naprawdę nie mamy większego problemu ze sobą, to jesteśmy w stanie zauważyć drugą osobę gdzieś w tym aucie, które nam zajechało drogę. Natomiast jeżeli mamy bardzo duże kompleksy, jeżeli potrzebujemy ratować sobie samoocenę tym, że na przykład kogoś wyprzedzimy w sposób agresywny i mu pokażemy w cudzysłowie, no to w tym momencie tak naprawdę jesteśmy troszkę mało reformowalni i niewiele nas zmieni, chyba że sami będziemy chcieć.
0: I teraz chciałabym jeszcze na koniec naszej rozmowy wrócić się do samego clou tej umiejętności słuchania, no bo właśnie, nawet to w takiej codziennej rozmowie między dwojgiem ludzi, niezależnie od tego, w jakim środowisku to się odbywa, czy to jest rozmowa prywatna, czy to jest rozmowa zawodowa, mamy też taką coraz częściej, mam wrażenie, tendencję do przerywania sobie nawzajem i nawet poprzez podniesienie głosu, takie mocne postawienie na swoim i właśnie zademonstrowanie swojego stanowiska. I tak zastanawiam się też czasem nad tym, jak to właśnie zrobić, żeby pozbyć się tej takiej tendencji, że musi wyjść jednak na moje, że ja muszę mieć to ostatnie słowo.
1: No właśnie, to jest coś, czego się uczymy, natomiast problem polega na tym, że bardzo często nie uczymy się, dlatego że w tej chwili na przykład w sytuacji wsparcia emocjonalnego czy poszukiwania wsparcia emocjonalnego wśród moich studentów mniej więcej 45-46% korzysta z czata. Z czata, który, czy też chatbotów, które tak naprawdę dają nam to, czego chcemy, czyli całkowitą uwagę. Nie musimy się tą uwagą dzielić i my się tego uczymy w rozmowie. Więc troszkę zanika nam po prostu umiejętność słuchania drugiej osoby, umiejętność nieprzerywania i to jest bardzo smutne w gruncie rzeczy.
0: A w ogóle nie pomyślałam o tym, że to jest też wina czatu GPT, że przerywamy sobie
1: nawzajem.
0: Nie tylko
1: GPT.
0: No tak, sztucznej inteligencji.
1: Ale ogólnie chatbotów, tak. Mm-hmm.
0: No właśnie, mm-hmm. To jest kolejne zjawisko, które sprawia, że komunikacja interpersonalna z żywymi ludźmi jest coraz trudniejsza. Światowy Dzień Słuchania mamy dzisiaj, więc chciałabym, żebyśmy tak może chwilę się zatrzymali nad tym i właśnie pomyśleli sobie, czy dzisiaj byliśmy dobrymi słuchaczami, czy nie. Doktor Beata Rajba, psycholożka, doktor nauk humanistycznych, była gościem Polskiego Rady Kierowców w Na Luzie. Bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję do usłyszenia niebawem.

0: Kuba, ciebie zapytam jeszcze tylko szybko, czy rzeczywiście zauważasz taką tendencję, że motocykliści na światłach drogowych jeżdżą częściej niż ustawa by przewidywała?
1: Nie, ale zauważyłem ostatnio, że motocykliści wymieniają swoje żarówki na nowoczesne LEDy i to one mogą sprawiać wrażenie takich
0: że
1: mocnych
0: to są światła drogowe.
1: I oślepiają, bo to one się jednak po prostu nie nadają do tego.
0: No właśnie, czyli to już wchodzimy w kwestię homologacji, zupełnie tak. Inna rzecz, więc tutaj powodów może być wiele. Czy już trochę spokojni?
1: Nie.
0: No to
1: świat nie lubi próżni, szczególnie jeżeli chodzi o utrudnienia drogowe.
0: Ale jesteśmy zaskoczeni dzisiaj rzeczywiście tymi bardzo dużym natężeniem ruchu w sobotę, ale właśnie, które trasy omijać, gdzie trzeba uważać, o tym teraz już w serwisie drogowym w PRK w Polskim Radiu Kierowców Kuba Hanak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeździ się generalnie całkiem nieźle, ale są takie miejsca, w których zdecydowanie trzeba uważać. Jednym z takich miejsc jest autostrada A1. Znowu. Nie, tym razem pomiędzy węzłem Pelplin a Kopytkowo w pobliżu miejscowości Kornatka na 55 kilometrze osobówka uderzyła w bariery i zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Ruch odbywa się wyłącznie jednym pasem. To utrudnienie może z nami, może z nami być nawet do 21, bo tutaj służby dają znać, że 2 godziny od godziny 19 z groszem, no to jak nic, wychodzi 21. S7 to kolejne utrudnienie pomiędzy Olsztynkiem a Mławą na wysokości Nidzicy na 28 kilometrze. Spłonęła przyczepa kempingowa. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się w tej chwili jednym pasem. Drogowcy twierdzą, że koło 20 uporają się z usprzątnięciem urządzenia, które spłynęło. S19 pomiędzy Łowiskiem a Sokołowem Małopolskim w miejscowości Kamień to 441 km. Zderzyły się 2 auta osobowe. Zablokowany jeden pas w kierunku Rzeszowa. Ruch odbywa się wyłącznie pasem prawym. Tutaj też do około 21 możemy spodziewać się utrudnień. Krajowa 15 pomiędzy Toruniem a Brodnicą w Niewierzy na 371 km. Tutaj też zderzyły się 2 osobówki. Jedna osoba została ranna w tym wypadku. Wprowadzony ruch naprzemienny jednym pasem. Ciągle problemy na 50 pomiędzy Sochaczewem a Żyrardowem w Roztropnej na 95 km. Tutaj też mamy ruch naprzemienny jednym pasem. Dobra wiadomość. Nie ma już utrudnień na 4 pomiędzy Mościcami a węzłem Tarnów Centrum na 497 km. Ale zła wiadomość pomiędzy Udaninem a Gościsławiem na nadal blokada drogi w kierunku Wrocławia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i przypominam także, że nasza aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców dziś wieczorem służy do obstawiania wyniku meczu. Kto wygra? Czy to będzie Francja czy Anglia? Oczywiście na razie obstawiamy ten mecz o trzecie miejsce, a pewnie na finał też przyjdzie czas. Na razie wśród słuchaczy PRK Polskiego Radia Kierowców więcej głosów za Anglią.

0: Gdybyście zastanawiali się, gdzie o tej porze jest najcieplej, czyli punkt 20, to nadal są to Kozienice. Tu nadal wysoka temperatura 26 stopni, a najchłodniej w Kętrzynie tutaj około 18. Mniej więcej 24 na Mazowszu, 23 w województwie kujawsko-pomorskim. Bardzo podobna temperatura w Wielkopolsce. Ciepło też na południowym wschodzie. Tutaj 24 miejscami, na przykład 25 prawie jeszcze wciąż w Rzeszowie. 26 stopni jeszcze także. Wysoka prawie temperatura, prawie 26 we Wrocławiu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W tej chwili ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed burzami obowiązują już tylko na południowym wschodzie, drugiego stopnia w Bieszczadach, a poza tym już rzeczywiście te burze zanikają. W nocy na termometrach od 10 stopni na Pomorzu, to jest temperatura minimalna, około 14 w centrum do 17 na Podkarpaciu. Będzie sporo chmur, ale na wschodzie i południowym wschodzie kraju będzie się także przejaśniać, więc tam jest szansa, by poobserwować gwiazdy. Tam, gdzie wystąpią jeszcze burze, to wysokość opadów wyniesie do 10 litrów na metr kwadratowy. Nad ranem przelotne opady deszczu także na południowym zachodzie. No i tutaj synoptycy ostrzegają także przed mgłami i zamgleniami, zwłaszcza na północy i północnym wschodzie. Ta mgła będzie ograniczała widzialność do około 300 metrów. To w najbliższych godzinach. Sprawdzam jeszcze oczywiście także ciśnienie. Ono lekko rosło, ale wartość wyjściowa nie jest jakaś powalająca i to się nie zmieniło. 997 hektopaskali, nieco powyżej. No i to oznacza, że ciśnienie lekko idzie do góry. A jak pogoda będzie wyglądała jutro, co nas czeka, to sprawdzimy już za godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 20:00 tu PRK Polskie Radio Kierowców i sobotnie na luzie. Na pewno jeszcze do godziny 21:00 zajrzymy do Polskiej Nowej Wsi pod Opolem, czyli na Master Trucka. No, będzie jeszcze też kilka ciekawostek, między innymi zapowiemy Grand Prix Belgii, bo przecież jutro kolejny wyścig F1.

0: 10 minut po 20. Czy...
1: Nie ma się co śmiać.
0: Ale ja się nie śmieję. Tylko
1: ale myślałem, że
0: tak
1: nawiążesz do piosenki. Tam czy... Edyta Bartosiewicz, że tam...
0: I widzę, że nie.
1: Nie.
0: Nie.
1: No nie.
0: No trudny wieczór na naszych trasach dziś i w dodatku było jeszcze mocno burzowo w ciągu dnia, w związku z tym trudne warunki do jazdy. Trzeba zachować czujność szczególną, myślę sobie dzisiaj. I jak to wygląda właśnie tuż po godzinie 20, gdzie teoretycznie powinno być już trochę luźniej, to sprawdzamy już teraz z Kubą Hanakiem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale zacznę od dobrej wiadomości, żeby trochę Ewę ucieszyć. Tak. Na 50-ce nie ma już utrudnień.
0: Bardzo
1: czyli ten
0: cieszę.
1: Ruch naprzemienny zniknął. Służby przywróciły na kilometrze 95 ten naturalny ruch obydwoma pasami. Niestety problemy na A1C pomiędzy Pelplinem a Kopytkowem. W koordynatce na 55 kilometrze osobówka uderzyła w barierę i blokuje jeden pas w kierunku Łodzi. A wydawało się, że na A1C już dzisiaj nic więcej zdarzyć się nie może. Otóż może. Oby tylko tyle. Na S7C spłynęła przyczepa kempingowa na 28 kilometrze pomiędzy Olsztynkiem a Mławą w okolicach Nidzicy. Strażacy i służby sprzątają po tym zdarzeniu. Nadal utrudnienia na S19, to już Podkarpacie. Pomiędzy Łowiskiem a Sokołowem Małopolskim w miejscowości Kamień to 441 km zderzyły się dwie osobówki. Na szczęście nic nikomu się nie stało, ale zablokowany jest jeden pas w kierunku Rzeszowa. Ruch odbywa się wyłącznie tym prawym. Nim mogą Państwo przejechać. Na 15, krajowej 15 pomiędzy Toruniem a Brodnicą w Niewierzy. Na 371 kilometrze dwie osobówki się zderzyły. Niestety jedna osoba ucierpiała w tym wypadku. Ruch naprzemienny gdzieś do godziny 21. Tak służby określają czas zakończenia prac przy tym zdarzeniu, czy po tym zdarzeniu. Na A4 w okolicach Tarnowa nie ma już utrudnień, ale nadal blokada pomiędzy Udaninem a Gościsławiem na 118 kilometrze po śmiertelnym wypadku w stronę Wrocławia i przed chwilą spojrzałem na A4 w okolicach Gliwic i tutaj w okolicach Łanów Wielkich, to jest zjazd na drogę 408. Coś się wydarzyło, nie wiemy jeszcze co, służby nie dały nam informacji, ale na mapach widać, że korek rośnie i w tej chwili ma około 2 km. Jeżeli jesteście w tym miejscu albo jechaliście i widzieliście co się stało, dajcie proszę znać w aplikacji albo pod 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pytałam, jakie plany macie na ten sobotni wieczór i dlaczego to będzie mecz. I okazuje się, że Antek z Gryfina też rozgrywa mecz, ale nie piłkarski. Siemanko, meldunek pogodowy z Gryfina, stopni 20, zachmurzenie duże, wiatr średni, widoczność dobra. Wy towarzyszycie mi przy grze w darta. Dziś jeden wygrałem 3-0-0, jedną rozgrywkę z Mańkiem i Wujkiem, a w drugim przegrałem z Mańkiem 3-2-2. Wszystkim kierowcom życzę szerokości przyczepności i spokojności i miłego wieczoru. Dzięki. Trzymamy kciuki także za twoje szczęście albo dobre oko celne w grze w darta. No i oczywiście dajcie nam znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, co wy ciekawego robicie i planujecie na właśnie ten sobotni wieczór. No i cały czas oczywiście czekam także na wasze typy, jeśli chodzi o wynik dzisiejszego meczu o trzecie miejsce w mundialu między Anglią i Francją. Na razie tutaj nasi słuchacze są lekko bardziej za Anglią, ale jeszcze do końca nie wiem dlaczego cały czas chcę wysokie obroty zapowiadać, do końca na luzie jeszcze trochę czasu jest.

I ja typuję 2-1 dla Francuzów, choć wygrywają po dogrywce. Tak przewiduje Antek z Gryfina. No i w tej chwili w takim razie wśród naszych słuchaczy, wśród typów remis, 2 głosy za Francją i 2 głosy za Anglią. No i co ja teraz mam zrobić? To nie może się to tak skończyć, bo wtedy będę sama musiała wybrać. A przecież umowa była taka, że wy typujecie, a ja typuję tak jak większość naszych słuchaczy.

0: wiadomości.
1: Dobrze. Ja jednak się cieszę, że tutaj poprawia się sytuacja na naszych trasach. Myślę, że nasi słuchacze także, bo będzie się coraz luźniej jechało. Czekamy. A już teraz serwisy, a teraz już szczegóły w serwisie. O tak.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Ale serwis w szczegółach brzmi wyjątkowo
1: prawda?
0: Dobrze. Serwis w szczegółach.
1: Tak.
0: I nawet jeszcze trudno to wypowiedzieć. Obiecałem, że zacznę od dobrych wiadomości. Niniejszym ogłaszam, że na S19 nie ma już utrudnień pomiędzy Łowiskiem a Sokołowem Małopolskim na 441 kilometrze. Przejadą państwo już bez żadnego problemu. Przejadą państwo też bez problemu na A4 pomiędzy Łanami a Kleszczowem w Pławniowicach. Tutaj awaria samochodu i przebudowa drogi pokrzyżowała plany kierowcom, tym, którzy chcieli szybko dojechać do Katowic. Niestety nie dało się szybko, bo korek w pewnym momencie miał nawet 8 km. Przypomnę, to 291 km A4 w kierunku Katowic. Tutaj też już bez problemów, bez kłopotów. Ale z kłopotami na A1 pomiędzy Pelplinem a Kopytkowem w Kornatce na 55 km. Przypomnę, osobówka uderzyła w bariery i blokuje jeden pas w kierunku Łodzi. Ruch odbywa się wyłącznie prawym pasem. Na S7 pomiędzy Olsztynkiem a Mławą strażacy i służby usuwają spaloną przyczepę kempingową, która tam płonęła od godziny 19 do 21. Obiecali, że uwiną się z tym sprzątaniem. Trzymamy zatem kciuki. S19. Tutaj już nic się nie dzieje. Na 15 krajowej pomiędzy Toruniem a Brodnicą w Niewierzy na 371 km po zderzeniu dwóch aut osobowych. W tym zderzeniu jedna osoba została ranna i nadal obowiązuje ruch naprzemienny jednym pasem, ale mam dobrą wiadomość z A4. Właśnie spłynęła na 118 km. Po śmiertelnym wypadku, które miał miejsce około 15:30. Droga była zablokowana przez cały czas. W tej chwili służby odblokowały A4 pomiędzy Udaninem a Gościsławiem w stronę Wrocławia. Także już A4 będzie ruszać, będzie nią można przejechać bez większych problemów. Bez problemów na 50 pomiędzy Sochaczewem a Żyradowem. No coraz lepiej to wygląda. To my trzymamy kciuki, żeby służby nam przysyłały tylko wiadomości takie: koniec utrudnienia, koniec utrudnienia i koniec utrudnienia. Koniec serwisu.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Kolejny serwis drogowy u nas już za 17 minut. Za kilka minut z kolei ponownie przeniesiemy się do polskiej Nowej Wsi pod Opolem. Tam oczywiście Master Track Show trwa. A już teraz miły Amerykanin Benson Boone, który będzie przepraszał.

0: Największe w Europie zlot ciężarówek Ultor Master Truck Show 2026 już po raz 22 odbywa się, a odbywa się w polskiej Nowej Wsi koło Pola na lotnisku. No i teraz Patryk Kuniszewicz będzie opowiadał o takim najbardziej wzruszającym elemencie tej imprezy. Zresztą muszę powiedzieć, że dwa razy byłam i uczestniczyłam właśnie w klaksonie do nieba. No, jest to wspomnienie tych kierowców ciężarówek, których już nie ma, i jest to taki moment refleksji, podziękowania im za ich pracę, także jest to okazja dla rodzin, żeby właśnie powspominać te osoby, i właśnie o tym już teraz Patryk.
1: Podczas 3 dni Master Trucka to jest tak, że wszyscy przemierzają alejki, podziwiają ciężarówki, zbijają piątki, pozdrawiają się wzajemnie, ale są dwa takie momenty, kiedy uwaga wszystkich jest bardzo mocno skupiona. Obok mnie Andrzej Wachowski, przedstawiać chyba nie muszę, szef wszystkich szefów, który trzęsie tą imprezą, dobrze powiedziałem?
2: No nie, może trzęsie, no układa klocki, przygotowuje parę miesięcy przed, później buduje to miasto całe.
1: Ale dzięki tobie to tak wygląda i jest imponujące.

0: Ale te dwa momenty. Pierwsze to pokaz świateł. Dziś tak, o 21:00.
1: Tak. Wczoraj już była próba tego, tylko wczoraj nie było trąbienia. Dzisiaj pozwalamy godzinę trąbić. I te światła to jest naprawdę, no, Las Vegas, jak ktoś był, to może sobie porównać tutaj tą małą wioskę pod Opolem. To jest takie drugie Las Vegas w Polsce. To jest naprawdę fajne. Trochę głośno jest, bo trąbią jednak i jakby prosimy, żeby z pieskami nie przychodzić, ze zwierzakami, ale światełka to naprawdę to są cuda i niekiedy jak patrzę na takie auta, już to widzę, już to czuję.
0: To jest piękne, to jest spektakularne, widowiskowe, to trzeba zobaczyć, ale ten drugi moment, 22 i klakson do nieba.
1: Aha, no to...
0: Podniosły, jest... ale... No pokazujący, że pamiętamy o tych, których
1: znowu,
0: już nie ma.
1: Znowu ciary po plecach mi przeszły.
0: No właśnie.
1: Pamiętamy, to jest ten klakson do nieba, to jest wszystkich kierowców, którzy odeszli i jeżdżą teraz po tych błękitnych autostradach. My pamiętamy o nich, a wielu z nich było na Mastertrucku i miało tuningowane samochody. I to jest taka chwila, gdzie naprawdę przypominamy sobie o nich. Są, byli i gdzieś tam w niebie w tej chwili, a inni znowu myślą, że trzeba wrócić do domu, do rodziny. No gaz gazu wtedy po takim czymś. I taka chwila jest, że człowiek inaczej myśli.
0: Ale dobrze, że podczas tej trzydniowej zabawy jest też ten czas na refleksję. A jutro znowu się łezka zakręci wokół, bo ty jesteś chyba zwolennikiem tej tezy, którą my lansujemy w PRK, Polskim Radiu Kierowców, że rok się liczy od Mastertrucka do Mastertrucka.
1: Do Mastertrucka, tak mówią właśnie ci, co do nas przyjeżdżają. Że oni właśnie liczą od Mastertrucka do Mastertrucka i to jest wtedy cały rok.
0: Ale zaraz, my nic nie kończymy. Jeszcze jutro, trzeci dzień przed nami. Tak. Dzięki za dobrą zabawę i czego ci życzyć?
1: Jedno marzenie, żeby to się do końca mojego życia odbywało.
0: Czyli do końca świata jeden dzień dłużej, tego życzymy. No to co? Zbijamy piątkę i bawimy się.
2: No i oczywiście kolejne relacje z Mastertruck Show także u nas jutro na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: myślę sobie, że warto też odświeżyć słówka przed i dzisiejszym meczem, i jutrzejszym. I myślę, że dziś
1: Polska
0: będzie...
1: Polska gola.
0: Dziś może być très bien, czyli bardzo dobrze. Może być très też bien. Odpowiednik tego, splendid. A jutro, no to co, caramba.
1: Tak.

0: I tutaj, tutaj jest przynajmniej zgoda, bo jest przynajmniej ten sam język.
1: Założę jutro taką pelerynę i będę szpiegiem z krainy deszczowców.
0: Tak myślisz?
1: Karamba. No taka krakowska bajka, no co?
0: Bo ja chciałam ci tutaj powiedzieć, że to ty jutro będziesz te słówka odświeżał. Będę wiesz ja. O tym. No właśnie. I czy możemy już wtedy nie być za Polską? Chwilowo?
1: Na tego te... nie mogę obiecać.
0: No ale no, ja nie wiem, jak ty chcesz kibicować w mundialu, jak upierasz się i widzisz niestworzone rzeczy. Oczyma wyobraźni.
1: Tak jest, ale
0: byłoby
1: widzę
0: pięknie,
1: tymi
0: ale...
1: prawdziwymi oczyma, widzę, co się dzieje na drogach.
0: No
1: więc...
0: właśnie, już teraz sprawdzamy to.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I niestety, a jedynka walczy za czwórką chyba dzisiaj, o, która będzie królową zdarzeń drogowych, niestety. Bo kolejne zdarzenie na autostradzie A1, tym razem w województwie śląskim, pomiędzy Pyrzowicami a Woźnikami. Na 465 kilometrze zderzyły się dwa auta, osobowe i ciężarowe. Zablokowane są dwa pasy ruchu w stronę Częstochowy. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Nie wiemy, czy zablokowany jest prawy i awaryjny, czy zablokowany jest lewy i prawy i ruch odbywa się pasem awaryjnym. Dopytamy służb i na pewno damy znać. Natomiast będą tam utrudnienia. Będą utrudnienia, bo spory ruch dzisiaj na A1, zresztą w ogóle na wszystkich drogach. To nie jest jedyne utrudnienie na A1, bo w województwie pomorskim pomiędzy Pelplinem a Kopytkowem w Kornatce na 55 kilometrze osobówka uderzyła w bariery i blokuje jeden pas w kierunku południowym. Ruch odbywa się jednym wolnym pasem. To utrudnienie nawet do 21.30 może potrwać. Na drodze krajowej 15 pomiędzy Toruniem a Brodnicą w pobliżu miejscowości Niewierz to 371 kilometr zderzyły się dwa auto osobowe i niestety w tym zdarzeniu jedna osoba została ranna. Ciągle ruch naprzemienny jednym pasem w tym miejscu prawdopodobnie do godziny 21. Ale teraz uwaga, seria dobrych wiadomości. Nie ma utrudnień na S19 pomiędzy Łowiskiem a Sokołowem Małopolskim. Tutaj służby uprzątnęły efekty zdarzenia z godziny 19. Na 50 pomiędzy Sochaczewem a Żyrardowem też już pojadą państwo bez problemu. I A4 w okolicach Tarnowa wolna od utrudnień. No i najważniejsza wiadomość z autostrady A4. Nie ma już blokady po śmiertelnym wypadku pomiędzy Udaninem a Gościsławiem. No to utrudnienie było z nami od godziny 15. Szerokiej drogi, jedźcie bezpiecznie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam!
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
6: To była reklama.

Cały czas czekamy również na raporty od was. No i mamy raport od Izabeli, Zakopianka w stronę Krakowa, korek od miejscowości Gajno. I rzeczywiście tak jest i on jest aż do Libertowa i potem przy wjeździe do Krakowa od strony węzła Kraków Południe. Tam prowadzone są prace drogowe i niestety to jest sytuacja codzienna, że ten korek się tam utrzymuje. A już teraz punkt 21. Sprawdzamy, co w pogodzie.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I obiecywałam, że sprawdzę, co ta pogoda nam naszykowała jutro. W sumie to niezbyt duża różnica, jeśli chodzi o temperaturę, no bo tak samo jutro ma być mniej więcej od 20 do 26 stopni. I jeśli chodzi o to, co jaka będzie pogoda, czy będzie słonecznie, czy będzie burzowo, no to będzie podobnie jak dziś. Jeśli chodzi o to, że będą także burze, ale już nie tak intensywne jak dzisiaj, no to rzeczywiście tak będzie. Mamy też oczywiście ostrzeżenie przed tymi burzami, chociaż w nocy one już ucichną, przycichną. Będzie za to dużo mniej słońca jutro, a pogoda będzie raczej pochmurna. Jeśli chodzi o temperaturę o tej porze, no to mamy tutaj w tej chwili na termometrach najcieplej jest, już sprawdzam, tutaj mapa myśli, 25 stopni w Kozienicach nadal, najchłodniej niemal 18 stopni w Kętrzynie. Tak to się prezentuje i tak jak już wspominałam, przed nami noc dość pogodna, jeszcze tylko przelotne opady deszczu punktowo, ale na pewno nie tak intensywne jak dziś w ciągu dnia i nie tak gwałtowne. W nocy, z tego co widzę, tylko delikatne chmury deszczowe na przykład nad Kielcami się pojawią. A jeśli chodzi o ciśnienie, to tutaj cały czas ta wartość nie jest najlepsza. 997 hektopaskali na barometrach w Warszawie. Ono lekko rośnie, ale niestety nie podskoczy znacznie, bo tutaj widzę, że jutro w południe jest przewidywanych około 1005 hektopaskali, więc nadal dość nisko.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 2 minuty po godzinie 21 i widzę, że przed nami w naluzie sobotnim no bardzo taka mundialowa piosenka. Ewa Mierzejewska, będę z wami do godziny 22 i cały czas czekam na te typy wasze, jeśli chodzi o wynik dzisiejszego meczu, bo na razie jest remis i ja nie wiem, komu mam wierzyć, nie wiem, co mam obstawić.

0: No i co? Z czegoś tak cieszysz? Dlatego, że coraz lepsza jest sytuacja na drogach, nie zgadnę. Tak. Mamy tutaj informacje od naszych słuchaczy, albo słuchaczki, albo słuchacza, bo tutaj nie podpisana informacja, ale sprawdzona, bo właśnie popatrzyłam na mapie. 448 km A4 w stronę Rzeszowa jest korek, to jest mniej więcej na wysokości Bochni i rzeczywiście jest tam korek, ale...
1: No tak.

0: Jest spowolnienie, ale nie ma tu żadnego takiego zdarzenia.
1: Może to po prostu duży ruch.
0: Stanisławicem a Targowiskiem. Stanisławicami a Targowiskiem. O, tak dokładnie.
1: To niedaleko mnie tam.
0: Wiem właśnie, no wiem. Na 94 też nie ma, patrz.
1: Niewiarygodne. Jeszcze nie ma, ale jutro będzie.
0: Jak będziesz wracał? No bank.
1: Nie, nie, nie. Absolutnie. Ja zostaję do poniedziałku.
0: Aha, no dobrze. To będziesz miał jutro szczęście. Nie utkniesz.
1: Yes.
0: 10, prawie już 11 minut po 21. Najwyższy czas, by wyjechać na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Ale pozostańmy w Małopolsce, bo ten korek na czwórce to jedno w stronę Bochni, w stronę Rzeszowa. Rzeczywiście i spowolnienie, i taki dwukilometrowy zator widać na mapach. To ja przypominam tylko, że jeżeli państwo wybierają się do Zakopanego, to tutaj w obydwie strony można trafić na korek. W tej chwili w stronę stolicy Tatr nie ma problemu, ale w stronę Krakowa można postać nawet kilkanaście minut pomiędzy Libertowem, pomiędzy Gajem a Libertowem. Tutaj przebudowa drogi. Pamiętajmy o tym i tutaj trzeba wziąć poprawkę na kilka minut dłuższą podróż. Na A4 też pojawiają się pojedyncze spowolnienia. Mówię o tym płatnym odcinku pomiędzy Krakowem a Katowicami. No i na szczęście dalej nie ma tragedii. Wręcz przeciwnie, A4 wygląda już naprawdę dobrze. Odwołano wszystkie utrudnienia, które dzisiaj były na autostradzie A4. To ostatnie, najważniejsze, które zostało odwołane, to między węzłem Udanin a Gościsław. To 118 kilometr. Tutaj przypomnę, doszło do śmiertelnego wypadku, do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Na szczęście 5 godzin trwało usuwanie skutków. Na szczęście udało się je usunąć i można już A4 jechać bez problemów. Bez problemów też na A1 pomiędzy Pyrzowicami a Woźnikami. Bardzo szybko służby uporały się z utrudnieniem po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym. Nic nikomu się nie stało. Mieliśmy przez chwilę blokadę dwóch pasów ruchu. W tej chwili można jechać już w stronę Częstochowy bez kłopotów. Jeszcze lekkie spowolnienia pomiędzy Pelplinem a Kopytkowem. W Kornatce na 55 kilometrze. Tutaj osobówka w barierach. Ale myślę, że to jest tylko kwestia już kilkunastu minut i służby też odwołają to utrudnienie. Jedyne aktywne, które jeszcze mamy, to pomiędzy Toruniem a Brodnicą w miejscowości Niewierz. To 371 km. Tutaj dwa auta osobowe się zderzyły. Jedna osoba ucierpiała w tym zdarzeniu i nadal obowiązuje tam ruch naprzemienny jednym pasem.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A jutro oczywiście poza finałem mundialu, także Grand Prix Belgii w Formule 1 na moim ulubionym torze Spa-Francorchamps.

No i zapowiadałam, że będziemy mówić o tym, co jutro czeka fanów Formuły 1, no bo mamy już lidera klasyfikacji generalnej Formuły 1, Kimiego Antonelliego z teamu Mercedesa i wiemy, że to on wystartuje do niedzielnego Grand Prix Belgii z pierwszego pola startowego. Obok Włocha w pierwszym rzędzie ustawi się Holender Max Verstappen z Red Bulla, wolniejszy w kwalifikacjach o 0,3 sekundy. Trzeci był Brytyjczyk Lando Norris z McLarena, ale otrzymał karę cofnięcia o 10 pozycji na starcie, co oznacza, że z trzeciego pola wystartuje jego rodak George Russell z Mercedesa. To szósta pole position Antonelliego w sezonie, a początek wyścigu o Grand Prix Belgii jutro o godzinie 15. Jak to wygląda w ogóle na szali i w skali tego sezonu, to liderem cyklu po 9 startach jest

właśnie Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa, a obrońca tytułu Brytyjczyk Lando Norris z McLarena jest na piątej pozycji. W tym roku na torach F1 dominują kierowcy Mercedesa, prowadzi Antonelli, młodziutki zawodnik i duże zaskoczenie, myślę, tego sezonu. Za nim jest jego partner z ekipy Brytyjczyk George Russell. Na trzeciej i czwartej pozycji są Brytyjczyk Lewis Hamilton i Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari. I po 9 startach sezonu 2026 tylko każdy z tej czwórki ma już w dorobku ponad 100 punktów, bo piąte w klasyfikacji Norris ma na koncie tylko 97. Przedstawiciele Mercedesa zapowiadają, że w Belgii obaj kierowcy teamu będą walczyć o czołowe lokaty, tym bardziej, że Antonelli zapowiada rewanż za pechowy dla siebie poprzedni wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii na Silverstone, gdzie awaria i kara 5-sekundowa wyeliminowały go z walki o czołowe lokaty. Na Silverstone Włoch nie zdobył ani jednego punktu i został sklasyfikowany na 16 pozycji. O zwycięstwie marzy także Norris, który chce w swoim domowym wyścigu, gdyż jego matka jest Belgijką, udowodnić, że nadal jest kierowcą ze światowej czołówki F1. Od początku istnienia w kalendarzu F1 wyścigu o Grand Prix Belgii organizowane one były na torze Spa-Francorchamps właśnie, ale na początku lat 70. tor został uznany za zbyt niebezpieczny i rywalizację przeniesiono na tory Nivelle i Zolder. W 1983 roku po kompleksowej modernizacji wyścig wrócił na tor w Spa i od 1985 roku jest tam znów rozgrywany. Grand Prix Belgii zawitało do Formuły 1 w jej premierowym sezonie w 1950 roku. Położony nieopodal Stevelowe w wschodniej części kraju tor Spa-Francorchamps jest jednym z klasyków motorsportu, organizując największe wydarzenia. Obiekt ma 7 km długości, a jutro w 70. Grand Prix Belgii na dystansie 44 okrążeń kierowcy pokonają łącznie 308,5 prawie kilometra. Więcej informacji i ciekawostek dotyczących Formuły 1 na naszej stronie radiokierowców.pl i widzę też, że jest tam artykuł na temat tego, że Indie chcą ponownie gościć u siebie wyścig, więc dużo, dużo ciekawych informacji właśnie tam na ten temat.

0: No i właśnie wam wysyłamy dobre myśli, zwłaszcza tym, którzy jeszcze są w trasie, jeszcze próbują dokądś dojechać. No i właśnie, specjalnie dla was najświeższa porcja informacji z tras.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przenosimy się do Wielkopolski. S5 pomiędzy Stęszewem a Konarzewem. Na 4 kilometrze S5 zderzyły się 3 samochody osobowe. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Ruch odbywa

odbywa się wyłącznie lewym pasem. Przypominamy, 4 kilometr S5 w stronę Poznania, jest tylko jeden przejezdny pas. Około 22 po

0: Ja na A1C w Kornatce, to pomiędzy Pelplinem a Kopytkowem na 55 kilometrze. Przypomnę, pojazd osobowy uderzył w bariery i blokuje jeden pas w kierunku Łodzi. Jeżeli jedziecie tamtym odcinkiem, dajcie znać, czy to utrudnienie jeszcze jest aktywne, czy nie. Dlaczego pytam? Dlatego, że wydaje mi się, że na mapie nie ma tam już wielkich problemów. Na S7 też nie ma problemów, pomimo tego, że drogowcy nie odwołali jeszcze utrudnienia po pożarze przyczepy kampingowej. Natomiast mamy utrudnienia na 15 pomiędzy Toruniem a Brodnicą w Niewierzy. To 371 kilometr. Tu dwa osobowe samochody się zderzyły i niestety jedna osoba została w tym wypadku ranna. Ciągle obowiązuje na tym odcinku ruch naprzemienny jednym pasem. Bez problemów na S19 i A4 też odblokowana. 22 513 11 11 to tak na wszelki wypadek, gdybyście chcieli dać telefonicznie znać, co tam na drodze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i cały czas czekamy na wasze typy w wyniku tego meczu, bo nadal w waszych typach jest remis i ja teraz nie wiem, komu mam zaufać i kto wygra dzisiaj.

0: No i oczywiście będziemy zapowiadać ten mecz, który dziś na razie, bo to co jutro, to pewnie Kuba będzie jutro się tym ekscytował, albo i nie. W każdym razie, już za niespełna półtorej godziny w Miami Francja i Anglia zagrają o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. No i właśnie, a propos tych ekscytacji i tych emocji, mały finał albo finał pocieszenia, jak nazywają go kibice i jak nazywają go eksperci, nie zawsze wzbudza entuzjazm wśród zainteresowanych, o czym przypomina Tomasz Kowalczyk.
1: Spotkania o trzecie miejsce nie zawsze potrafią zmotywować, ale akurat w Polsce mamy do tych meczów szczególny sentyment. W 1974 roku biało-czerwoni pokonali Brazylię 1-0 po pamiętnej akcji Grzegorza Laty.
2: Polacy cofają się pod własną obramkę, przyspieszają gry Brazylijczycy. Marinho, drugi obrońca, jeden z najlepszych zawodników w zespole brazylijskim, bardzo szybki, próbuje ograć Szymanowskiego. Na razie mu się to oddaje, ale na moment odebra mu piłkę Maszczyk. I Lato, i do kapki, nie, indywidualnie ma Lato, idzie na przebój, doskonała sytuacja, strzelaj i bramka, bramka dla Polski!
3: Siódma bramka Laty na Mistrzostwach Świata.
1: 8 lat później także sięgnęliśmy po trzecie miejsce po zwycięstwie z Francją 3-2 na Mundialu w Hiszpanii. Francuzi byli wtedy rozbici po półfinałowej porażce z RFN. Teraz też nie są w najlepszej formie psychicznej i nawet Mbappé, który walczy o koronę króla strzelców, ma na treningach niezbyt dużo energii. Niewiele żaru też u Anglików, ale może kiedy mecz się zacznie, w piłkarzy wstąpi lepszy duch. Początek o 23:00.
0: No i specjalnie dla Kuby Hanaka to był ten mecz i ten gol Polaków właśnie, tak. A jutro o 21:00 na Meadowlands Stadium w East Rutherford w stanie New Jersey w finale Hiszpania zagra z Argentyną. A ten dzisiejszy mecz Francja-Anglia o 23:00 polskiego czasu.

0: Parka w Polskim Radiu Kierowców na ostatni dziś serwis drogowy. 10 minut przed 22. Zaprasza Kuba Hanak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Będzie trochę pozytywnych informacji na koniec dzisiejszego wieczoru. Krajowa 15 pomiędzy Toruniem a Brodnicą w miejscowości Niewierz nie ma już problemów. Przypomnę, tu zderzyły się dwa auto osobowe. Jedna osoba ucierpiała w tym zdarzeniu. Służby uporały się z efektami tego zdarzenia i można już 15 jechać bez problemu. Bez problemu można też jechać S19 w województwie podkarpackim, gdzie na 441 kilometrze około 19 zderzyły się dwa auta osobowe i blokowały jeden pas ruchu w kierunku Rzeszowa. I najważniejsza wiadomość z takim napisem koniec, to koniec utrudnień na autostradzie A4 pomiędzy Udaninem a Gościsławiem. 118 km tutaj po

0: śmiertelnym wypadku i zderzeniu osobówki z ciężarowym. Droga była zablokowana gdzieś od godziny 15. Warto pamiętać o tym, że jest jedno aktywne utrudnienie na S5. Ono nie generuje żadnych problemów dla kierowców, ale warto pamiętać o tym, że na 4 kilometrze S5 pomiędzy Stęszewem a Konarzewem zderzyły się 3 auta osobowe i blokują jeden pas w kierunku Poznania. Widać to utrudnienie na mapie, natomiast nie występują tam żadne spowolnienia, ani tym bardziej korki. Przypomnę jeszcze tylko, żeby uważać pomiędzy Pelplinem a Kopytkowem. Tutaj po zderzeniu osobowego z barierami zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Służby nie odwołały tego utrudnienia, ale na mapie też nie ma żadnych spowolnień z nim związanych. No cóż, ja życzę szerokiej drogi. Dojedźcie cało do celu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I dziękujemy Wam bardzo za te ostatnie kilka godzin. Jechaliśmy w składzie alfabetycznie. Kuba Hanak, Ewa Mierzejewska i Eldar Pedorenko, a jutro punktualnie o 6 przywita się z Wami Maciek Sampolski, a także będzie mu sekundował Patryk Bedliński. Bądźcie bezpieczni i wszystkiego dobrego.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

dach.

całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.